0: akcji dziennikarskich, prawda?
1: No właśnie ta książka, już te słowo pierwsze, piekło Dakaru, trochę sygnalizuje, że tam nie jest do końca tylko cudownie i sportowo i świeci słoneczko i sobie po wydmach jeździmy i jest fajne 2 tygodnie spędzone. To jest wyjątkowo trudny rajd, najtrudniejszy na pewno rajd na świecie, jeden w ogóle z najtrudniejszych wyzwań sportowych, bo proszę sobie wyobrazić, że przez 2 tygodnie przejeżdżamy, no teraz był najkrótszy Dakar, kiedy bardzo ładnie zresztą Kuba pojechał, ale poprzednie Dakary były kilkanaście tysięcy kilometrów, takie się zdarzały i to były no, wyzwania, w których każdego dnia przejeżdżałeś ogromne ilości kilometrów, ogromne ilości godzin spędzone za kierownicą, także ta fizyczność, przygotowanie zespołu, bo dlaczego mówię zespołu, to jest bardzo zespołowy sport, tak się wydaje, że jedzie kierowca, jest pilot.
2: Jeden kierowca, prawda,
1: tak.
2: Jest pilot.
1: I wszyscy pamiętają w zasadzie 2 gości, a tam ktoś tam jeszcze im tam koło zmieni czasem. Tak. To jest piekielna praca dla mechaników, to są wspaniali ludzie, wyjątkowi i tworzenie takiego zespołu, czy dostanie się do takiego dobrego zespołu, daje już jakieś szanse, gwarancje na to, że startując, że stojąc na starcie, masz szansę na zwycięstwo. Dlaczego mówię szansę, a nie pewność, prawda? No bo przecież jestem świetnie przygotowany, wszystko dobrze działa, w zasadzie powinniśmy zwyciężyć. Tak to wygląda, ale w Dakarze myślę, że ten element szczęścia no różnie jest szacowany. Ja tak twierdzę, że to jest około 20%. Nasz szef Sven Quandt mówi nawet 30%, chłopaki. Wszystko zrobicie idealnie, a szczęścia zabraknie i ta jedna dziura, lądujesz, samochód koziołkuje, czy coś urywa, jakieś koło, stoisz grzecznie, czekasz na serwis i w zasadzie te sny o marzeniach, o zwycięstwie upadają. No, pamiętam taki Dakar 3 lata wcześniej, przed tym moim podium, kiedy już prowadziłem rajd po zwycięstwie na takim super ciężkim Moesie po Fiambali. Wyszliśmy wtedy z Jean-Markiem, z moim pilotem, na prowadzenie rajdu i parę OS-ów do końca. Wyglądało, że już jest pewne. Cały czas jechaliśmy w trójce, cały czas bardzo wysoko na każdym odcinku specjalnym, no i rureczka, mała rureczka pęka, zostajesz bez wspomagania, nie możesz jechać dalej. Jak to zawsze jest, lawina innych awarii, które momentalnie się do tego samochodu przyczepiły.
2: No i szczęście. Prawda?
1: Jakieś 7., 8. czy 5. miejsce, już nie pamiętam. No w każdym razie zabrakło tego szczęścia. Wszystko zrobiliśmy dobrze. To jest dopiero frustracja. Kiedy wszystko zrobiłeś dobrze, zespół ciężko pracował, jedna rureczka, która nie miała szans na pęknięcie, jednak pękła.
2: A jak sobie z tą frustracją pan radził?
1: No myślami o tym, że następny Dakar zaczyna się zawsze wtedy, kiedy kończy się ten, w którym jesteś. I to jest fantastyczne, bo rzeczywiście już na tym wysokim poziomie zespołów fabrycznych musisz mieć świadomość, że jeden Dakar się kończy, drugi się zaczyna. I wtedy ta ciągłość powoduje, że no musisz zapomnieć o tym. Jedziemy do Maroko, testujemy, walczymy z przeciwnościami losu technicznego, czyli z tą techniką, która nas otacza, no i także ze swoimi słabościami, bo człowiek wbrew pozorom ma swoją granicę wytrzymałości i odporności, chociaż na Dakarze zobaczyłem, że ona jest w zupełnie innym miejscu niż sobie wyobrażałem.
2: Prawda. Kiedy pojawiło się pragnienie wystartowania w tym najtrudniejszym rajdzie na świecie?
1: A to bardzo ciekawa historia, bo jeżdżąc w rajdach WRC, czyli tych bardzo szybkich, ja bym je określił jako rajdy sprinterskie w porównaniu do Dakaru, no nagle mój menedżer Andrzej mówi: Krzysztof, czas na Dakar. Ja mówię, zwariowałeś, przecież to w ogóle dla dziadków taki, wiesz...
2: Czyli tak to nie w panu się pojawiło.
1: Zupełnie. Mówię, co ty po wydmach jeżdżą te śmieszne terenowe samochody? Przecież to ledwo jedzie, zobacz, przecież to wygląda, że oni stoją w miejscu. No i pierwszy pojechałem, to był afrykański jeszcze Dakar, bo 3 Dakary pojechałem w Afryce. To było coś niewiarygodnego. To był rajd, który wiedziałem od razu po rajdzie, że przyjechałem tam 2 razy. Po raz pierwszy i ostatni. Nigdy nikt mnie nie będzie mordował za co ja to w ogóle te katorgi przenoszę. Płakaliśmy jak dzieci z Jean-Markiem. 2 naprawdę twardych facetów, którzy wiele w życiu widzieli. No płakaliśmy z niemocy, że nie można nic zrobić, że ten samochód jest ciągle popsuty, że my go psujemy, bo później dopiero zobaczyłem, że to ja jestem tym psujem, który morduje te auto, bo mu się wydaje, że każdy metr trzeba jechać na 100%, a tu trzeba rozkładać siły, tu powoli przez lata, po 3-4 latach dopiero zrozumiałem, o co chodzi w rajdach terenowych i że że muszę się stać maratończykiem, człowiekiem, który rozkłada siły nie tylko swoje, sprzętu, mechaników, wytrzymałości całego zespołu i musisz tej granicy takiej niesamowitej nie przekraczać. I pewnie, że później będąc w coraz lepszych zespołach, doszliśmy już do takiego poziomu, że jechaliśmy prędkościami no maksymalnymi, cały czas 100% obciążenia, no ale ten zespół każdego dnia rano dostarczał ci nowy samochód. No, mówię oczywiście w pewnej przenośni, ale serwis tak działa, ma takie schematy przygotowań, że auto następnego dnia rano jest gotowe do pełnej walki, do obciążeń maksymalnych.
2: No dobra, ale ten pierwszy Dakar miał być pierwszym i ostatnim właśnie. To, co się wydarzyło, tak, że były kolejne.
1: No, niestety nie wiedziałem, że ten wirus tam już we mnie zakiełkował mocno i tak po 3-4 miesiącach już ja chodziłem za moim menedżerem. Mówię, Andrzej, wiesz, chyba ten Dakar nie był taki zły. Może spróbujmy jeszcze raz. No i zaczęło się i nagle się okazało, że wpadłem tam po uszy, zakochałem się, bo to jest chyba z takimi wielkimi wyzwaniami, kiedy poczujesz, że było tak ciężko, że już więcej nie mogłeś nic zrobić, to chcesz tam wrócić i sobie udowodnić. Dam radę, wyrwę się z tych takich chwil, w których ta słabość tak bardzo dominuje. I rzeczywiście będę ciągle powtarzał słowa słynnego kierowcy rajdowego fińskiego Juhy Kankunena, który tak dla mnie był moim mentorem. Powiedział kiedyś: Krzysztof, jak skończysz Dakar, będziesz innym człowiekiem. I to dokładnie tak jest, bo nagle się okazuje, że te granice, które wydawały się w ogóle nieprzekraczalne, fizyczności, takiej odporności, one, jeszcze raz to powtórzę, są w zupełnie innym miejscu. One w nas wszystkich, no każdy z nas ma zupełnie inne możliwości niż te, które wykorzystuje na co dzień. Możemy dużo, dużo więcej i Dakar mi to pokazał.
2: I przełożyło się to na życie prywatne.
1: Też. No, wracam z innej perspektywy, spoglądam na świat. Dużo problemów, które wydawały mi się takie ogromne, ciężkie, nie do rozwiązania, w ogóle są pomijalne. Trzeba je zostawić i sobie iść dalej, bo finalnie życie jest w zupełnie innym miejscu niż w tych drobnych takich sprawach, o które walczymy, zacięcie. Na Dakarze to się wszystko wypłaszcza. Nagle się okazuje, że trzeba się napić, zjeść, mieć gdzie spać. Te rzeczy, które wydają nam się tak oczywiste i tak proste, no przecież one są. No jak to? No przecież mam dom, sobie śpię, woda to jest wszędzie, jest osiągalna. Tam nagle się rozglądasz za takimi najprostszymi rzeczami i dopiero je zauważasz, kiedy wrócisz, że ten spokój, ta chwila jakiegoś ciepła, takiej normalności, to jest coś dużego. To jest coś, co mając na co dzień wydaje się rzeczą tak naturalną i oczywistą, ale kiedy tego nie możesz znaleźć, kiedy śpisz na kawałku jakiejś derki, bo znalazłeś suche miejsce, tam nie wieje wiatr, piasek nie leci i jesteś szczęśliwy, jak tu jest dobrze, jak tu jest wygodnie. Także wracając i kładąc się w łóżku, czy nawet wysiadając zawsze na naszym Okęciu z tymi krawężnikami, gdzieś tam, gdzieś walizki nie można przeciągnąć, mówię, ale do poukładanego świata wróciłem. Prawda? Jak tu jest cudownie, jak tu jest spokojnie.
2: A co czuł Krzysztof Hołowczyc, dojeżdżając na metę, mając już tę świadomość, podium?
1: To był bardzo ciekawy rajd, bo po chyba 3. czy 4. odcinku specjalnym straciliśmy napęd. Cudem przejechaliśmy na przednim napędzie. Tak, dokładnie. Wtedy miałem to szczęście. I Xavier też to podkreślał, że to jest niewiarygodne, że z urwanym wałem przejechaliśmy w miejscach takich feszowych. To są takie bardzo grząskie miejsca. My jednym napędem przejechaliśmy tam, gdzie zawodnicy sprawnymi samochodami takimi jak nasz potrafili się zakopać. Także to było naprawdę ogromne szczęście. Straciliśmy co prawda pół godziny i byliśmy już daleko w stawce i później krok po kroku wracaliśmy, że do tego trzeciego miejsca dojechaliśmy. Śmialiśmy się z Xavierem, że gdyby ten rajd trwał jeszcze tydzień, to może byśmy się dalej przenieśli, ale oczywiście to jest takie tylko gdybanie. Ja mam fajną konstrukcję, bo Dakar dla mnie jest zawsze za krótki. Kiedy wydaje mi się, że już padam, to jest 3., 4. dzień, czyli zupełny w zasadzie początek i wtedy nie, do domu już mam tego dość, nienawidzę tego Dakaru, ale po przerwie jest ten 1. dzień, 2., 3. i nagle czuję, to jest cudownie, już złapałem rytm, już czuję, już używam tego urządzenia delikatnie, płynnie, z ogromną prędkością, a tu nagle mówią, koniec, wracacie do domu. Najśmieszniejsze jest to, że ląduję. Moi mechanicy tu w Polsce czekają uciekają z samochodem i jeszcze 2-3 dni gdzieś tam jeżdżę, żeby wyciszyć, żeby na koniec...
2: Nie tak od razu...
1: Nie, zupełnie, bo jestem tak nakręcony, mam tyle energii, adrenaliny pewnie, że potrzebuję to zgasić i wtedy rzeczywiście jest ten moment, kiedy żona chowa mnie do szafy, zamyka na klucz i mówi, siedź tu, odpocznij wreszcie.
2: No dobrze, ale był też Dakar, który skończył się nieciekawie dla pana zdrowia. I jak sobie z takimi rzeczami radzić?
1: No, ten sport, jak już powiedziałem, niestety zbliżając się do granicy, niby nieprzekraczalnej, jednak ją czasami przekraczasz, no i wtedy coś się zdarzy. Ja złamałem kręgosłup, już mówiąc o najważniejszych rzeczach, bo nie mówię o drobnych rzeczach, jakichś żebrach połamanych, czy jakichś złamaniach, ale 2 razy złamałem kręgosłup i to dosyć mocno. I to był moment, w którym przychodzi takie zastanowienie. Co dalej? Czy wrócę? Czy będę potrafił wznieść się znowu na te prędkości? I tak jak ten pierwszy moment, kiedy 2 kręgi piersiowe zostały mocno uszkodzone, tak trochę zmiażdżone, no to rzeczywiście było zastanowienie, co dalej? Bo jednak to jakiś czas się organizm przestawiał, układał do tego nowego położenia. Drugi raz to wyglądało, że tak jakbym z wydemki sobie pum, spadł, w ogóle nie groźnie, ale mój inżynier, który ma pełną telemetrię, powiedział, no to jeżeli ludzie nie wiedzą, nie wierzą ci, że to się można tak połamać, to niech uderzą 65-70 na godzinę w ścianę na raz. To mniej więcej taka była siła, taki był impact. I myślę, że oni inżynierowie bardzo dokładnie wiedzą, że te nasze samochody powinny być trochę zmodyfikowane, bo one nie mają żadnych stref zgniotu. One w zasadzie uderzają bardzo sztywno. To jest ta konstrukcja rurowa, która nie bardzo się ugina, bo ona też ma mieć ogromną wytrzymałość, bo uderzamy w różne kamienie, nawet gdzieś tam i drzewko można położyć, bo chłodnice są daleko z tyłu. Także ten samochód trochę z premedytacją ma taką konstrukcję, ale niestety, kiedy uderzasz, bo ja wtedy postawiłem, jak to mówimy naszym slangiem, stempla, czyli samochód wylądował tak perfekcyjnie, że ani się nie przechylił do przodu, ani do tyłu, tylko tak stuknął i wtedy cała energia poszła w nas, w zawodników. No, ta niestety substancja nasza białkowa jest dosyć miękka, dużo miększa już niż samochód. Najśmieszniejsze było to, że auto było gotowe do jazdy, pewnie, że było troszkę pogięte, ale dalej nadawało się do jazdy, a ja już nie. I to była ogromna frustracja.
2: Niestety. Wróćmy do dzieciństwa i do tego, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, do tego, że nie jeden chłopak marzy, żeby zostać Krzysztofem Hołowczycem. A jak to było z panem w tym wieku młodzieńczym? Kiedy pojawiła się ta pasja do motoryzacji, do tego sportu?
1: No myślę, że tata nieświadomie, inżynier, który kochał samochody, zaraził mnie tą miłością do sprzętów mechanicznych, bo pamiętam, jak mieliśmy takiego Wartburga skrzydlaka. Niesamowite urządzenie, piękne, taki niebieski, piękny Wartburg. I tata otwierał maskę i pokazywał, tu jest gaźnik, tu jest prądnica, bo jeszcze to były takie czasy, że nie było alternatora i nie było wtrysku, tylko były gaźniki. Ja to wszystko sobie oglądałem, konotowałem gdzieś, to było fantastyczne, jeszcze ten dźwięk, jeszcze jak mogłem nacisnąć, pochylając się tam głęboko pedał gazu, a tata mnie między kolana włożył i gdzieś tam próbowałem sobie pierwszych jazd, to już wtedy
2: zrozumiałem.
1: Jeszcze nie byłem w szkole podstawowej, to pierwsza nasza taka jazda, tata mówi, już byliśmy w rowie, bo na 4 nogi obsługując te pedały, bo ja tam mówię, tato, zabieraj nogi, ja sam będę naciskał gaz i sam będę, rzeczywiście pierwszy mój start, cała rodzina to wspomina, nacisnąłem gaz, wrzuciłem jedynkę, naciskając gazu pięknie, płynnie puściłem szczęgło i ruszyliśmy idealnie, tata był zdziwiony, bo mu powiedziałem, ja już to umiem robić, obserwując jego. Tego samego dnia już byliśmy tyłem na takim pieńku nadziani rowem, tak, w rowie siedzieliśmy. Ten zderzak, pamiętam, zahaczył o taki pieniek i już było, no może wtedy nieśmiesznie, to były czasy, kiedy się płakało, jak samochód był uszkodzony, ale rzeczywiście ta miłość do samochodów przez tatę, no a później jak większość młodych chłopaków, go-karty, karting, całe życie w tych silnikach, grzebanie, korbowody, tłoki, czasy otwarcia kanału ssącego, w wydech. Już wtedy stawałem się też mechanikiem powoli. To później bardzo, bardzo procentowało w rozumieniu sprzętu, jak on działa. Także to jest długa droga i nigdy nie ma tak, że na pstryknięcie się wchodzi nagle w super świat albo wygrywam coś i za chwilę przychodzi wielki sponsor i mówi: młody człowieku, ty będziesz jeździł. Niestety te mity nie działają. Ale,
2: to jest
1: ale,
2: biznes, prawda?
1: Ale tak, tak. To jest też duży biznes. Trzeba mieć tego świadomość. Ale myślę, że jeśli mógłbym coś podpowiadać...
2: No właśnie,
1: coś,
2: bo jest... jak rozpocząć? Jak taki chłopak ma w ogóle...
1: Rozpoczęcie, no tak jak powiedziałem, go-karty są ciągle, jeżeli my mówimy o czterech kołach, bardzo świetnym, tanim miejscem, relatywnie tanim oczywiście, jak na motorsport, ale na pewno bym wszystkim polecał, szukajcie najsilniejszych grup, tam gdzie jest największa konkurencja, bo jeżeli jakikolwiek łowca talentów się pojawia, to on zawsze szuka w tych grupach, gdzie jest największa rywalizacja, bo tam można wyłowić talenty, ale też niestety, to jest pragmatyczne podejście, krok po kroku osiągam ten etap, następny i w pewnym momencie rodzicom zaczyna brakować pieniędzy i jeżeli nie pojawi się sponsor, to wielu młodych, naprawdę utalentowanych ludzi, no nie może pójść dalej. To jest znowu ten element szczęścia, też ma znaczenie, aczkolwiek trzeba się znaleźć w dobrym miejscu, w dobrym czasie. Ja też nie miałem rodziców, którzy mogli powiedzieć: synu, jeździ sobie do woli, bo nas na to stać. No niestety bardzo niewielu ludzi może mieć takie możliwości, ale finalnie ci, którzy już są na samym szczycie, no to niestety są to wielcy sponsorzy, jest to już taki marketing na najwyższym poziomie i świadomość, że nie jesteś tylko sportowcem, że też jesteś produktem, który musi w odpowiednim miejscu się pokazać. Tego nie należy odpuszczać. To też jest bardzo ważny moment, żeby funkcjonować i od strony medialnej, i od strony takiego wspierania wizerunku twojego sponsora, czy wręcz już idąc jeszcze dalej w ten marketing, żeby to się przekładało bezpośrednio na zyski sponsora twojego. Musisz mieć tego świadomość.
2: Bardzo dużo składników łączy się w ten sport i można powiedzieć zawód. A czy trzeba mieć do tego jakieś predyspozycje?
1: No myślę, że tak. To jest...
2: Fizyczne, psychiczne?
1: To jest taki... Inaczej, można się nauczyć bardzo dobrze jeździć i być średnio dobrym, nawet bardzo dobrym zawodnikiem, ale ci, którzy sam szczyt osiągają, to ja to zawsze mówię, ten dar od Boga, to coś, ta iskra musi być, że w pewnym momencie jesteś w stanie zaryzykować bardziej, no super refleks, super postrzeganie, myślenie takie jednak szerokie, bo musisz widzieć, co się wokół ciebie dzieje, musisz mieć ten charakterystyczny etap zwalniania. Jedziesz potworną prędkością i nagle widzisz wszystko bardzo wolno, masz na wszystko czas. To jest to coś, co poprzez oczywiście długotrwały trening, poprzez ciągłe operowanie z takim super szybkim sprzętem, że z boku wygląda, jakby goś oszalał, bo macha tymi rękami, wywija tym samochodem, leci frunie, a ty w środku jesteś bardzo spokojny. Słuchasz swojego pilota, on podaje ci informacje, co masz zrobić. To jest ten moment, w którym zaczynasz jechać bardzo szybko. Od strony psychologii sportowej to jest taki stan flow, kiedy już jesteś człowiekiem, który nie za bardzo myśli o tym, co robi. Jesteś maszyną do jechania, która poprzez długotrwały trening pozwala perfekcyjnie wykorzystywać sprzęt. A ten sprzęt jest tobą. Ja wielokrotnie miałem takie momenty, że czułem samochód do samego końca, że idąc bokiem, twarde było z tyłu, wiem, że będę urywał, ale za kołem, więc bezpiecznie. Niestety nie będzie zderzaka, będzie brzydko, ale samochód na pewno pojedzie dalej i będzie można walczyć o zwycięstwo.
2: To jest tylko męska gra?
1: Nie, absolutnie. Coraz więcej dziewczyn, świetnych dziewczyn się pojawia. Sport jest trudny dla dziewczyn, bo chociażby Dakar jest bardzo brudny. Jest takim miejscem, w którym trzeba... No, oczywiście, kiedy on poszedł z Afryki, trochę się poprawiło, bo jednak bliżej cywilizacji, bliżej hoteli, bliżej takich miejsc, gdzie jednak można się w jakiś sposób doprowadzić do porządku, ale podziwiam dziewczyny. One sobie świetnie dają radę. Coraz bardziej wypychają nas, chłopaków, z tej dyscypliny i chyba dobrze, tak jest świat skonstruowany.
2: Taką wskazówkę dla rodziców, których dzieci właśnie chcą pchać się w ten świat, uspokoić ich trochę, czy uczulić, znaczy, na coś?
1: Jeśli rodzice mają kontrolę nad tym, musi być ciągły niedosyt. Jeżeli to dziecko mówi, jeszcze bym poszedł na jeden trening, jeszcze raz bym się przejechał, to jest dobrze. Ale jeżeli rodzic mówi, jeszcze musisz jeden trening zrobić, bo wtedy będziemy mieli plan, a dzieciak już chce się spotkać z kumplami, czy gdzieś sobie pójść, to wtedy no, robimy sportowca na siłę. Sportowiec, który sam dąży do tego, który zrobi wszystko, żeby jeszcze raz wyjść, czy na boisko, czy na tor, ten sportowiec ma szansę na osiągnięcie sukcesu. Popychany przez rodziców dojdzie, może nawet wysoko, ale nigdy do szczytu.
2: Pana hobby przekształciło się w zawód. Rozmawialiśmy już chwilę o tym zawodowym sporcie. No o tym też nie jeden chłopak marzy, żeby żyć ze sportu.
1: No, tata zawsze powtarzał i ja też to będę powtarzał. Pamiętaj, synu, robić to, co się kocha, jeszcze dostawać za to pieniądze.
2: Cudowne, prawda?
1: I to jest wspaniałe i pewnie, że tak. I oczywiście, że miałem wiele trudnych chwil, czy wiele takich momentów, kiedy stawiałem wszystko na jedną kartę, wszystko, co miałem, pakowałem w jakiś samochód, którym musiałem wystartować, no bo jak to? Przecież cały sezon, wszystko zaplanowane, a tu nagle nie ma sponsorów, coś się dzieje i były takie trudne momenty, no to też wiele uczy człowieka, że te pieniądze, które wydaje się, że tak z takim trudem zebrałeś, już jest taka duża kubka, w motorsporcie tupnieją jak kostka lodu na pustyni, tak w ułamku sekundy, siu, i nic nie ma. Także trzeba być bardzo pragmatycznym, mądrze te wszystkie rzeczy układać i finalnie jednak pilnować budżetów. No, to jest ciekawe, że motorsport uczy także biznesu. Bardzo wielu ludzi, którzy w motorsporcie osiągali sukcesy, później w biznesie bardzo sobie dobrze dawali rady, bo to jest właśnie taki element, w którym musisz bardzo wiele czynników złączyć, żeby na koniec stanąć na starcie, operować jednak zespołem ludzi, no operować budżetami, które, no tak jak powiedziałem, nie są z gumy, bo motorsport przyjmie każdą ilość pieniędzy, przetrawi i nawet nie poczujesz, a finalnie można nic z tego nie osiągnąć. Także to jest bardzo ciekawa dyscyplina, w której z jednej strony no, emocje są na najwyższym poziomie, bo też zbliżasz się do tych granic, które są często nieprzekraczalne, a z drugiej strony musisz być mądry, pragmatyczny, zimny, no wręcz kalkulować często, że trudno, przegram ten odcinek specjalny, żeby wygrać cały rajd.
2: Piekło Dakaru na podium kończy się na roku 2015, na tym trzecim miejscu, na tym podium. Teraz już minęło kilka lat od tego momentu, od tego 2015 roku. Jakie plany teraz ma Krzysztof Kołowczycy?
1: No cóż, no... Sytuacja sponsorska nie jest łatwa i wszyscy o tym dobrze wiemy. Pewnie, żeby się chciało jeździć, ale też mam świadomość, że żeby jeździć dla jeżdżenia, to ja sobie pojadę jeden czy dwa rajdy w roku dla przyjemności. No, kończąc karierę, wygrywając rajd Baje Poland, zresztą wtedy wygrałem z Nasserem Alatiją, chociażby z obecnym zwycięzcą Dakaru, powiedziałem, kończę intensywną karierę. Także ta intensywność zmalała, to prawda, ale raz czy dwa do roku sobie jadę i to jadę w Pucharze Świata, w takim najtrudniejszej stawce zawodników, którzy walczą o zwycięstwo i ciągle jestem no, szybki tak, że mogę walczyć, że walczę o zwycięstwo, że w zasadzie prowadziłem rajd nawet w tym roku, ale przygody spowodowały, że przegrałem, byłem drugi. Drugi to pierwszy przegrany, to o tym też należy pamiętać, ale no, gdzieś to jest piękne w tej dyscyplinie, że nie ma takiego gwałtownego zakończenia, że nagle już skończyły się lata, czy skończyła się twoja fizyczność i nie funkcjonujesz. Jednak jeździmy mocno głową i teraz przy tej jednak nowoczesnym systemie przygotowań ja ciągle mogę być bardzo szybki. To jest fajne. Mówię oczywiście o cross country, bo w WRC już bym się nie odważył na takie loty, jak obserwuję tych młodych zawodników, bo to jest taka finezja, taka precyzja, ale w cross country jest jednak więcej tej wytrzymałości, takiej innej prędkości, którą trzeba przez wiele godzin utrzymać. I tu ciągle jestem dobry i w tym roku od żony no, piękne życzenia dostałem i ja to ciągle powtarzam, bo to ciągle w głowie mi kołacze, że wiesz co, tak patrzy na ciebie, jak taki chodzisz smutny, jakiś wysuszony, bierz się do roboty, jeździ sobie te rajdy. No i tak powoli gdzieś tam planuję coś, ale tak jak powiedziałem, jeżeli to robić, to na poziomie najwyższym i przynajmniej stojąc na starcie, mieć świadomość, jestem gotowy zwyciężyć. I jeżeli to szczęście gdzieś będzie blisko, chociaż jest takie stwierdzenie, które u nas zawsze funkcjonuje, że szczęście mają lepsi. Także jeżeli to szczęście będzie blisko, no to wtedy może się jakiś dobry wynik zrobi i po to trzeba jeździć. Jeżdżenie dla jeżdżenia, ja oczywiście w rajdach WRC już teraz jadę jako samochód otwierający, tak zwana zerówka, jadę przed chłopakami, jestem w tym bałaganie cudownym, Wiślaka, mojego pilota, Peugeota sprzed lat, sadzam na prawy fotel i tak sobie jedziemy. Już taka trochę podróż sentymentalna, to wcale wolno nie jedziemy. Kibice się cieszą, że nasza babcia, czyli Subaru, z tamtych czasów naprawdę dobrze sobie daje radę po tych OS-ach, ale już nie ma presji wyniku, nie ma walczenia o sekundy, nie ma tego spięcia. Jest ogromna przyjemność, satysfakcja, a jeszcze tą radość, którą dostajemy od kibiców, to jest nie do... To jest, no, tego nie da sobie, nie chciałbym dać sobie odebrać. Bardzo to jest cudowne, jak nas witają kibice na starcie, na mecie poszczególnych odcinków, czy na mecie rajdu. To jest to coś.
2: Dlaczego?
1: Bardzo, bardzo. To są te chwile, w których doceniają to, co udało nam się kiedyś z Wiślakiem zrobić i myślę, że te przełamanie kiedyś tej słabości polskiego motorsportu, kiedy on rzeczywiście z takiej trochę czeluści wychodził i później pojawiło się mnóstwo wórców, świetni zawodnicy, to gdzieś tam przydarzyło nam się, bo wtedy, jak mówią marketingowcy, była to rozpoznawalność, czy taka zainteresowanie na poziomie narodowym, że Hołek z Wiślakiem walczą o Mistrzostwo Europy i jeszcze jeden rajd, i to było niesamowite, bo byliśmy wtedy bohaterami. Ja wtedy sportowcem roku zostałem w Telewizji Polskiej. Pamiętam, to był wyjątkowy czas i pojawili się sponsorzy i wszystko jak gdyby się odmieniło. Pojawiło się wtedy mnóstwo dobrych zawodników młodych, którzy mieli bić Hołka i o to chodzi. To był taki bardzo duży, cudowny okres takiej siły polskiego motorsportu. To była wtedy czwarta, piąta dyscyplina, jeżeli chodzi o rozpoznawalność. No niestety ona spadła teraz poza dwudziestkę i nic nie możemy z tym zrobić. I tu jest mi bardzo, bardzo przykro.
2: No dobrze, a o czym jeszcze marzy Krzysztof Hołowczyc?
1: O, marzeń jest zawsze dużo. No, chciałbym wrócić trochę do sportu, bo no, zdradzę trochę tajemnicę, bo jestem blisko FIA, czyli tej Federacji Sportu naszej. Mówi się o tym, że mają być od następnego roku Mistrzostwa Świata. Ja Puchar Świata zdobyłem. To są dalej te same zawody, tylko już będą się nazywały Mistrzostwami Świata. No i ten, kto wygra, będzie Mistrzem Świata. Co to by było?
2: Co to za tytuł?
1: Tak, sobie dopiąć jeszcze ten kwiatek tak do kożucha tutaj, i tak sobie, no właśnie, bo nawet nie przeczytałeś, że zdobywca Pucharu Świata, tak, ale tak. Jak to brzmi? Zdobywca Pucharu Świata, Mistrz Świata, to dopiero brzmi. I oczywiście, że to są marzenia i bardzo dalekie i bardzo trudne do zrealizowania, bo jest sporo takich gości, którzy i świetnie potrafią i cały czas nie wysiadają z samochodu i jadą, którzy powiedzą, gdzie spokojnie, my już te miejsca zajmujemy, ale sport jest piękny, że nigdy do końca nikt nie może powiedzieć, ja będę mistrzem świata.
2: No to co, sobie i panu życzę tego, żebym przy następnej rozmowie mógł przedstawić Krzysztof Hołowczyc, mistrz świata.
1: No pięknie by to brzmiało, może w następnym życiu, jakby się teraz nie udało.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę, do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
2: Dziś zastanowimy się, w czym tkwi tajemnica bezwarunkowego szczęścia, a przepis na takie szczęście w życiu zdaje się znać mój dzisiejszy gość, a jest to Martyna Korzelik, trenerka medytacji i relaksu i autorka projektu poczujsiebie.pl. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
2: Bardzo miło jest gościć Cię w naszym studiu. Dzisiaj porozmawiamy o bardzo przyjemnych, mam wrażenie, tematach, ale na początek zapytam Cię, po co poczuć siebie? Co nam to może dać?
3: Po to, żeby żyć pełniej, żeby czuć wszystko, co się dzieje. I dobre rzeczy, i złe rzeczy. Bo bardzo często jest tak, że chcemy tylko te dobre, tylko te fantastyczne uczucia, te wakacje, a potem idziemy do pracy i po prostu mówimy blech. Więc chodzi o to, żeby z wszystkim być w zgodzie i wszystko czuć, przyjmować i akceptować, tak ogólnie.
2: A jak akceptować te niefajne rzeczy? To chyba trudna sztuka.
3: To jest trudna sztuka, dlatego tego uczę.
2: No właśnie, bo cieszymy się, tak jak mówisz, cieszymy się z wakacji, z przyjemnych chwil, potrafimy je celebrować przez cały rok, no ale jeżeli pojawi się w pracy stres, to albo chcemy ten stres, nie wiem, zajadać, albo jakoś odreagować, albo zapomnieć i wyprzeć. Po prostu nie wiedzieć nic na ten temat.
3: Dokładnie to nazywasz tak, jak jest, bo my właśnie uciekamy. To wszystko, co wymieniłeś, to są naturalne ucieczki przed złymi uczuciami. No nieraz doświadczaliśmy, że te złe uczucia bolą, po prostu nie są przyjemne. To, czego ja uczę, to żeby je poczuć, zaakceptować, że one są, a później nauczyć się z nimi być, tak jakby nie odpychając ich, tylko przyjmując. I uwierz mi, że jak tylko się przejdzie przez tą akceptację, to nagle one się rozpływają.
2: No dobrze, to teraz przejdźmy do takich praktycznych porad. Co zrobić, żeby właśnie poczuć siebie? Mówisz, że uczysz specjalnych technik. Co to są te techniki?
3: To są głównie techniki oddechowe i techniki medytacyjno-relaksacyjne. To znaczy uczyć się, zazwyczaj uczę w takich przyjemnych, łagodnych warunkach, czyli wyjeżdżając na przykład na weekend do ośrodka, gdzieś tam koło lasu, albo na warsztatach właśnie jednodniowych. Uczę, jak osiągnąć w ogóle ten stan, po to, żeby później w sytuacji stresowej umieć zareagować i zastosować te narzędzia. Te narzędzia to no, właśnie głównie oddech, czyli sama świadomość oddechu, tego jak oddychamy, tego, czy on jest właśnie głęboki, czy płytki, czy szybki, czy wolny. Jeśli nauczymy się tego w takich bezpiecznych, przyjemnych warunkach, w ogóle być z tą świadomością, to bardzo szybko zauważymy w sobie stres i będziemy w stanie tak jakby go zaakceptować, jeszcze zanim on się rozwinie i rozkręci się ta cała taka kula śniegowa stresu.
2: Chcesz mi powiedzieć, że przez sam oddech, wiem, sceptycznie to brzmi, że przez sam oddech jesteśmy w stanie pokonać stres?
3: Jest to możliwe. Przez sam oddech, ale świadomy oddech i uważność oddechu. Aczkolwiek są też bardzo dynamiczne techniki oddechowe, które stosuję, kiedy mam silny stres.
2: Jak wyglądają takie zajęcia z oddechu?
3: To są zajęcia ogólnie relaksacyjne, czyli oddech jest jednym z elementów. Zazwyczaj skupiam się zarówno trochę na pracy z ciałem, czyli trochę, żeby pozrzucać stres. Wyobraź sobie taką grupę ludzików, która siedzi na stali i trzepie całym ciałem i robi...
2: To musi być mega odstresowujące, prawda?
3: Tak, tak. Nawet jak poruszymy rękoma, każdy może teraz słuchasz sobie tak wstrzepać trochę energii z rąk. To jest takie uczucie, że zrzucamy coś. I o to chodzi. No, napięcie się pojawia i znika. Możemy po prostu szybciej je odreagować, ale zanim odreagujemy, najpierw musimy je poczuć. To nie jak się tak nakręci, bo jak się nakręci, to już bardzo ciężko tą wielką kulę śniegową powstrzymać po prostu. No.
2: I to jest odblokowywanie ciała, bo właśnie o tym piszesz na swoim portalu, prawda? Czyli zrzucanie przez takie fizyczne ćwiczenia, zrzucanie stresu.
3: Dokładnie.
2: A do tego później jeszcze jest oddech.
3: Potem jest właśnie druga część, czyli oddech i mamy techniki oddechowe, którymi pracujemy, które w sobie oswajamy, zarówno dynamiczne na zrzucenie stresu, relaksacyjne, kontemplacyjne, wyciszające, takie wyciszające, czyli żeby trochę bardziej sobie uświadomić, nie wiem, swoje priorytety, swoje marzenia i tak dalej. I jest jeszcze właśnie taka kwestia bardziej związana z duchem, z emocjami, ale to już w momencie najpierw zrzucamy z ciała, później właśnie kontaktujemy się z oddechem, uczymy się tych narzędzi, a na koniec jeszcze kontaktujemy się ze swoimi emocjami, swoją duszą, swoimi potrzebami, tym, co gdzieś tam się otwiera w nas, nadaje kierunek, bo na pewno doświadczyłeś, albo sam zauważyłeś po znajomych, zdarza się, że ktoś wiele lat jest w jakiejś, albo nie tym związku, w którym powinien być, albo nie w tej pracy, w której czujesz, że się realizuje i tak gromadzą się jakieś takie dyskomforty,
2: cegiełka
3: ale w sumie,
2: do cegiełki.
3: Dokładnie, a potem nagle jest Bóg. I po co nam Bóg w życiu, no?
2: No dobrze, jest jeszcze medytacja w tym wszystkim i to jest... Też tak jak przed rozmową wymieniliśmy kilka zdań, medytacja jest różnie postrzeganym przez społeczeństwo. Niektórzy mówią świrusy, a niektórzy są strasznie tym zainteresowani, bo można powiedzieć, że mamy teraz trochę modę na medytację. Czym tak naprawdę jest medytacja?
3: Medytacja to jest wyciszenie umysłu, po prostu. Wyciszenie różnymi metodami, najczęściej koncentracją, zwróceniem uwagi na coś, na przykład oddech. Ale są różne techniki właśnie koncentracji umysłu. Chodzi o to, żeby przestać myśleć.
2: To musi być związane z jakąś religią?
3: Nie, absolutnie. To nie jest związane z żadną religią. To, że między innymi na wschodzie powstał, gdzie akurat jest buddyzm, powstał tak jakby zalążek medytacji, przez to, że oni po prostu są bardziej wyluzowani, a ludzie zachodu są bardziej spięci.
2: Zestresowani.
3: To po prostu do nas przyszło w jakimś sensie, ale to nie jest związane z religią. I też moje zajęcia, ja tak jakby nie wchodzę w żadne religijne klimaty, bo religia to jest kompletnie inna rzecz, to w co ktoś wierzy i czy w coś ktoś wierzy, a techniki relaksacyjne to co innego. Medytacja jest fantastycznym narzędziem do tego, ale skojarzenia są.
2: No właśnie, moje pierwsze skojarzenie z medytacją to prawidłowa postawa, trzeba usiąść na ziemi, wyprostować plecy, noga na nogę, w sensie to jest, jak się to nazywa?
3: Lotos, tak?
2: Lotos, właśnie. Czy to jest konieczne przy medytacji, czy na przykład medytować możemy w autobusie?
3: Możemy. Możemy, aczkolwiek najpierw zaleca się nauczyć medytacji, kiedy, powiedzmy, odcina się jak najwięcej bodźców, bo jak jesteś w autobusie, to tak, tutaj babuszka się przechodzi i patrzy się krzywo na kogoś, tutaj kierowca nagle mocno zahamuje, tu słyszymy dźwięki, drzwi się otwierają, zamykają, bardzo dużo wrażeń. Ciężej jest nam wyciszyć umysł. Podziwiałabym kogoś bardzo i wręczyłabym jakiś order, gdyby zaczął medytować od razu w autobusie.
2: Czyli polecamy na początek przynajmniej medytację w zaciszu domowym, wtedy, kiedy nic nam nie przeszkadza.
3: Tak, albo w zaciszu domowym, słuchając, są teraz bardzo fajne aplikacje medytacyjne, albo właśnie najlepiej w sumie jest nauczycielem. I to taki, który po prostu podpasuje, bo nauczyciel też potrafi, nawet jak się przez aplikację ćwiczy, można napotkać na pewne takie bariery, swoje własne blokady, niechęć, a chodzi o to, żeby po prostu przez to przejść, nauczyciel w tym jest pomocny i jak się przez to przejdzie, to potem już jest ekstaza.
2: Często słyszę przy tematach związanych z medytacją czy z techniką relaksu, że ciekawym rozwiązaniem są afirmacje. Co to takiego?
3: Afirmacja to jest coś takiego jak wypowiedzenie życzenia, powiedziałam. Tak jak łamiemy się opłatkiem na Wigilię i po to są życzenia, żeby umacniać w sobie wiarę w to, że będę miała super pracę, będę miała sukces, miłość, radość i wszystko co najlepsze. I po to są też afirmacje, czyli to jest na przykład afirmacją: jestem w pełni zdrowa. Ważne jest to, że mówię jestem, a nie chcę być, bo chcę wyraża to, że mam brak tego zdrowia i to umysł nie słyszy nie. Więc jestem zdrowa, jestem w pełni zdrowa, jestem w pełni szczęśliwa, mam dużo miłości w życiu, dużo satysfakcji. To jest afirmacja.
2: I takie afirmacje zależą od tego, czego potrzebujemy?
3: Tak. Jednak dobrze jest właśnie skupiać się na tym, że mamy to. To jest takie tricky thing. Mamy to, mamy do tego dostęp, a nie skupiać się na tym braku, czyli nie wyrażać tego w formie chcę.
2: No właśnie, bo ty na swojej stronie piszesz, że podróż w głąb siebie może uzmysłowić nam, że wszystko, czego potrzebujemy, już mamy.
3: Co nas, dokładnie.
2: Jak to możliwe? Potrzebuję mieć prawo jazdy. Nie mam. Jak to działa? Wytłumacz.
3: Wiesz co, no to... To jest tak, że z tym prawo jazdy
2: to jest materialna rzecz.
3: Wiesz o co chodzi? Mm-hmm. To jest materialna rzecz. Chodzi o to, że nasz poziom szczęścia nie zależy aż tak bardzo od tych rzeczy na zewnątrz.
2: I dobrze, że o tym mówimy właśnie, bo to nie chodzi w tym wszystkim o posiadanie dóbr.
3: To jest nasz zachodni problem troszkę. I to też nie jest tak, że ja chodzę po mieście na boso i nie mam auta, nie?
2: Nie, w ogóle nie. Ja widzę, to wszystko jest na miejscu.
3: Tak, to wszystko jest na miejscu. Tylko ja mam wolność wyboru i wybieram, że chcę mieć auto, a nie jest tak, że ja muszę. W momencie, kiedy nie wkładam i teraz to jest cały twist, cała ta zmiana. Jeśli czuję, że Boże, ja potrzebuję auto, ja chyba tak strasznie potrzebuję auto, jest mi źle z tym, że nie mam auta, to co się we mnie dzieje, co się dzieje w moim ciele? Właśnie poczuj siebie, jest napięcie, jest stres, jest dyskomfort, jest brak szczęścia. W momencie, kiedy myślę sobie, okej, w sumie to potrzebowałabym auto, coraz bardziej doświadczam tego, że chcę, przyda mi się, to co czuję? Kierunek, lekkość, przyjemność, nie? Czujesz to mniej więcej? I właśnie o to chodzi. W momencie, kiedy nie ma, jeśli my jesteśmy napięciem, to my przyciągamy z zewnątrz napięcia. Wszystko się wali, wszystko się sypie. W momencie, kiedy jesteśmy spokojni i szczęśliwi, to przyciągamy to samo. To tak jak z miłością. Przyciągamy tego, kim my sami jesteśmy. Nie? Mm-hmm.
2: No właśnie, ta dewiza, którą przeczytałem na twojej stronie, że wszystko, czego potrzebujemy, już mamy, odnosi się bardzo mocno chyba do właśnie emocji, czyli na przykład do szczęścia, do miłości, do sukcesu.
3: Mm-hmm. Tak, do takiego sukcesu, jakkolwiek kto to pojmuje. Nie?
2: Sukcesu w życiu, prawda? Niekoniecznie tak, zawodowym.
3: Takiego po prostu bycia w zgodzie z sobą. I dużo w tym jest miłości, bo bycie w zgodzie z sobą to jest miłość do samego siebie. Czyli akceptowanie tego, co czuję, co jest dla mnie ważne, że mogę być inny od kogo innego, inni mogą mieć właśnie super bryki, a ja chcę mieć jakiegoś po prostu Fiata i nie wydawać dużo pieniędzy na benzynę, bo to jest w zgodzie ze mną. I mam wyrąbane na to, co inni o mnie pomyślą.
2: Jestem po prostu szczęśliwy.
3: Jestem szczęśliwy, jeżdżąc sobie tym, wiesz, na przykład różowym Fiatem z... takie fajne ostatnio widziałam w ogóle z rzęsami, zamiast świateł. No?
2: I
3: fajne,
2: to może być szczęście. Martyna, ty na co dzień zajmujesz się prowadzeniem warsztatów. Powiedz, kto uczestniczy w takich warsztatach?
3: Bywało statystycznie na rynku, powiedzmy, wśród moich znajomych, którzy też prowadzą podobne rzeczy, jest, że 70% kobiet, mniej więcej 30% mężczyzn. Mhm. To wiek najczęściej 25 do 40 lat, ale ostatnio doświadczam bardzo zaskakujących i fajnych rzeczy, bo na najbliższy na przykład warsztat zapisali się praktycznie sami mężczyźni. I zaskoczyło mnie to ogromnie, bo to jest takie niestatystyczne. Tak samo ostatnio na medytacji przyszła do mnie, na całodniowy warsztat, przyszła do mnie dziewczynka, która ma 10 lat, a na najbliższy zapisała się dziewczyna, która ma 18, więc zauważam ogromne zmiany, te zmiany idą coraz szerzej, coraz więcej ludzi się tym interesuje i mnie to ogromnie cieszy.
2: Powiedziałaś o tych młodych ludziach, 10-letnia dziewczynka, 18-letnia dziewczynka. Jak młodzi ludzie, tacy, którzy na przykład jeszcze się uczą, studiują, czy nie wiem, są na początku kariery zawodowej, a spotyka ich mnóstwo stresu wtedy, bo to są i egzaminy, i rozmowy kwalifikacyjne, i niepowodzenia w pracy, prawda? Bo człowiek musi się na początku jakoś przystosować. Jak sobie z tym wszystkim radzić w tak młodym wieku?
3: Właśnie w taki sposób można sobie radzić. To jest fantastyczne narzędzie. Powiedziałam wręcz, że dzieci mają naturalną umiejętność medytacji. To są najlepsi nauczyciele i dorośli mogliby się uczyć od dzieci medytacji. Tylko, że ja mówię o takich dzieciach, niemowlak, parę latek. Potem z każdym rokiem, zależnie od tego, gdzie się dziecko wychowuje i jakie sytuacje spotyka, traci troszeczkę tą umiejętność, ale mogę się założyć, że taka 16-letnia dziewczyna ma dużo większe zdolności medytacyjne niż na przykład 40-letnia kobieta, która doświadczyła dużo różnych trudniejszych sytuacji w życiu.
2: Nie ma tych cegiełek jeszcze aż tylu, prawda?
3: Tak. I właśnie na tym polega medytacja, żeby po prostu być naturalnie, wiesz, czuć siebie, po prostu czuć, zamknąć oczy i poczuć. O, tutaj mnie troszkę dzisiaj tak ściska. Co to może znaczyć? Może
2: jestem sobie na to pytanie.
3: Na tą sytuację z wczoraj, nie? A nie, że się w nas kumuluje i potem tak kumuluje, zbiera te cegiełeczki i potem nagle spotykamy najczęściej najbliższą osobę i jest...
2: Wyżywamy się na niej.
3: Bo ty nie umyłeś talerza. Masakra.
2: Jasne, a to teraz obalamy trochę mit, bo wydaje mi się, że część osób może sobie pomyśleć, że medytacja jest tylko dla dorosłych na przykład.
3: Absolutnie nie. Nie jest dla dorosłych. Uważam, że młodzież powinna utrwalać w sobie i wzmacniać w sobie tą umiejętność, żeby po prostu od razu świadomie wchodzić w życie. Ile jest historii, kiedy właśnie wybiera się na lata nie tą ścieżkę kariery czy realizowania pasji, którą się chce, a potem na przykład się ma ogromny lęk, żeby to rzucić, no bo przecież już całe życie mam tą profesję. I to często jest po prostu nieszczęście, a kiedy się właśnie czuje siebie, to się czuje, co się chce robić i ma się uśmiech na twarzy od rana do wieczora.
2: Medytacja to jedno, a są jeszcze te techniki oddechowe. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Młody człowiek idzie na egzamin, bardzo ważny egzamin, do którego zakuwał nocami i dniami. Strasznie się boi. Czy przy pomocy oddechów, taki bardzo szybki sposób, można sobie poradzić trochę z tym stresem?
3: Absolutnie. To jest właśnie najlepsze narzędzie. Zazwyczaj też jak mam duży stres, to po prostu siadam sobie w jakimś miejscu. No, to nawet nie musi być jakieś ustronne miejsce. Można sobie usiąść na korytarzu po turecku, zamknąć na chwilę oczy i po prostu skupić uwagę na oddechu, wziąć kilka wdechów, wydechów i od razu automatycznie człowiek się relaksuje. To jest biologicznie udowodnione z tego względu, że kiedyś, jak był stres, czyli prehistorycznie to już jest tak jakby, my jesteśmy uwarunkowani jako ludzie, jak pojawia się dzikie zwierzę, przez którym kiedyś trzeba było uciekać do jaskini, to nagle przyspiesza oddech po to, żeby mieć więcej komórek tlenowych, które są transportowane do nóg, po to, żeby szybciej uciekać. Mhm. I w ogóle samo transportacja do nóg to idealnie odpowiada temu, jak stoimy przed prezentacją i nagle po prostu czujemy taką pustkę w głowie, to jest brak tlenu w głowie, w umyśle. po prostu umysł nie jest potrzebny do uciekania, a my właśnie jesteśmy w stanie ucieczki. Mhm. I wszystko jest w nogach. Więc
2: niesamowite.
3: To jest fantastyczne, tylko że my możemy oszukać teraz ten umysł, tak pozytywnie może współpracować z umysłem. Jeśli on próbuje sprawić, że my biologicznie uciekamy, a my wiemy, że nie potrzebujemy teraz fizycznie uciekać, tylko musimy się skonfrontować z sytuacją i mieć właśnie tlen w mózgu, to wystarczy pooddychać i wtedy do naszego umysłu wysyłana jest informacja pod tytułem jesteś bezpieczny. Jak jesteś bezpieczny, to przywracamy, okej, dobra.
2: Możemy kontynuować.
3: Wyluzujcie się, ziomki, tutaj wszystkie komóreczki, wracamy na miejsce.
2: Możesz zdradzić nam coś takiego? Czy to jest zwykły oddech, po prostu wdech, wydech, wdech, wydech? Czy musimy pamiętać o jakichś, nie wiem, zasadach, czy wydech przez nos, wydech przez usta, bo są różne rodzaje oddechu.
3: Jest mnóstwo technik oddechowych. Mogę wam zdradzić w tym momencie taką przykładową, na najprostszą. To się nazywa technika oddechu oczyszczającego. I to są 4 cykle, albo rundy, oddechu. W pierwszej rundzie bierzemy wdech przez nos i wydychamy przez nos. I też staramy się jak najbardziej wydłużyć, szczególnie wydech. Nie chodzi o to, żeby robić taki wdech, tylko powolny wdech, na przykład jakieś tam 3 sekundy, zatrzymanie, powolny wydech przez nos i zatrzymanie na koniec. I tak 5 razy. W sumie jest 20. 4 razy 5. Potem mamy kolejną piątkę, kolejną rundę. To jest wdech przez nos i wydech przez usta. Później 3. runda to jest odwrotnie. Wdech przez usta, otwarte, wydech przez nos. A 4. runda, otwarte usta, wdech, otwarte usta, wydech. Czyli 4 kombinacje. I to jest bardzo proste. 5 do 10 minut zajmuje. To jest taka pełna technika, ale nawet w sytuacji stresowej wystarczy usiąść i po prostu zwyczajnie skierować uwagę na oddech, pooddychać spokojnie 10 wdechów, 10 wydechów i jesteśmy w domu.
2: Warto zapamiętać, drodzy słuchacze, a może nawet zapisać i zastosować w momentach stresujących. Warsztaty to jedno, ale ty organizujesz także rejsy, podczas których łączysz swoje 2 pasje. Jak wyglądają te rejsy? Bo ja czytając o twojej działalności nie mogłem sobie do końca tego wyobrazić. Nie mogłem też chyba uwierzyć do końca, że to są takie prawdziwe rejsy.
3: Na takich rejsach łączymy to właśnie, tak jak powiedziałeś. To znaczy zarówno bawimy się i spędzamy fajne wakacje, żeglując i odkrywając w ogóle pasję żeglarstwa, a jednocześnie odkrywamy właśnie tajniki medytacji, oddechu i relaksacji. Zawsze rano, zanim wypłyniemy, startuję z taką małą jogą na pomoście, czasami pójdziemy na trawkę, gdzie jeszcze rosa jest na tych zielonych listkach. To jest cudowne uczucie. Po tej jodze robimy sobie technikę oddechową i medytację. To mniej więcej trwa godzinkę, czasami nawet półtorej. Także bardzo przyjemny start dnia. Czasami idziemy nawet w piżamie.
2: Super.
3: A później jemy śniadanko i wypływamy. I tym się różni to od normalnego rejsu, że nie wypływamy od razu, tylko robimy sobie taki przyjemny start dnia. A wieczorem, jak dopływamy, to czasami też robię jakieś warsztaty, pogłębiam różne techniki. To wszystko zależy od grupy, od ich potrzeb i dostosowuję to, bo narzędzi mam mnóstwo.
2: Powiedzieliśmy sobie, jak zwalczyć stres i to jest metoda oddechu. A czy możemy zrobić coś jeszcze, tak na co dzień, kiedy mamy mega stresującą pracę i wracamy do domu?
3: Po prostu zadbać o siebie i dać sobie 15 minut takiego czasu zrobienia tego, co najbardziej się lubi, zamknąć oczy i poczuć, dobra, na co teraz najbardziej mam ochotę, nawet jeśli to są lody czekoladowe. Idę do sklepu, kupuję lody czekoladowe.
2: No ale moment, potem jest dieta jeszcze, prawda? Bo też chcemy dobrze wyglądać.
3: Tak. I to oczywiście jest jakaś tam, tak mówiliśmy, o formie ucieczki, także to jest też jedzenie. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby to robić regularnie. Podałam taki przykład trochę dla żartu. Czasami oczywiście wszystko jest dobre, jeśli z miłością dla siebie, a nie właśnie z zajadania.
2: Oczywiście.
3: Ale to czasami może być po prostu poleżenie i wypuszczenie myśli swobodnie. Chodzi o to, że często wracamy z pracy do domu i jak jesteśmy na przykład zestresowani, czy wracamy ze szkoły i jest coś nie tak, to właśnie albo wyżywamy to na kimś, chociaż w sumie tego nie chcemy, albo wkręcamy się w to. Ale można na przykład właśnie zrobić coś konstruktywnego, jak się poczuje, że chce się pójść pobiegać, albo poskakać, nawet po prostu stanąć w pokoju, zamknąć pokój i poskakać i sobie pokrzyczeć.
2: Wyładować swoje emocje.
3: Tak, tak. Lepiej na tak zwanej poduszce niż na drugim człowieku.
2: A jak powiedzieć swoim bliskim, że słuchaj, jestem mega zestresowany i teraz potrzebuję chwili dla siebie, tak żeby się nie obrazili, bo często to jest tak odbierane, że sobie wymyślił tam poleżeć, chcę odpocząć, len jeden, nie? A jak wytłumaczyć im, że naprawdę potrzebuję tych 15 minut dla siebie, podczas gdy, nie wiem, dzieci płaczą, chłopak krzyczy, chodź, idziemy gdzieś tam, dziewczyna robi coś tam. Jak dać im znać, że ja potrzebuję czasu dla siebie?
3: Tak jak to sformułowałeś, to już było fajne, tym bardziej jak się doda jeszcze coś, co wykazuje taką aprobatę tej osoby, nie odrzucenie, bo czasami ludzie to postrzegają jako odrzucenie. Nie chcę ze mną gadać, nie chcę mojego kontaktu. Można powiedzieć, na przykład, jak to jest bardzo bliska osoba, kocham cię strasznie, ale naprawdę potrzebuję teraz chociaż chwilki dla siebie, a wtedy będę dla ciebie pełniejsza, będę dla ciebie lepsza i lepiej skorzystamy z tego czasu. W momencie, kiedy parę razy damy doświadczyć tego i na przykład nie będzie tak, że olejemy tą osobę później, tylko rzeczywiście przyjdziemy pełni uśmiechu, osoba zobaczy, ale ty przed chwilą miała taką kwaśną minę, a teraz jest uśmiechnięta i rzeczywiście mamy fajny czas, wywiązała się z obietnicy. No to wszystko gra i to wchodzi w życie wtedy często. Chodzi o to, że my nie dbając o siebie, nie zadbamy o innych. To jest też jakaś taka moja zasada, że z pustego dzbana nie nalejemy.
2: Czyli to nie jest tylko egoizm.
3: Nie, to nie jest. To jest tak zwany zdrowy egoizm, ale w praktyce skutkuje dobrymi relacjami. Paradoksalnie. Jak zadbamy o relacje z samym sobą, to później możemy budować bardzo prawdziwe relacje, kiedy my możemy coś dać, bo mamy co dać. Mamy uśmiech do przekazania, mamy dobrą energię do przekazania, radość. Czasami dajemy bardzo dużo, tylko że dajemy na przykład złość, dajemy krytykę, frustrację i to takiego dawania ludzie
2: nie chcą.
3: Raczej nie chcą. No.
2: Na swoim blogu proponujesz też ćwiczenia z nic nie robienia. To mi się spodobało najbardziej, muszę przyznać. Ale to też nie jest taka łatwa sztuka, żeby powiedzieć sobie, tak jak właśnie z tym odstresowaniem się, tak, 15-minutowym jakąś medytacją czy wyciszeniem. Tak samo w natłoku różnych zadań ciężko jest usiąść i powiedzieć sobie, dobra, dzisiaj nic nie robię. Bo za chwilę włączać się lampka, naczynia są do pozmywania, trzeba wstawić pranie, wyprowadzić psa i tak dalej. No to jak sobie dać ten czas i nic naprawdę nie robić?
3: No to jest bardzo duże wyzwanie. Też jak organizowałam te warsztaty, to pierwsze pytanie, jakie dostałam, ale co będziemy robić na tych warsztatach?
2: No właśnie, bo nic nie robienie to też robienie czegoś.
3: To jest bardzo, bardzo zabawne. Tak, my nie potrafimy nic nie robić. I to właśnie po to jest ten cały nurt, żeby troszeczkę się tego uczyć, bo znowu nic nie robi, bo wyobraź sobie, że my cały czas nasz umysł pracuje. Jak my śpimy i śnimy, to jest też praca umysłu. On nie odpoczywa. I medytacja tak naprawdę, albo czasami ktoś osiąga też stany medytacyjne, czy właśnie nic nie robienia, kąpiąc się, co jest czynnością, no ale jednak jak siedzisz w wannie pół godziny zamiast 10 minut, żeby się umyć, to już zaczyna się nic nie robienie. Także wydaje mi się, że każdy ma jakiś tam dostęp, już doświadczył nic nie robienia, patrzenia się w okno i tak dalej, albo siedzenia na kanapie i zamyślenia się, to też jest nic nie robienie w jakimś sensie. Chodzi o to, żeby sobie coraz częściej pozwalać na takie momenty i naprawdę uwierzyć w to, że to jest, ta inwestycja się opłaca. To jest tak jak dobra lokata, bo w momencie, kiedy wkładamy czas w to nic nie robienie, to my znowu zyskujemy energię, zyskujemy kreatywność i te same zadania wykonujemy 3 razy szybciej. Więc to naprawdę można potraktować jak taką fajną inwestycję i gwarantuję, że to się zwraca, jak się podejdzie do tego na 100%.
2: Właśnie, tu problemem chyba nie jest znalezienie tego nic nie robienia, tylko przyzwolenie sobie na to, bo my bardzo często nic nie robimy, tak? Umysłowo odpoczywamy, tylko po chwili, ojej, zmarnowałem 10 minut, tak? Właśnie zamiast tej krótszej kąpieli siedziałem w wannie pół godziny, a w tym czasie mogłem posprzątać, prawda?
3: Tak, i właśnie wylewamy na siebie jakąś taką dozę niechęci, nie? Niezadowolenia z siebie. A to my tego chcieliśmy, podświadomie tego chcieliśmy.
2: Dokładnie. Organizm sam, prawda, oczekuje czegoś takiego.
3: Sam się domaga czasami, no. A często nawet choroby się pojawiają wtedy, kiedy czegoś bardzo nie chcemy. Nieraz mi się też zdarzało, że miałam na przykład jakiś egzamin ważny, albo było coś niewygodnego dla mnie w życiu. Wiesz, że godziłam się na jakąś sytuację, która nie jest fajna, albo niedobrze się układało na przykład na studiach akurat w tym tygodniu i strasznie chciałam po prostu przed tym uciec i nagle, bęk, jestem chora.
2: Ja jeszcze na chwilę wrócę do medytacji, bo przyznam szczerze, że próbowałem sobie, może nie nazwę tego medytacją, ale wyłączeniem umysłu. I wtedy pojawiają się, właśnie to wyłączenie umysłu jest strasznie trudne, bo pojawiają się takie myśli. Siedzisz, nic nie robisz. Zachowujesz się jak jakiś nienormalny człowiek. I zamiast wyłączyć umysł, to skupiamy się na tej, no można w cudzysłowie powiedzieć, irracjonalnej sytuacji, że siedzimy, nic nie robimy i próbujemy wyłączyć umysł. I tak chcemy ten umysł wyłączyć, że nam nie wychodzi. Jak wtedy sobie z tym poradzić? Jak odpychać te myśli niepotrzebne?
3: Właśnie odpychać, po prostu. To znaczy, jeśli nasza intencja głęboko z serca jest taka, że chcę nauczyć się medytacji i głęboko wiem, że to jest dla mnie dobre, jestem przekonana o tym, to myśli i tak się będą pojawiać i te uczucia się będą pojawiać, tylko to są wszystko takie nasze stare nawyki. To jest naturalne, że nasz umysł reaguje nawykowo. Siadasz do medytacji i nagle jest bum, co ty robisz?
2: Tak.
3: To chodzi o to, żeby to zauważyć. O, mam taką myśl, to jest mój nawyk. Ciung, pojechało. Wyobrażasz to sobie? Mhm. Ja bardzo często stosuję taką, szczególnie dla początkujących, taką medytację chmur. Wyobraź sobie niebo pełne różnych drobnych chmur, takie małe kumuluski, pierzaste owieczki i kładziesz się na łące i po prostu każda z tych chmur jest jakąś myślą. Załóżmy, że masz to czyste niebo przed sobą, czyli akurat nie myślisz o niczym i nagle fruwa jakaś chmurka.
2: Co ja tu robię?
3: Tak, co ja tu robię? I patrzysz na nią. Okej, czy ja ciebie chcę, czy ja ciebie nie chcę? Czy pomagasz mi w życiu, czy mi nie pomagasz? Ale też przyjmuję, czyli nie odpycham tak w pełni, tylko najpierw, tak jak ci mówiłam, najpierw zauważyć, zaakceptować. Okej, mam taką myśl, to jest w porządku. Jak zaczniemy z nią walczyć, to ona będzie
2: narastała.
3: Chmurą deszczową.
2: Dokładnie.
3: Tak, a w momencie, kiedy stwierdzimy, o, mam taką myśl, to jest mój nawyk. Dobra, czy ja chcę ten nawyk, czy nie? I podejmuję decyzję taką właśnie z głębi serca, z poziomu spokoju, że ona sobie odfruwa. I potem pojawia się kolejna i znowu. I to jest właśnie nauka doświadczenia. To po to właśnie są warsztaty i trening, bo tak jak się uczyliśmy jeździć na rowerze, to parę razy się nie udało, czasami nawet się wywaliliśmy. Tak, tu też będziemy się czasem wywalać, tu też nie będzie szło, ale w końcu ruszymy i będziemy jechać płynnie.
2: Tylko może nie będzie otarcia w tym przypadku. Do mojego programu zapraszam ludzi, którzy mogą być inspiracją dla młodych osób, które poszukują swojej ścieżki życia. Powiedz, Martyna, jak w twoim życiu pojawiły się te wszystkie rzeczy związane z relaksem, z medytacją, z oddechem?
3: No u mnie właśnie pojawiło się to na zasadzie takie, że jak doświadczyłam takiej dużej ilości stresu, z którą już ciężko mi było sobie poradzić, bo bardzo szybko, powiedzmy, wspięłam się na jakieś takie szczyty kariery. Już w wieku 27 lat byłam producentką telewizyjną Talent Show, gdzie na całej hali studiowałam.

0: zaczęłam szukać rozwiązań. I znalazłam. Szukałam różnych rozwiązań, a to okazało się skuteczne. I dlatego teraz, mając to doświadczenie i tą wiedzę, stosując to na co dzień, chcę po prostu się tym dzielić.
1: Pięknie. Myślę, że to jest bardzo dobra kropka do naszej rozmowy. Szukajmy takich rozwiązań, które pozwolą nam poczuć siebie i żyć w zgodzie ze sobą. Martyna, bardzo ci serdecznie dziękuję za wizytę w studiu Meloradia.
0: To ja dziękuję.
1: Martyna Korzelik, trenerka medytacji i relaksu, autorka projektu Poczuj Siebie.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
3: Krzysiek Żołądek, witam serdecznie. W kolejnej audycji porozmawiamy o problemach młodości też i o tym, jak młodzi ludzie mogą podchodzić do różnego rodzaju inicjatyw ruchowych, czyli jak ruszać się, robić to z głową, ponieważ wiek dojrzewania też jest obarczony różnego rodzaju kontuzjami. Jak sobie z nimi radzić, jak wychodzić z tego cało i zdrowo, żeby jak najszybciej wrócić do treningów? O tym porozmawiam z moim i waszym gościem, jest nim Aleksander Wójciak, rehabilitant i masażysta. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, Aleksander Wójciak, witam wszystkich państwa. Więc te problemy na pewno są dosyć złożone. W okresie wieku rozwojowego młodzież, zarówno dziewczęta, jak i chłopcy narażeni są na szereg kontuzji, zarówno związanych z samym okresem rozwojowym, jak również z czynnikiem zewnętrznym, których jest mnóstwo i w pewnym sensie na każdy szczegół w tym czasie trzeba zwrócić uwagę. Myślę, że wcale nie musi w tym okresie dochodzić do żadnych kontuzji, ale przy zachowaniu szeregu jakby zachowań takich prozdrowotnych można zdecydowanie uniknąć takich kontuzji.
3: Tutaj miałem na myśli między innymi ten wzrost, kiedy kości rosną, stawy. No w tym okresie łatwo ten organizm gdzieś uszkodzić. Ja nie mówię, że to będą jakieś skomplikowane i poważne kontuzje, ale możemy odczuwać dyskomfort w postaci bólu. Kości, gdy rosną, też bolą, bo mięśnie mogą nie nadążyć za rozwojem kości. Wtedy na przykład przy jakiejś aktywności fizycznej możemy gdzieś ten organizm nadwyrężyć.
4: No więc tutaj to, co zauważyłeś, niekoniecznie wszystko musi iść jakby razem. Czy przyrost masy mięśniowej i przyrost długości kości, żeby był synchronizowany wspólnie, byłoby to idealne. Na ogół jest to właśnie nieunormowane. Albo kości najpierw przyrastają na długość, nieuzupełniane są szkieletem mięśniowym, garniturem mięśniowym, który by je utrzymał, bądź na odwrót, nieprzygotowane kości, nieprzygotowany szkielet, czy też garnitur kostny jest obciążany przyrostem masy ciała. Jedno i drugie nie jest na pewno korzystne dla organizmu, ponieważ występują w jednym momencie przeciążenia, a w drugim momencie brak zborności ruchów, brak koordynacji, bądź asymetrie ciała powstałe w związku z tym, ponieważ w przypadku przyrostu długości kości rośniemy w górę, nie mają odpowiedniej masy mięśniowej i siły mięśniowej, która by naszą sylwetkę była w stanie utrzymać w sposób prawidłowy. Więc jednak ulegamy wtedy różnym asymetriom ciała typu skoliozy, typu bóle kolan, typu na przykład płaskostopie wtedy się pogłębia, co również ma wpływ na dalszy wygląd naszego ciała, czyli na przykład to, żebyśmy mieli sylwetkę wyprostowaną, pionową, wzrok skierowany horyzontalnie. To są bardzo ważne rzeczy i tutaj współgranie całego organizmu, zarówno tkanki mięśniowej, jak i tkanki kostnej w postaci szkieletu musi być jakby zsynchronizowane.
3: I stąd mogą się brać na przykład truje na WF-ie, bo gdzieś ten organizm nie nadąża za ćwiczeniami, które założył nauczyciel?
4: Zdecydowanie tak. Można przyjąć taką teorię, dlatego że w okresie rozwojowym nie każdy przechodzi go jednakowo. Jeden ma wcześniej, drugi ma później. Jeden wyskoczy jak wieża, drugi będzie czekał jeszcze dobry rok, może dwa lata, więc będą różnice w tak zwanym usportowieniu, jeżeli o tym mówimy, na pewno zauważalne. Natomiast ustalony program lekcji wychowania fizycznego jest dla jednostki każdej, a nie bez podziału na fazy rozwojowe. I tym sposobem obciążenia w tym okresie rozwojowym również powinny być rozsądnie dobierane, ponieważ mogą prowadzić często do kontuzji, a już nawet tak zwanych zwyrodnień, co często u młodych sportowców pojawia się taka jednostka chorobowa polegająca na jałowej martwicy guzowatości kości piszczelowej bądź zwapnieniom przyczepów mięśni długich, na przykład mięsień czworogłowy uda w przyczepie bliższym również w wyniku przeciążeń ulega często zwapnieniom.

0: pnieniu bądź właśnie tej jałowej martwicy.
1: Brzmi bardzo skomplikowanie, tak w praktyce co oznacza dla młodego człowieka?
0: Niestety ograniczenie aktywności sportowej do tej bardziej rekreacyjnej, niewysiłkowej, nieponadnormatywnej, czyli jakby regularne treningi specjalistyczne, no na pewno powinny zostać w jakiś sposób ograniczone. Na pewno powinno to, bezwzględnie powinno zostać to skonsultowane z lekarzem pediatrą bądź z lekarzem rodzinnym. Na pewno będzie wiedział, jak pokierować do którego specjalisty z takimi przypadłościami. A później na pewno są takie zachowania prosportowe, które pozwalają odciążyć zmienione miejsce i utrzymać ciało w doskonałej kondycji i przeczekać ten okres niedyspozycji jakby takiej wysiłkowej do fazy całkowitego rozrostu bądź zagojenia kontuzji.
1: Rośniemy w różnym tempie, jedni szybciej, inni wolniej. Tu mówimy o tym przyroście i masy kostnej i masy mięśniowej. Żeby zacząć trenować jakiś rodzaj sportu, no bo jesteśmy osobą, która na przykład nie usiedzi w miejscu i coś musi robić. Można zacząć w dowolnym momencie, czy na przykład są dyscypliny, gdzie powinniśmy poczekać, aż ten rozwój się zakończy?
0: Każda dyscyplina charakteryzuje się, ma swoją specyfikę, ma swoje tak zwane sztuczki. Jedni mogą trenować bieganie od początku, od zawsze, odkąd im się zachce, bo zawsze będą biegać. Natomiast niektórzy wymagają odpowiedniego przygotowania do tego. Tutaj cechy fizyczne, motoryczne danego osobnika są różne, zróżnicowane. Uważam najpierw, żeby do każdej, jakąkolwiek wybierzemy sobie dyscyplinę do trenowania, należy organizm bezwzględnie przygotować pod ogólnorozwojowo, czyli zapewnić mu prawidłową stabilizację, prawidłowe napięcia mięśniowe, prawidłową biomechanikę, prawidłową ruchomość w stawach. Jeżeli osiągamy ten poziom, to już wtedy wybór dyscypliny jest rzeczywiście dużo łatwiejszy i możemy sobie poradzić w każdej dyscyplinie i bez względu na wiek. Zdecydowanie w fazie rozwojowej dyscypliny takie jak pływanie, takie jak na przykład judo, które jest doskonałą formą ogólnorozwojową, dyscypliny gimnastyczne pozwalają organizmowi właśnie osiągnąć rozciągliwość w stawach, rozciągnięcie ścięgien, prawidłowe napięcia mięśniowe, prawidłową postawę. I nawet no, gibkość, elastyczność ciała na ćwiczeniach akrobatycznych, również no, ten spryt chociażby w upadaniu niekontrolowanym, gdzie takie rzeczy też są trenowane i później jakby osiągamy z tego korzyści, bo nie jesteśmy po prostu upadającym klockiem, tylko umiemy się zachować. Czy tam... Tutaj jestem pod wrażeniem judo, które doskonale to przygotowuje młodych ludzi do jakby takiego funkcjonowania ogólnorozwojowego.
1: To nam daje taką bazę, punkt wyjścia pod na przykład trenowanie innych dyscyplin sportowych?
0: Zdecydowanie tak. I wtedy mając ogólnorozwojowe przygotowanie, czyli prawidłowe napięcia mięśniowe, prawidłowe jakby postawy i sylwetkę, możemy rzeczywiście później zacząć od elementów technicznych i zagłębiać się w elementy, jakby sekrety danej dyscypliny, którą sobie wybierzemy. Będzie nam wtedy dużo łatwiej, ponieważ w treningu ogólnorozwojowym mamy również elementy koordynacyjne, które jakby w każdej dyscyplinie są bardzo istotne, a tak jakby przechodzimy już z przygotowaniem do dyscypliny.
1: Powiedziałeś o ćwiczeniu upadków. Właśnie upadki w różnej formie, w różnych dyscyplinach mogą prowadzić do uszkodzenia ciała, do pęknięcia kości, gdzieś do zwichnięcia czy to stawu ręki, czy nogi. I co dalej? Jak sobie z tym poradzić? No bo w niektórych przypadkach będziemy musieli udać się jednak do specjalisty, żeby on ocenił, co możemy dalej zrobić, żebyśmy poddali się odpowiedniej rehabilitacji.
0: Tak, na pewno tak, chociaż upadek. Upadek nigdy nie będzie kontrolowany, bo nikt nie trenuje upadków, ani też nikt nie planuje takich upadków, więc zawsze są to sytuacje niespodziewane, na które nie do końca jesteśmy przygotowani i nie do końca możemy się przed nimi uchronić. I tutaj, jeżeli mówimy o sporcie, to każda dyscyplina ma też charakterystykę wypadkowości swojej. Są różne upadki, są różne wypadki, nikt tego nie planuje. I tak jak powiedziałem, no niektóre dyscypliny będą charakterystyczne dla kontuzji kończyn górnych, niektóre dla kończyn dolnych, niektóre o zgrozo dla kręgosłupa bądź głowy niezabezpieczonej odpowiednim sprzętem w postaci kasku bądź jakiegoś innego zabezpieczenia. Na pewno bezwzględnie w takich sytuacjach należy nie tracić głowy, tylko na pewno jeżeli mówimy o na przykład wypadku narciarskim, no to są ustalone regulaminy na stokach, gdzie regulaminy przez ratowników, czy to GOPR, czy wszelkiego rodzaju inne ratownicze służby, które tam panują na stoku. I są zachowania, które powinny być przestrzegane, czyli na pewno nie próbujemy wstawać, na pewno nie próbujemy panikować. Najpierw musimy sami, jeżeli mamy taką oczywiście możliwość, uświadomić sobie, co się stało, czy w jakiś sposób, co możemy zrobić, czy jest ktoś koło nas, czy ktoś nas widział. Jeżeli jakkolwiek nie czujemy się najlepiej, bądź mamy jakikolwiek dyskomfort ruchowy, prosimy kogoś przejeżdżającego o pomoc i wtedy zawsze co dwie głowy to nie jedna, wtedy są odpowiednie zachowania typu oznaczenie miejsca wypadku, no i wezwanie dalszej pomocy, tam na pewno ktoś nas zauważy i GOPR-owcy już nami się zajmą. Na pewno pierwsza ocena lekarska na tak zwanym SOR-ze polega na tym, że lekarz zabezpieczy nas przed dalszym pogłębieniem kontuzji, bądź po prostu przed dalszymi, wykona takie działanie, które nas zabezpieczą do najszybszej możliwie wizyty u lekarza specjalisty odpowiedzialnego za daną kontuzję, jaka nam się wydarzyła. Natomiast później lekarz prowadzi nas w sposób taki, że on wybiera metodę leczenia i jakby tutaj pacjent musi się do tego bezwzględnie zastosować, a później wchodzi nasza rola, rola fizjoterapeutów, którzy w sposób muszą jak najbardziej skuteczny wyprowadzić pacjenta z kontuzji, żeby ją najpierw jakby złagodzić jej skutki i później przywrócić podstawowe formy czynności ruchowych bądź funkcjonalnych życiowo po kontuzji, żeby pacjent wrócił normalnie do funkcjonowania.
1: No właśnie, czym jest rehabilitacja, bo ona trochę inaczej wygląda i przebiega w przypadku osoby, no już na przykład w wieku podeszłym, inaczej wygląda w tym okresie dojrzewania. Na czym polega rehabilitacja, jakie są i metody, sposoby, sztuczki?
0: Metody, sposoby, sztuczki, to wszystko rzeczywiście występuje. Natomiast metody rehabilitacji polegają na tym, w głównej mierze zawsze należy pomyśleć, czego pacjent najbardziej potrzebuje w danym momencie, jeżeli chodzi o uruchamianie, usprawnianie i tak dalej. Bo rzeczywiście, jeżeli u pacjentów, którzy są na przykład pozabiegowi, po wypadkach, czy to są urazy złamania, czy są urazy wiązadłowe, czy też urazy jakieś tam ścięgniste, mówimy tutaj o zerwaniach wiązadeł, czy też naciągnięciach mięśni, są procedury, które ustala jakby lekarz prowadzący i ich nie powinno się wykraczać poza normy. My możemy tylko te okresy skracać bądź panować nad nimi, ale w momencie, w którym pacjent mówi, że ach, mógłbym zrobić coś takiego, no to raczej musimy trzymać się procedur, które obowiązują przy danym procesie usprawniania czy też rehabilitacji. Może inaczej, zasada wygląda tak. Nie wszystko, co pacjent potrafi zrobić, powinien zrobić, bo niekoniecznie to może mu wychodzić na dobre bądź na zdrowie. Prawda jest taka, że zawsze rehabilitację należy podzielić na etapy. Na pierwsze etapy wykonywanie pierwszych napięć mięśniowych, no w zależności tutaj mówimy zbyt ogólnie, bo nie wiemy na przykład z jaką jednostką chorobową, czy też z jakim pacjentem mamy do czynienia, ale rzeczywiście należy to wszystko przeprowadzać stopniowo, pokonując coraz to większe kroki i coraz większe postępy usprawniania. Również cały etap usprawniania zależny jest od wieku i też na jakim poziomie tak zwanej sprawności fizycznej był pacjent przed. Bo oczywiście w okresie unieruchomienia, na przykład w dużych mięśniach kończyny dolnej, dochodzi bardzo szybko do zaniku napięcia mięśniowego, do zaniku masy mięśniowej, a tym samym spadek siły i spadek ruchomości na przykład kończyny. U osoby aktywnej sportowo, przed kontuzją czy też przedzabiegowo, później powrót następuje szybciej, ponieważ ta osoba ma jeszcze tak zwaną pamięć ruchową, pamięta jak się mięśnie napinały i jak te mięśnie należy uruchamiać. Natomiast u osób starszych, u osób nieusportowionych, to będzie dużo trudniejsze. Ten zanik mięśniowy, już ta tkanka mięśniowa jest mniej wykształcona, słabiej wykształcona i jeszcze jak ona zaniknie, no to tym samym mamy bilans mięśniowy całkowicie niekorzystny i trzeba nie tylko uruchomić, ale później jeszcze pracować dosyć mocno nad budową masy mięśniowej i siły mięśniowej.
1: No i też dużo narzędzi mają rehabilitanci, fizjoterapeuci do tego, żeby takiego pacjenta przywrócić do pełnej ruchomości jego stawów. Technika tutaj pozwala na wiele. Kiedyś były te narzędzia narzędzia o wiele prostsze. Jak to teraz wygląda?
0: Rzeczywiście teraz tych narzędzi do pracy dla fizjoterapeuty pojawiło się mnóstwo. Zarówno jeżeli chodzi o rozwój zabiegów fizykalnych, jak i do terapii manualnych. No jest tego co niemiara. Jednak w tej początkowej fazie rehabilitacji, usprawniania, myślę, że głowa i ręce fizjoterapeuty są bezcenne i tutaj są najlepszym narzędziem, jakie powinny być użyte. W późniejszym etapie oczywiście, że należy próbować usprawniać innymi metodami, ale jednak te najbardziej sprawdzone, powtarzające się wielokrotnie, są skuteczne.
1: Bardzo często chyba jest takie przejście od sportu zawodowego, gdzie tych nowinek technicznych jest najwięcej, one są w pierwszej kolejności używane chociażby wśród sportowców, którzy trenują dyscypliny olimpijskie. Tutaj no już liczy się wynik, więc trochę inaczej podchodzi się do samego treningu. To musi się wszystko przekuć na przykład na medale, ale te wszystkie zdobycze techniki później przechodzą gdzieś szczebelek niżej. Podobnie jak gdzieś technika wojskowa ma wpływ na to, jaki sprzęt elektroniczny mamy w domu i jak on funkcjonuje. No tu ja widzę przynajmniej jakieś podobieństwa, że od tego poważnego sportu te nowinki techniczne, te rozwiązania, te usprawnienia przechodzą do takiego, no tylko proszę się nie obrazić, zwykłego gabinetu fizjoterapeuty, gdzie właśnie uczeń szkoły średniej, dajmy na to, ma możliwość też korzystać z podobnych rozwiązań.
0: Rzeczywiście tak, ale co za tym idzie? Te najnowsze osiągnięcia techniki technologiczne i narzędzia do pomocy pacjentom rzeczywiście są różne i ta najwyższa klasa zarezerwowana jest dla tych, którzy w jakiś sposób przede wszystkim stać ich na to, stać, tu mówimy o klubach sportowych, czyli nie wszystkie kluby stać na najwyższe aparatury do chociażby fizykoterapii, czy też wyposażenie gabinetów fizjoterapeutycznych, ale jednak tutaj musimy zwrócić uwagę na coś innego. Kim jest sportowiec, który uprawia dyscyplinę na najwyższym poziomie, a kim jest pacjent, który przychodzi z kontuzją? Powiedzmy piłkarz, który gra w ekstraklasie i piłkarz, który gra incydentalnie na Orliku, czy gdzieś na asfaltowym boisku i mają tą samą kontuzję. Powiedzmy bardzo częste zerwanie wiązadła krzyżowego kolana przedniego na przykład, bo to jest częściej. I teraz tak, dlaczego jeden z piłkarzy z ekstraklasy u niego rehabilitacja trwała, powiedzmy, zabieg i kilka tygodni i pacjent wraca już na boisko do treningu, obciążenia, a normalnie pacjentowi z Orlika, przepraszam, przysłowiowo z Orlika, proceduralnie trzymamy go 8 tygodni w ortezie, później go próbujemy uruchamiać bez ortezy i cały tam cykl uruchamiania. Dlaczego tak jest? Dlaczego ten grał tyle, już po tyle tygodni i wyszedł na trening, a ja muszę tyle siedzieć? I to tak, nie wszystko zależy od nowinek technologicznych, to wszystko zależy od jednak organizmu i zadajmy sobie teraz pytanie, kim jest piłkarz grający w ekstraklasie? Przede wszystkim jest i w ogóle każdy sportowiec uprawiający dyscypliny na poziomie zawodowym, profesjonalnym. Jest przede wszystkim osobnikiem wyselekcjonowanym niejednokrotnie z kilkudziesięciu tysięcy ludzi uprawiających tą dyscyplinę. Drugie pytanie, co robi taki sportowiec? Taki sportowiec w okresie swojej kariery ma wszystko podporządkowane pod swoją dyscyplinę, czyli cykl dzienny, jest na treningu około od 4 do 6 godzin, ma dostęp do wiedzy, jak się odżywiać, jaką prowadzić suplementację, ma podstawową opiekę medyczną i zaawansowaną pod tą opiekę medyczną, która panuje nad tym, żeby był prawidłowo odżywiony, żeby był prawidłowo suplementowany witaminowo i żeby jego organizm ponosił jak najmniejsze straty w wyniku trenowania danej dyscypliny. Ma sztab ludzi, którzy panują, żeby ten trening nie był tylko specjalistycznym treningiem danej dyscypliny, żeby był treningiem ogólnorozwojowym, również regeneracyjnym i żeby był treningiem, który również będzie wykorzystany jak najbardziej efektywnie dla potrzeb danej dyscypliny. I co trzecie, taki zawodnik również ma pomoc medyczną na najwyższym poziomie i natychmiastową. Mówi się, że to jest dziś kontuzja, Dzisiaj diagnostyka, dzisiaj diagnoza i jak najszybciej zabieg, jeżeli taki jest potrzebny, a jeżeli nie, to działania fizjoterapeutyczne. I to niejednokrotnie są największe różnice między zawodnikiem profesjonalnym, a zawodnikiem incydentalnym, czy też tutaj przykro powiedzieć, z niższej ligi, który czegoś takiego nie ma, niejednokrotnie jego życie jest podporządkowane głównie pod rodzina, praca, a dopiero później dyscyplina sportowa, więc jego przygotowanie, może inaczej, porównanie tutaj w ogóle takie nie powinno mieć miejsca, więc czy będziemy pracować najwyższą technologią maszyn fizykalnych czy fizjoterapeutycznych, to mamy do czynienia z dwoma osobnikami. Sukcesy będą różne, dlatego że profesjonalistę mamy już przygotowanego, ukształtowanego i on będzie dużo więcej wiedział na temat własnego ciała, a amator pomimo swojej wiedzy obawiam się, że nie. I sukcesy niestety w rehabilitacji będą różne.
1: No i sukcesy te boiskowe też różne. Tu może być Puchar Polski, Puchar Ekstraklasy, Mistrzostwo Kraju, a tu może być wygrana na Orliku z drużyną z sąsiedniego osiedla, na przykład 2-1 i szybszy powrót do pełni zdrowia. Jeżeli mówimy o napastniku, jeżeli wróci do zdrowia, zdobędzie bramkę, to już jest ten jego sukces. No i sukces osoby, która go doprowadziła do tej sprawności, czyli tu jego fizjoterapeuty, osoby, która też, tak jak powiedziałeś, użyła swojej głowy, swoich rąk i swojej wiedzy. A przy tym sprzęcie też, ja widzę to przejście od sportu profesjonalnego do sportu amatorskiego, tak może powiedzmy, bo coraz częściej też sportowcy, amatorzy używają chociażby plastrów. Kiedyś widać je było tylko wystające gdzieś spod koszulek sportowców, na przykład piłkarzy. Teraz są używane powszechnie, można je zdobyć w każdej praktycznie aptece, w każdym sklepie ze sprzętem rehabilitacyjnym. Do czego one służą i w czym pomagają?
0: Rzeczywiście tak, kiedyś metoda kinezjotapingu, bo o niej mówimy, była metodą zarezerwowaną tylko dla sportowców, ponieważ były to metody, można powiedzieć, na czasy, jakie powstały w Polsce, jak ta metoda przyszła do Polski, to było niszowe, ponieważ trudno było dostępność samych tejpów, kursy były dosyć drogie, żeby poznać techniki klejenia. Jedna firma była, która sprowadzała tejpy do nas. Teraz to wszystko rozwinęło się, tych kursów jest coraz więcej, coraz taniej. Tejpy niejednokrotnie są już naprawdę w cenie, myślę, że 20-30 zł. To już za rolkę, to już jest to cena, którą można gdzieś na rynku znaleźć. Naklejenie tego tejpa. Więc pojawiła się firma, która łącznie z rolką dała krótki instruktaż rysunkowy opatrzony zdjęciami, jak kleić na bark, jak kleić na kolano, jak kleić na łokieć. Poza tym wszystko wiedzący internet również daje nam instrukcję. Skuteczność, jeżeli pacjent naklei sobie w sposób taki, że mu to przynosi ulgę bądź odpowiada, bardzo dobrze. Lepiej będzie, jeżeli takie aplikacje z kinezjotapingu naklei osoba przeszkolona, doświadczona i wiedząca tak naprawdę, po co taka aplikacja ma być i w jakim miejscu i jak ma się zachowywać, swoje zawartości tam dynamiczne, to byłoby zdecydowanie lepiej, ale w tej chwili dostępność metody jest powszechna i każdy klei jak chce, gdzie chce. Jak uważam tak, jak pomaga i czuje się z tym dobrze, proszę bardzo. Natomiast jeżeli nie, to pacjent sam się przekona, że nakleił sobie tylko naklejkę, a nie metodę jakąś terapeutyczną.
1: Właśnie w czym taping pomaga?
0: Taping pomaga wielopłaszczyznowo, bo można stosować aplikacje stabilizujące, które będą nam stabilizowały pracę stawową w każdym stawie, czy to będzie bark, czy to będzie łokieć, nadgarstek, kolano, kostka. Może również nam stabilizować pięknie odcinek lędźwiowy. Tak jak mówię, jak słowo stabilizacja, to można tutaj też właśnie w tych okolicach stosować metodę kinezjotapingu, a również są doskonałe efekty przy tak zwanej aplikacjach drenujących, gdzie mamy wszelkiego rodzaju obrzęki i specjalne aplikacje, które pozwalają niwelować ten obrzęk, bądź rozprowadzać chłonkę, bądź jakieś inne wysięki w sposób bardzo fajny, poprzez właśnie pracowanie na układzie limfatycznym, poprzez właśnie te aplikacje, które zdecydowanie pozwalają szybciej pozbyć się wszelkiego rodzaju obrzęków powstałych pourazowo, bądź nawet chorobowo, gdzie mamy sprawy onkologiczne. Bardzo często te aplikacje drenujące stosuje się w przypadkach onkologicznych z dużym sukcesem. Aplikacja ma swoje techniki klejenia, jakby to są naprawdę szczegółowe sprawy, bo każda aplikacja ma swoje jakby zasady klejenia. Myślę, że nie można sobie tym zaszkodzić, no chyba, że się zaklei powieki bądź coś, albo na zbyt owłosione miejsce ciała ktoś nieopatrznie sobie to naklei, to na pewno odczucie nieprzyjemne przy ściąganiu. Generalnie zasada jest taka, skóra powinna być wytrawiona, pozbawiona jakichkolwiek tłuszczy związanych z balsamami, kremami i generalnie powinna być pozbawiona owłosienia w miejscu klejenia aplikacji. Nie tylko ze względu na wrażenia artystyczne przy ściąganiu tych tejpów, które...
1: To słabiej się trzyma.
0: No to słabiej się trzyma, ale jednak to ma działać na powierzchni skóry i pracować wraz ze skórą, a jednak obecność owłosienia pomiędzy plastrem a skórą nie wpływa korzystnie na aplikację.
1: To jedna z metod wykorzystywanych do tego, żeby właśnie ustabilizować niektóre części ciała. Wiem, że osoby, które też zdobywają kolejny szczyt, lubią chodzić po górach, też używają tejpów, żeby właśnie lżej podchodziło się pod niektóre szczyty. A jeżeli jesteśmy zdrowi, nie doskwierają nam różnego rodzaju kontuzje, bóle, od czasu do czasu też warto chyba zajrzeć do fizjoterapeuty czy choćby gabinetu masażu i coś z tym ciałem zrobić. Masaż wpływa raz rzekająco, to ma też różne inne właściwości.
0: Masaż zdecydowanie jest doskonałą formą regeneracji ciała, regeneracji powysiłkowej. Na pewno każdy z nas miał do czynienia z jakąś formą masażu i zawsze są to odczucia, przynajmniej powinny to być odczucia przyjemne, miłe, rozluźniające i kojarzące się właśnie z czymś, co pozwala nam się uspokoić, odprężyć, doprowadzić nasze mięśnie do pełnej elastyczności, prawidłowego ukrwienia. Podczas zabiegu masażu dochodzi również do wzrostu ciśnienia, przekrwienia tkanki. Jest to też forma treningu dla mięśni bez naszego udziału, jakby tutaj pracuje tylko masażysta. Są to doskonałe formy regeneracji. Uważam, że każdy, bez względu na to, czy jest bardziej bądź mniej zmęczony, cyklicznie, w przypadku raz na kwartał czy raz na miesiąc, powinien odwiedzić gabinet masażu czy rehabilitacji w celu wykonania sobie masażu jakiegoś. Najlepiej byłoby to, gdyby było jeszcze połączone z zabiegami wodnymi, bo to są w mojej ocenie najlepsze efekty, bo w wodzie ciało pracuje jakby w odciążeniu i wszelkiego opór elastyczny wody oplata całe mięśnie i no jest to dużo korzystniejsze niż na przykład działanie chociażby ręką czy też masażem. Tam woda nam cały mięsień, bezpośrednio działa na cały mięsień. Natomiast później poprawka jakby przez masażystę czy fizjoterapeutę w celu usprawnienia tego mięśnia i rozciągnięcia go w sposób odpowiedni i zgodny z zasadami masażu na pewno przynosi ulgę i zawsze przynosi efekt kojący i relaksujący. Przy czym należy również zwrócić uwagę, czy nam takie zabiegi odpowiadają i czy możemy korzystać z tego typu zabiegów, ponieważ jest szereg obostrzeń i nie każdemu można korzystać z tego rodzaju form regeneracji czy też zabiegów. Przed masażem powinien terapeuta dokonać wywiadu, czy może wykonać, więc tutaj jeżeli masaż miałby zaszkodzić, byłoby to ewidentnie błędem. To nie, musimy najpierw dowiedzieć się od pacjenta, poznać jego troszeczkę historię, czy są znane mu jakieś przeciwwskazania, czy ma jakieś przebyte choroby, bądź nawet możemy obserwować jego ciało i reakcje, chociażby nawet nadmierne zaczerwienienia, bądź zmiana koloru skóry na super blady, bądź jakiś tam nierówny oddech. Powinniśmy na to reagować, bo to znaczy, że gdzieś to ciało nam daje sygnały złe i chyba tutaj w tym momencie wartałoby zastanowić się, czy aby na pewno to jest dobra forma dla tego pacjenta. Więc tutaj najpierw dowiedziałbym się od pacjenta, czy miał takie, tego rodzaju zabiegi, czy znane mu są jakieś przeciwwskazania, czy coś danego dnia mogło mu na przykład nie odpowiadać, bo rzeczywiście może później dojść do odczuć, które będą kojarzone z masażem. My chcemy dobrze, pacjent czuł się źle, aha, no to coś mu tu nie pasuje, możemy go wtedy zrazić do tej formy zabiegu, która raczej powinna być sama w sobie dużo bardziej przyjemna, relaksująca i kojarzona tylko z czymś miłym.
1: No to oby każdemu tak się kojarzyły nie tylko zabiegi masażysty, ale też żeby trenowanie sportu, czy to amatorskiego, czy już wpółzawodowego, bo w tym wieku można też wybrać swoją ścieżkę na przyszłość i stwierdzić, że skoro mam dobre wyniki i jest coraz lepiej, to może to będzie moje zajęcie na życie. Nam pozostaje życzyć, żeby każdy znalazł sobie taką swoją dyscyplinę, a jeżeli już ją znajdzie, to też żeby poszukał w swojej okolicy dobrych gabinetów, czy to rehabilitacji, czy to masażu, bo ta wiedza się przyda. A dziś dziękuję przede wszystkim za opowieść, za rozwianie może też wątpliwości w tym temacie. Przypomnę, że moim i waszym gościem był Aleksander Wójciak, fizjoterapeuta, masażysta, chociaż mógłbym jeszcze wymieniać kolejne funkcje, bo też i trener przygotowania fizycznego. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo i życzę wszystkim zdrowego i korzystnego dla zdrowia uprawiania dyscyplin wybranych przez siebie.
2: Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: Krzysiek Żołądek, witam serdecznie. Dziś porozmawiamy o modzie, ale dla odmiany moim gościem nie jest kobieta, nie jest projektantka, nie jest youtuberka czy blogerka modowa. Obok mnie siedzi mężczyzna. Jarosław Panek.
3: Dzień dobry, tak, rzeczywiście chyba mało jest mężczyzn w tej branży zajmujących się dystrybucją i sprzedażą, bo trochę jest dużo jest mężczyzn projektantów, ale istotnie takich, którzy sprzedają te mody albo ją w jakiś sposób dystrybują, nie ma za wielu.
1: No właśnie, skąd się wzięło to zamiłowanie do mody, bo to nie jest sposób na przeżycie, czyli będę prowadził sklep, będę handlarzem, nie, to jest pasja, to po prostu taka wypadkowa. Skąd to się wzięło, bo zaczęło się jakieś 8 lat temu.
3: Tak, to prawda, to nie jest mój główny sposób na życie, rzeczywiście. Zresztą to jest bardzo trudny, moda to bardzo trudny rynek. Każdy, kto działa w tej branży, wie w Polsce, że to nie jest takie proste i nasi polscy projektanci też tak naprawdę bardzo często mają trudne, ciężkie życie. Skąd się wzięło? Wzięło się trochę przez przypadek. Wzięło się w ogóle z zainteresowania nie tyle modą, co designem, co projektowaniem. Wzięło się jeszcze z czasów, kiedy sam pracowałem w mediach i bardzo często jeździłem do Mediolanu relacjonować targi, które się tam odbywają, ale to były targi wnętrz, targi designu, mebli, tkanin, lamp, ceramiki i w tym Mediolanie zacząłem często bywać. 2 razy do roku, czasami 3 razy do roku. Bywaliśmy tam często z kolegą, który robił zdjęcia, ja robiłem relacje i zaczęliśmy tak trochę obserwować mediolańską ulicę i zobaczyliśmy, że to jest trochę zupełnie inny świat. My na te targi jeździliśmy nie tylko do Włoch, jeździliśmy do Niemiec, jeździliśmy do innych krajów, ale Mediolan się bardzo różnił. Kiedy się wychodziło po tych targach, po zakończeniu targów na mediolańską ulicę, to właściwie to był jeden wielki wybieg. I to bardzo zwróciło naszą uwagę. Mówiliśmy tak między sobą, patrz Boże, jak te kobiety, jak one są piękne, ale jak one są też pięknie ubrane. I tak zaczęliśmy trochę, no jak każdy facet analizować, dlaczego one są takie piękne. I wyszło, że nie tylko są piękne, bo Bozia dała tę urodę, ale także potrafią te swoje wszystkie atuty podkreślić. Oczywiście makijażem, fryzurą, ale także ubraniem. I zaczęliśmy to trochę analizować. Kolega, fotoreporter, on jeszcze trochę w ogóle inaczej patrzy na to, bo on wie, jak tkanina odbija światło, jakie są pewne triki, które potrafią pewne rzeczy zamaskować, a inne wydobyć. Więc on jeszcze tak patrzył bardzo na to, tak trochę technicznie i analitycznie na tę modę, na te stroje. I ponieważ jeździliśmy tam bardzo często, to w końcu zaczęliśmy trochę się nad tym zastanawiać, czy takiego trochę biznesu nie otworzyć. Dodatkowo jeszcze pojawiła się rzeczywiście taka propozycja właśnie z tych firm modowych, ale one także mają swoje działy wnętrz, bo i Dom Mody Versace ma swój dział od mebli, od dodatków, od tkanin, i Armani, i Prada, i Fendi. I my poznaliśmy ludzi z tych wielkich domów mody, ale od tych części wnętrzarskich, od tych meblowych, którzy nas zapraszają. Szali na konferencje prasowe, na pokazy, ale mebli właśnie, tkanin, ręczników, firanek, zasłon. I stąd się trochę wzięły te nasze kontakty właśnie ze światem mody i później rzeczywiście powstał taki pomysł, żeby otworzyć sklep, ale nie z pierwszymi kolekcjami, nie tymi bardzo drogimi. bo to są jednak ciągle rzeczy bardzo drogie, nawet dla klienta bardzo zamożnego, warszawskiego. Tylko właśnie outlet, końcówki kolekcji, żeby trochę tę modę zdemokratyzować i sprowadzić te wielkie marki, ale w takich trochę dostępnych cenach. Oczywiście słowo dostępne jest w tym przypadku wzięte w cudzysłów, bo to ja nie kryję tego, że to dalej nie są niskie ceny i nie są to ceny na każdą kieszeń, ale
1: to też nie są takie towary szyte pod sieciówki i stąd też różnica w cenie.
3: No, tak.
1: Inaczej będziemy patrzeć nie tylko na sam produkt z metką Armaniego i zupełnie inaczej zdecydowanie będziemy też patrzeć na jego cenę.
3: No oczywiście, oczywiście, tak, to prawda. To są też dokładnie, to są inne wyroby, inne tkaniny, inne szycie. To są często rzeczy ciągle jeszcze szyte w szwalniach europejskich, co się rzadko zdarza, bo niestety zawód krawiecki w Polsce ku mojemu wielkiemu ubolewaniu umiera i tak naprawdę nie ma nowych adeptów i ta trudna sztuka gdzieś tam odchodzi w niepamięć. W wielu krajach zresztą Europy tak się dzieje. Wszyscy przenoszą wszystko, prawda, do Bangladeszu, Chin, generalnie do Azji. Te ubrania wielkich domów mody ciągle są szyte w Europie, czy to we Francji, czy to we Włoszech, więc no ta cena się oczywiście skądś bierze. Trzeba zapłacić europejskiemu krawcowi nie $200, tylko trzeba zapłacić 3000 euro. Więc niestety to się także później przekłada w cenie ubrania, ale są szyte starannie i lepiej, lepsze dodatki, lepsze tkaniny, lepsze pomysły.
1: To nie jest flanela.
3: No właśnie, no właśnie, więc te ceny stąd się biorą. Ale oczywiście coraz więcej obserwuję, jak się zmienia ten rynek i jak się zmieniają gusta i zapotrzebowania klientów. Jeszcze nawet te 8 lat temu, kiedy zaczynałem, no cena była tą główną barierą i główną oceną tego, czy coś jest atrakcyjne, czy nie.
1: Kiedyś mówiło się, że te znane marki, właśnie wspomniane Armani, Gucci, Dolce Gabbana, to są marki tylko dla snobów. Teraz one są już coraz bardziej powszechne. Każdy chce modnie wyglądać, a ta moda kojarzy się właśnie z takimi uznanymi nazwiskami w świecie.
3: Myślę, że tak. Dużo się zmieniło rzeczywiście, ale to też wynika chociażby z tego, że więcej zarabiamy niż nawet 8 lat temu. Natomiast ceny tych wyrobów tak naprawdę są stałe, one są wysokie, ale stałe. Natomiast w Polsce rosną pensje i te rzeczy są coraz bardziej, zaczynają być jednak dostępne. To po pierwsze. Po drugie, rzeczywiście, kiedyś tak się na to patrzyło. Marki dla snobów, którzy nie wiedzą, co zrobić z pieniędzmi. Wydawało się, że znane powszechne sieciówki to jest remedium na wszystko i właściwie jak się ktoś ubiera tam, to jest modny. Zmienia się także i cały czas zmienia i ja to też obserwuję, zmieniło się także pojęcie bycia modnym, bo jeszcze 8 lat temu, czy 10 w Polsce, czy nawet 5, bycie modnym oznaczało posiadanie czegoś z tejże sieciówki. Koleżanka ma, kolega ma, to ja też mam. Natomiast od widzę tak 2-3 lat, bycie modnym oznacza bardzo często bycie innym. To jest trochę wbrew pozorom, o ironię, historia zatoczyła koło, bo przecież za czasów PRL-u Polki zwłaszcza słynęły z tego, że kiedy nie miały nic w sklepach, to same coś próbowały robić, same coś szyły, barwiły, przeszywały, kupowały gdzieś tam, prawda, z zachodu, z paczek, żeby być innym, żeby nie być mundurem ze sklepu. A w Polsce dla odmiany te 10 lat temu zachłysnęliśmy się sieciówkami, galeriami i powtarzalnymi wzorami i każdy chciał być kopią innej osoby. Ja się zawsze śmieję, że trochę chciał być klonem. Natomiast od kilku lat, 2-3 ostatnich zaczęła ta świadomość rosnąć. Ludzie chcą zapłacić większe pieniądze, ale nie za to, żeby być kopią koleżanki, tylko żeby koleżanka tego nie miała. No, prawdę mówiąc...
1: Podstawa w damskim stylu.
3: Oczywiście. I to jest tak naprawdę podstawa sukcesu tych wielkich domów mody francuskich, czy włoskich, czy hiszpańskich, chociaż oni tam tych wiele takich domów nie mają, ale brytyjskich na przykład, prawda, gdzie klientki płacą za to, żeby się odróżnić. Ta cena wysoka bardzo często jest też ceną trochę taką zaporową, no właśnie, żeby nie każdego było stać, bo ja mam, a koleżanki nie stać i koleżanka nie ma. Oczywiście ten mechanizm także funkcjonuje, więc to jest o wiele bardziej złożone, niż nam się tylko wydaje. Projektanci grają na naszej psychice, na poczuciu wartości, na próbie, znają sztuczki, na próbie budowania własnej wartości. Uważają, że moda to jest osobowość, to się podkreśla swoją osobowość, więc oczywiście to wszystko ma znaczenie, oczywiście.
1: Ale przede wszystkim to też jest inny wyróżnik, bo tutaj cena oznacza też jakość materiału. To nie są, tak jak powiedzieliśmy, to nie jest flanela. To są materiały, nad którymi często są prowadzone badania. Jest sztab ludzi, którzy dopasowuje poszczególne włókna, żeby to miało albo taką specjalną fakturę, albo żeby było lekkie, czy miało inne właściwości.
3: No na pewno, oczywiście. Moda to dzisiaj technologia, zwłaszcza jeśli chodzi o tkaniny i tak naprawdę wbrew pozorom te najdroższe, najciekawsze, najbardziej innowacyjne tkaniny ciągle powstają w Europie, nie w Chinach. Ta tania chińska czy indyjska bawełna, którą my powszechnie znamy w sieciówkach, rzeczywiście powstaje tam, ale maszyny...
1: Chyba, że mówimy o sari, które kosztuje
3: no tak,
1: kilka tysięcy dolarów.
3: Dokładnie, dokładnie, ale to jest reszta robota zupełnie co innego. Natomiast rzeczywiście te najlepsze, wartościowe, jakościowe tkaniny powstają w najlepszych przędzaniach, najczęściej na północy Włoch. Region Como, niedaleko Mediolanu, jest jest prawie takim samym producentem jedwabiu jak całe Chiny. To się nam wydaje takie nieprawdopodobne, ale tak jest. Te najlepsze tkaniny powstają tam, w fantastycznych tkalniach, w przędzalniach. To są maszyny sterowane numerycznie. To są maszyny, które potrafią niezwykłe rzeczy, kompletnie nie zdajemy sobie z tego sprawy. Natomiast same te maszyny kosztują, te wszystkie te materiały, półprodukty do stworzenia takiej tkaniny kosztują. Armia ludzi przy tym pracuje, to są unikalne wzory specjalnie projektowane. To niestety musi kosztować, to jest tak jak ze słynną apaszką Hermesa. Każdy mówi, dlaczego ona kosztuje kilkaset euro, bo nikt nie wie, że tam jest kilkaset warstw ręcznie nakładanej tkaniny na te farby, barwnika na tę apaszkę jedwabną, żeby ona miała finalny wzór. Niestety to są kolejne godziny pracy pracownika, bardzo kosztochłonne. Pamiętajmy także o tym, że często wykorzystuje się w tym przemyśle tej wielkiej mody rzeczy najlepsze, fragmenty. Ostatnio mój znajomy opowiadał, jak był w fabryce hiszpańskiego domu mody, mało znanego w Polsce, nawet chyba nie ma żadnego butiku w Polsce, marki Level. To jest rzeczywiście jedna z marek należąca do wielkiego francuskiego koncernu LVMH, czyli Louis Vuitton Moët Hennessy. On ma wiele marek, to jest wielki konglomerat światowy, notowany na giełdzie. I jedną z tych marek właśnie jest ta marka Level hiszpańska. I on odwiedzał fabrykę torebek tej marki. I on mówi, że on oglądał, jak wygląda proces produkcji tych torebek, które kosztują 2000 euro. I mówi, okazuje się na przykład, że do jednego elementu tych torebek z całego wielkiego płatu skóry wybiera się tylko sam środeczek najlepszy, a reszta jest odrzutem. Tanie marki wykorzystają całą tę skórę, a tam mówi, kurczę, oni wykorzystują fragment 2 na 2 centymetra, a reszta się wyrzuca. No to jak to ma być tanie, jeśli tak wygląda proces produkcji? Więc no niestety oczywiście idzie za tym jakość. Ta jakość też bywa różna, bo ja się często spotykam z czymś takim, że ludzie są czasem zawiedzeni stopniami tej jakości, bo oczywiście te wielkie domy mają również swoje linie produktowe, są linie droższe i tańsze.
1: Niestety w Polsce są te tańsze.
3: No niestety po co są te tańsze i ludziom się trochę czasem wydaje, jeszcze nie mają tej pełnej świadomości, że są linie, są też, one mają też jakby inne zadanie te linie, bo jedne są bardziej sportowe, inne są bardziej wieczorowe, innych tkanin się używa, do tych linii sportowych nie używa się na przykład jedwabiu, bo on się po prostu tam nie sprawdzi. I oni przychodzą, a dlaczego to nie jest jedwabne? I ja mówię, no bo to ubranie ma służyć do sportu, to jest sportowa linia Armaniego. Tam będzie poliester, tam będzie poliamid, bo te tkaniny nie są złe, to nie jest tak, że one są zawsze złe. One po prostu mają różne funkcje. No i to jest jeszcze taka wiedza, której Polacy nie do końca nabyli, dopiero się tego uczą.
1: No właśnie o to chciałem zapytać, że my dopiero się uczymy jakby tej wielkiej mody. Od kilku lat w Polsce też jest coraz bardziej modne dbanie o siebie. To już nie jest etap szarego mydła. Kupujemy coraz lepsze kosmetyki, coraz więcej kosmetyków na różne rodzaje cery, ale nadal będziemy pozostawać przy modzie. Kupujemy też inne rodzaje odzieży. Patrzymy na to, żeby to była jakość. Takie moje ulubione powiedzonko, nie stać mnie na kupno tanich rzeczy, bo wydać 50 zł na coś, co się po miesiącu zużyje, to jest zupełnie co innego, niż wydać 350 za jakiś produkt, który nam posłuży kilka lat.
3: No właśnie, ja zawsze radzę kupować z kalkulatorem, bo to jest dokładnie to zjawisko. Każdy myśli sobie, o jakie fajne, tanie 50-60 zł, ale po trzecim praniu niestety jest nie do użytku. Trzeba zawsze kalkulować, co się bardziej opłaca, bo może się okazać, że to droższe jest naprawdę tańsze i to nie jest slogan. Naprawdę tak to wygląda. Natomiast z tym dbaniem powiedziałbym jest tak, i znowu natchnął mnie kiedyś Mediolan do tego i ja tego ciągle nie widzę na polskiej ulicy, że tam rzeczywiście ludzie bardzo dbają o swój wygląd. Znaczy dla Włochów generalnie każda ulica jest wybiegiem. Każda niedziela w moim miasteczku to wybieg, na którym się trzeba pokazać, trzeba się pysznić, trzeba pokazywać swoje wspaniałe stroje. Na przykład lokalne policje, lokalne straże miejskie we Włoszech, tam każda ma swoje zaprojektowane stroje, bardzo często przez wielkie domy mody. Oni są dumni z tego, że oni te stroje noszą. Właściwie tam nieistotny jest ten mandat, który dadzą. Istotne jest to, jaki on ma piękny strój i to jest najważniejsze. Więc rzeczywiście tak trochę jest, ale do czego zmierzam? Otóż podoba mi się coś, czego w Polsce nie ma, że zwłaszcza ludzie starsi we Włoszech, a już szczególnie w Mediolanie, uważają, że zawsze trzeba dobrze wyglądać. W Polsce jest trochę takie zjawisko, że ktoś się staje babcią, ktoś się staje dziadkiem, urodził się wnuczek, wnuczka. I mówią, mnie już nic nie potrzeba. Ja już jestem dla tych wnuków, one są najważniejsze, ja już sobie nowego nic nie kupię, ja już nie pójdę do fryzjera, ja już o siebie tak za bardzo nie zadbam, bo przecież ja już jestem na emeryturze, mnie nie potrzeba, ja już nie muszę. A we Włoszech jest zupełnie inaczej. Jak ja widziałem, kto tam w wielkich sieciówkach, jak są wyprzedaże, kto na tych wyprzedażach jest pierwszym klientem, to tam 70-80-letnie kobiety pierwsze grzebią w tych koszach. One tam pierwsze stoją do kasy i nie ma takiego, że nie wypada, ja już nie muszę, mnie już nie potrzeba. One wyglądają pięknie w każdym wieku. U nas gdzieś ciągle jest taka bariera, że pewnym wieku już mi nie zależy, już nie muszę dbać. I to nie chodzi o duże pieniądze, bo mówię, one kupują też w tanich sieciówkach. To są rzeczy za 4 euro, za 3 euro, prawda? Ale one są uczesane, one są umalowane, one są zadbane. Dbanie o siebie to jest czas poświęcony sobie. To wymaga czasu, ale one ten czas znajdują dla siebie.
1: Ale to jest też różnica, którą widać nawet przy takiej prozaicznej czynności, jak wyrzucenie śmieci do śmietnika, który jest niedaleko bloku. Inaczej idzie z tymi śmieciami Polak, inaczej by poszła taka Włoszka. Ona w klapkach, w krótkich spodenkach, w podkoszulce siatkowej w życiu by z domu nie wyszła.
3: To prawda, tak jest. Mówię, rzeczywiście dla Włocha on potrafi nie dojeść, ale sobie kupi to lepsze ubranie. Ale też pamiętajmy, to jest w ogóle specyficzny kraj. Tam generalnie design w każdej postaci, czy to meble, czy lampy, czy ubranie, on funkcjonuje wszędzie. Oni mają rzeczywiście jakieś trochę takie inne podejście, tam się już dzieci uczy tego. Ja kiedy obserwowałem właśnie targi designu, targi wnętrz, To mnie bardzo zawsze dziwiło, że tam idą całe rodziny na te targi. To są często bardzo specjalistyczne targi, gdzie na przykład są wystawy młodych talentów w całej Europie, z Polski także. Tam przyjeżdżają ludzie, pokazują swoje dywany, swoją ceramikę, różne rzeczy. I oni zabierają tam 12-latki, 12-letnie dzieci, 15-letnie dzieci, które u nas byłyby tym kompletnie niezainteresowane. To jest nudziarstwo. W Polsce jest podejście nudziarstwo dla starych osób. Te 15-latki tak nas postrzegają, że ci nudziarze biorą nas na jakieś coś nudnego. A tymczasem tamte 12-15-latki od małego już są uczone tego poczucia piękna, tej fascynacji pięknym, wymagania, bo oni po prostu mają wyższe wymagania. My mamy ciągle wobec mody także po prostu niskie wymagania. My nie wymagamy od niej wiele, a tam oni już tak dużo widzieli, tak duży mają też wybór w sklepach, bo też ten wybór rzeczywiście tam jest o wiele większy. Tam wielkie domy mody, które u nas funkcjonują w Warszawie, Krakowie, gdzieś tam te marki się pojawiają. Tam są w każdym niewielkim miasteczku. Te drogie rzeczy można w 50-tysięcznym miasteczku kupić, co w Polsce jest kompletnie niemożliwe póki co. Więc ten wybór jest tam ogromny, konkurencja jest ogromna, ale też ich poczucie piękne, estetyki jest inne i myślę, że to też jest właśnie to działanie w drugą stronę, że oni po prostu też więcej wymagają, więc te domy mody, ci projektanci się po prostu muszą bardziej starać, ale też na przykład coś, co różni polską ulicę od tej ulicy włoskiej chociażby, to właśnie takie poczucie, znaczy potrzeba indywidualizmu, bo u nas jednak ciągle takie te mundurki sieciówek istnieją, nikt nie patrzy tak naprawdę, co jest z której firmy. My nie jesteśmy w stanie tych ubrań bardzo często rozpoznać, widząc kogoś ubranego w tym ubraniu, z jakiego to jest domu mody. Trzeba zobaczyć na metkę z tyłu, na wszywkę, skąd to ubranie pochodzi. Tymczasem włoskie domy mody, francuskie zresztą również, charakteryzują się tym, że one tak naprawdę mają swoje to DNA marki. I ja się cieszę, bo na szczęście gdzieś to zjawisko zaczyna się pojawiać, że te klientki zaczynają to DNA marki rozróżniać i one na przykład, jedne mówią, ja nie lubię Armaniego, bo jest dla mnie trochę za smutny, za szary, za brązowy, on jest taki, on ma swój styl, on nigdy nie ma szaleństwa, prawda? Natomiast ktoś mówi, a ja mam temperament, ja chcę pokazać, że mam temperament, ja obiorę coś od Dolce & Gabbana, bo tam są centki, tam są zwierzęce wzory, ja pokazuję, że jestem drapieżna, tylko że we Włoszech to jest zjawisko powszechne, one mają swoje ulubione domy mody, bo jeden robi zawsze kwiaty, drugi robi zawsze centki, trzeci robi zawsze szarości, a czwarty robi zawsze, jak Barber na przykład, tę swoją kratę, prawda, czy swoje słynne charakterystyczne pikowania w rąby, więc u nas ja dopiero zaczynam obserwować od 2 lat takie zjawisko, że te kobiety widzą, że każdy z tych domów mody realizuje potrzeby innej grupy klientów, ale to są na razie szczątkowe zjawisko, podczas gdy we Włoszech to jest jakby norma, prawda, one mają swoje ulubione marki, one wiedzą, że ja tam zawsze kupię kwiaty, ja jestem kobieco romantyczna, pójdę, kupię tam kwiaty, bo one tam zawsze będą. Więc to zjawisko dopiero się pojawia, ale już jest, a więc ta świadomość rośnie.
1: Świadomość rośnie, już nie do końca zawsze jest tak, że potrzebuję koszuli, to jaka by ona nie była, żeby tylko kolor był jakiś albo biały, albo szary, jaki tam jest potrzebny, byleby tylko była. Tutaj mówimy o czymś zupełnie innym, o nowym zjawisku, a jeszcze chciałem zapytać o jedną rzecz. Kiedy u ciebie się wziął pomysł na to, żeby właśnie te ciuchy wyszukiwać i przywozić, oferować je innym, bo kilka razy do roku wyruszasz do Mediolanu na tak zwane łowy. Czego wtedy poszukujesz? Jakim kluczem się kierujesz? No bo po części pewnie też są już indywidualne zamówienia. Chciałabym to i proszę mi przywieźć, mówi jakaś klientka, ale jakim kluczem się kierujesz przy tym doborze?
3: Mam ogromną trudność generalnie z tym, ponieważ oczywiście kiedyś w ogóle zacząłem od siebie. Najpierw kupowałem ubrania dla siebie, później się okazało, że wpuścili mnie do tych magazynów, które każda z tych firm zawsze ma często pod Mediolanem. Ogromne, wielkie magazyny ubrań i tam po prostu te końcówki kolekcji, bo ja sprzedaję końcówki kolekcji, więc tam po prostu można je je wybierać i to jest zawsze duży dylemat, ponieważ ta moda jest inna niż polska i czasem nie trafiam w gust. Czasami to są rzeczywiście zamówienia, czasami to nie jest takie proste. Czasami, to jest mój największy problem, te wielkie domy mody, ich moda przyjdzie do sieciówek za 3 lata. Mniej więcej zauważyłem, że opóźnienie jest 2-3-letnie i na przykład dochodzi do takich trochę kuriozalnych sytuacji, że na przykład w jednym roku ja coś przywiozłem i to się kompletnie nie sprzedaje. I no ja mówię, przecenić, nic się z tym nie dzieje.
1: Poczekać rok.
3: Poczekać, dokładnie. I nagle się okazuje w następnym roku, że już jest wreszcie w Polsce modne i wystarczyło tylko poczekać, nie musiałem przeceniać po prostu, także i czasem mam takie dylematy, że coś przywożę, mówię, jejku, czy wystawić, czy może poczekać, bo w końcu przyjdzie na to moda w Polsce i przychodzi. I no więc niestety jest taki ciągle taki rozdźwięk. I to jest mój największy problem rzeczywiście. Ja oczywiście część klientek już swoich znam, więc znam ich gusta, wiem, co kupują, co nie. Czasami pewnych rzeczy próbuję uczyć. Kupuję rzeczy bardzo odważne i one tak czasami patrzą na to trochę dziwnie, że co to w ogóle jest takiego. Czasami
1: wychodzi właśnie trochę to, że jednak facet kupuje.
3: No tak, trochę tak, trochę tak. Ale i tak uważam, że z kobietami jest lepiej niż z facetami, ponieważ faceci to jest jeszcze trochę ciągle inna bajka. Oni się ubierają zupełnie inaczej niż we Włoszech, ale ja to rozumiem trochę, bo trzeba być bardzo odważnym, żeby się ubrać tak jak Włoch. Faceci we Włoszech ubierają kolory, kochają róże, kochają czerwienie, kochają coś, co jeszcze na polskiej ulicy, to jest jeszcze odległa nuta. Kochają marynarki w kwiaty, je zakładają, kochają zielone mokasyny, je zakładają. To jest zupełnie po prostu inna bajka. Za odważne. Może kiedyś do tego dojdziemy, ale myślę, że to trochę wynika też z charakteru, z pogody, z klimatu. Tam jest po prostu inaczej, tam jest trochę inne światło, tam się inaczej pewne rzeczy projektuje. U nas te same rzeczy, tak na przykład bardzo kolorowe pstrokaty, wyglądają trochę tandetnie, a tam, w tym włoskim słońcu, w tym upale, w tym klimacie, one po prostu trochę inaczej wyglądają.
1: No u nas inaczej wyglądają te kolorowe rzeczy, bo przez lata PRL-u były tylko szarości.
3: Może tak, może rzeczywiście tak jest, że trochę się nie możemy ciągle odważyć, prawda? Ale myślę, że nie tylko. Myślę, że to jednak wynika też z pewnych takich uwarunkowań geograficznych, klimatycznych, bo projektanci włoscy, hiszpańscy zawsze szyją kolorowo, zawsze proponują coś takiego bardzo intensywnego, podczas gdy północ, chociażby Brytyjczycy, to już jest troszeczkę wszystko stonowane, to jest trochę inne i więc to wynika jednak z przyczyn takich też klimatyczno-geograficznych.
1: No na szczęście u nas już ten klient, który pojawia się w butikach, w sklepach, ten, który już zaczyna zarabiać pierwsze pieniądze, on nie pamięta lat PRL-u, nie wie jak to wyglądało, tak. Zna tylko z historii opowiadań babci, dziadków.
3: To prawda, nie pamięta, natomiast coś, co uważam, co jest nowym zjawiskiem i takim pozytywnym, to, że on zaczyna coraz bardziej wymagać od tego ubrania jakości. On patrzy na podszewkę, on czyta skład tkaniny, on się pyta o jedwab. Mnie się jeszcze kilka lat temu nie za bardzo zdarzały pytania, czy to jest jedwabne. Teraz już te pytania są te ubrania wywracane na drugą stronę, poszukuje się, jaki jest skład tego ubrania. Są pewne też braki wiedzy, bo na przykład w Polsce zupełnie się nie odróżnia tkanin syntetycznych od tkanin sztucznych. To są zupełnie dwie inne grupy, kategorie tkanin. Nie wszystkie pochodzą z ropy naftowej. Tak jak się wszystkim w Polsce wydaje, że wszystko pochodzi, że sztuczne tkaniny pochodzą, że to jest plastik, ropa naftowa. To nie jest tak. Sztuczne, a syntetyczne to są zupełnie dwa inne działy. Więc tej wiedzy jeszcze nie ma, ale już taka wiedza, poszukiwanie dobrych tkanin, co jest jedwabiem, co jest dobrą bawełną, co jest bawełną egipską, a nie indyjską, która ma zupełnie inną cenę, jest innej jakości bawełną. I już takie zjawisko się zaczyna. Jest tak, że zwraca się uwagę na jakość w innym sensie, w sensie wykonania, jakości, kroju, podszewki, przeszycia, zakładek. Te wielkie domy mody, czy to brytyjskie, czy włoskie, czy francuskie, one przede wszystkim jakby ciągle zatrudniają konstruktora odzieży. To jest zawód wymierający w Polsce. Wszyscy chcą być projektantami. Ja się zawsze trochę z tego śmieję, że każdy uważa, że może być projektantem. Natomiast większość tych ludzi po pierwsze nie potrafi rysować, a rysunek dla projektanta to jest rzecz bardzo ważna. A po drugie nie potrafi tego później przekuć na dobrą sylwetkę. Oni uważają, że wystarczy zaprojektować, żeby było ładne. Natomiast włoski dom mody czy francuski mówi, no tak, to jest ładne na wieszaku, ale czy to będzie ładne na sylwetce? Więc projektant włoski czy francuski, zespoły projektowe, bo to są sztab ludzi, oni potem jak coś narysują, to idą do swoich konstruktorów odzieży, mówi, a teraz ty mi to skonstruuj, żeby to dobrze wyglądało, żeby facet miał na przykład szerokie ramiona, żeby dobrze wyglądał, a mały brzuszek, a żeby kobieta miała super biust, jeśli go nie ma, albo żeby jej trochę ten biust optycznie wydawał się mniejszy niż jest. Więc od tego służą konstruktorzy odzieży i zaczyna być taki proces, trochę widzę, że te kobiety przychodzą, kurczę, jakoś w tym to jakoś tak szczupło wyglądam, ale w tym jestem jakaś taka wyższa, prawda? No to o to chodzi trochę w modzie. Ona także spełnia te inne funkcje, nie tylko te dekoracyjne, żeby przyciągało uwagę, ale żeby też korygowało nasze sylwetki. I to zjawisko też powoli następuje, więc powoli ta świadomość się buduje.
1: No tak, coraz więcej jest designerów, osób, które chcą projektować, jak wyglądają czasem ich dzieła możemy zobaczyć na niejednym pokazie mody nowoczesnej.
0: No tak.
1: Gdzie to trochę wywołuje to emocje i niejedną dyskusję. Czy to faktycznie...
3: Ja się kiedyś nad tym zastanawiałem.
1: Jest ktoś w stanie założyć?
3: Ja się kiedyś nad tym zastanawiałem, bo opinie polskich projektantów są bardzo skrajne. Ja nie mam specjalnie dobrej opinii o polskich projektantach. Być może dlatego zacząłem współpracować z zagranicznymi. Ale też nie do końca ich krytykuję, bo kilka razy oni między wierszami gdzieś dają do zrozumienia w wywiadach, że to nie jest tak, że oni nie potrafią zaprojektować nic lepszego. Oni często projektują to, czego od nich oczekuje klient. Oni też muszą z czegoś żyć, muszą zarobić. Może to jest trochę kwestia gustu polskiego klienta, że dostarczają mu takie projekty. Bo gdzieś tak naprawdę w tych między wierszami ja to słyszę. Natomiast rzeczywiście wiele osób zarzuca polskim projektantom pewną wtórność. Ja niestety widzę. Ja bym nawet był w stanie wymienić nazwiska kieleckiego projektanta i pokazać wzory sprzed kilku lat innego domu mody, gdzie są jakoś łudząco podobne. I takich przykładów jest wiele. Moja koleżanka, która jest zresztą projektantką mody rzeczywiście po łódzkiej szkole, więc właśnie najlepsza polska szkoła, jeśli chodzi, prawda, katedra projektowania w Łodzi, która ma takie oko do wynajdywania tych kopii i ona czasem mi podsyła na Facebooku w prywatnych wiadomościach, mówi, popatrz, to nasz projektant i tu pada nazwiska, popatrz, a tu sprzed 3 lat Chanel, albo popatrz, tu lwy u naszego projektanta, a tu lwy u kogoś tam, prawda?
1: To się nazywa mieć pamięć fotograficzną.
3: No ona ma tę pamięć po prostu i zawsze się śmieje, że chyba niedługo zrobi taki portal, kto co skopiował i będzie pokazywać te oryginały i te projekty. Oczywiście nie jest tak, że wszyscy polscy projektanci kopiują, ale często się jakby bardzo mocno inspirują i to zawsze gdzieś ta granica między inspiracją a kopią jest płynna zaciera. I niebezpieczna. Dokładnie.
1: I to się zaciera, ciężko później się z tego wygrzebać i wyplątać w drugą stronę, bo to już idzie trochę jak domino. A wracając jeszcze do twojego zamiłowania modą, bo to, że wyszukujesz różne modele, tak jak powiedziałeś, gdzieś wyprzedażowe, końcówki serii, to jest jedno. Ale ty modą też zacząłeś się interesować pod kątem jej historii i potrafisz też godzinami opowiadać o na przykład historii torebki Louis Vuittona, czy jakiejś koszuli Armaniego.
3: To prawda, trochę tak jest, ale to trochę wymagało ode mnie tego klientki. Czasem trzeba ten storytelling zastosować, opowiedzieć go trochę. One są też, wiele z nich na etapie uczenia się pewnych rzeczy, też nie wiedzą, też nie mają świadomości, kto w tej modzie tak naprawdę rządzi, kto jest gigantem, a kto nie, kto ma za sobą 100-letnią tradycję, a kto jest firmą 10-letnią. Więc one zadawały po prostu mi takie pytania, więc jeśli takie pytania się pojawiały...
1: Ciężko było odpowiedzieć, nie wiem.
3: Tak, dokładnie. Ja na przykład bardzo często się zdarza, że ktoś przychodzi do mnie i zadaje mi takie pytanie, albo na przykład albo sugeruje, mówi, wie pan co, kurde, no dlaczego pan nie ma torebek Louis Vuittona na wyprzedaży w przecenie? No i one nie wiedzą na przykład takiej historii, że on nie ma takich przecen, że on jakby się wejdzie na jego stronę, to tam jest napisane, uwaga, nie prowadzimy sprzedaży outletowej, nie prowadzimy końcówek kolekcji, wszystko, co nie jest kupione u nas w pierwszej cenie, jest podróbką. Więc i takich historii jest bardzo wiele i te historie czasem trzeba opowiadać, bo one na przykład nie mają świadomości, że ten płaszcz gabardynowy z Barbery to już jest kilkadziesiąt lat tradycji, historii i że to nie jest tylko moda czy marketing tej firmy, tylko to jest naprawdę znakomita tkanina, której zdobywano ten biegun, która ma doskonałe właściwości jako tkanina, prawda, przeciwdeszczowe i tak naprawdę ona jest dużo lepsza niż te nowoczesne plastikowe tkaniny, bo to ona ma te najlepsze właściwości. I te historie czasem trzeba opowiedzieć, bo one tego oczekują po prostu, więc ja się sam kiedyś uczyłem, czytałem wiele książek, żeby się pewnych rzeczy dowiedzieć, żeby one miały świadomość, jak to wygląda, bo rzeczywiście za tą wielką modą stoi wiele fantastycznych historii, wiele przypadków, wiele zupełnie rzeczy niespodziewanych, na przykład, no obecnie to właśnie nie wiadomo, czy ten dom jest kiedyś był niemiecki Escada, chociaż ta nazwa Escada taka bardziej jest włosko-hiszpańska, ale to rzeczywiście założone przez niemieckie małżeństwo dom mody. Obecnie tak naprawdę hinduski, kupione przez Hindusów. Ale na przykład historia powstania tego domu jest kompletnie niezwykła. Otóż to małżeństwo postawiło kiedyś na konia w wyścigach, postawiło swojego losa zakład. Założyli się, że ten koń wygra. Ten koń rzeczywiście wygrał. Ten koń się nazywał Escada, który wygrał. I oni za pieniądze z ogromnej wygranej z tego wyścigu założyli ten dom mody. Więc czasami są takie historie niezwykłe, prawda? No i to trzeba wiedzieć. Trzeba na przykład wiedzieć, że duet Dolce & Gabbana, oni nie mogli się dostać do żadnej szkoły projektowania. Oni ciągle oblewali egzamin. Wszyscy mówili, że się nie nadają do projektowania. Tymczasem stworzyli imperium modowe, prawda? Więc te historie to są pewne smaczki, pewne przygody. Za tym się wiążą bardzo często, mówię, czasem dramaty ludzi, czasem jakieś niezwykłe zwroty akcji, czasem naprawdę wielka historia, która się wiąże czasem w ogóle z historią świata, bo czasem się okazuje, że ta moda miała wpływ w ogóle na jakieś zdarzenia losowe, że te domy mody, tak jak Barbery, były dostawcą królewskiego dworu w Wielkiej Brytanii, że coś się za tym kryje, że są jakieś wydarzenia, że oni czasem zmieniali świat i mnie tylko zawsze w tym trochę brakuje właśnie tych wątków polskich, bo tak naprawdę przez te 50 lat, czy tam 60 lat PRL-u, myśmy nie mogli trochę brać tym udziału i byliśmy odseparowani od tego wielkiego świata, nie mogliśmy pewnych rzeczy dyktować. Owszem, pojawiały się polskie nazwiska w modzie i tego trochę nikt nie wie, że one się pojawiały, bo na przykład za słynnym, słynną sieciówką brytyjską Biba, której właściwie już w tej chwili nie ma na rynku, to są resztki, ale kiedyś to była firma, która zrewolucjonizowała w latach 60. Brytyjską modę. To Biba wymyśliła sieciówkę, model sieciówki, prawda, czyli tanich, powtarzalnych wzorów, które można było kupić, no wtedy jeszcze drogą wysyłkową.
1: A nazwa brzmi swojsko.
3: Nazwa brzmi swojsko, a wymyśliła to Polka, Barbara Hulanicki. Ja ostatnio, jak byłem w Wielkiej Brytanii, mieszkałem takiej rodziny przez tydzień i oni pytali się, coś się tam właśnie zeszło na te tematy modowe i oni mówią, no słuchaj, no ale był kiedyś ktokolwiek z Polski, który zaistniał w tej modzie? Ja mówię, jak to? No była Biba. I ta kobitka, która miała lat 60, mówi, jak to? Biba to była Polka? Przecież ja, jak byłam młoda, myśmy wszystkie były zakochane, myśmy kupowały w katalogach wysyłkowych, to Polka wymyśliła tę markę i ona była zdziwiona, bo ona myśli, że to jest brytyjska marka, prawda? Nas trochę nie było w tym świecie mody i nad tym boleje, ale być może nadchodzą czasy, kiedy my to wreszcie nadrobimy. Jest wielu młodych, zdolnych projektantów, jeszcze nieodkrytych, którzy się uczą, studiują, wyjeżdżają za granicę i myślę, że tak naprawdę zrobią karierę, bo póki co niestety nasi polscy projektanci za granicą tej kariery nie zrobili. Ale liczę, że to się jeszcze zmieni.
1: Tak jak powiedziałeś, że my dopiero wchodzimy w ten świat wielkiej mody i to nie zawsze musi oznaczać przekroczenie progu jakiegoś butiku. Możemy też wejść w tą wielką modę, zaczytując się w chociażby tej historii, która potrafi być pasjonująca. A później oczywiście możemy już z większą świadomością szukać już konkretnych strojów, konkretnych koszul, spodni, butów i wszystkiego, co tylko przyjdzie nam do głowy, żeby na siebie założyć. Tak pewnie moglibyśmy jeszcze długo, ale nasz czas powoli dobiega końca. Być może jeszcze spotkamy się raz, aby rozmowę kontynuować. Za dziś

0: uroczości w Meloradiu Kielce na 103.9 FM.
1: Witam w kolejnym programie Miasto Młodości. No i dzisiaj ogromna przyjemność, ponieważ moim gościem jest Maja Michalak, czyli historyczka sztuki, autorka profilu na Instagramie Poza Ramami, popularyzatorka sztuki, autorka kursów o sztuce. Cześć Maju.
2: Hej, bardzo miło.
1: Najpierw bym cię chciała zapytać w ogóle o twoją działalność, ponieważ ja mam takie trochę poczucie, że ty jesteś taką czarodziejką, która ściąga sztukę z wysokiej bardzo półki, często niezrozumiałej, nieosiągalnej dla odbiorcy i sprowadzasz ją do czegoś takiego: hej, zobaczcie, to może być interesujące, to może was dotyczyć i to może być aktualne. Więc jakbyś powiedziała, na czym polega Poza Ramami, co właściwie robisz na Instagramie?
2: Tak, to bardzo miłe to, co powiedziałeś, że właśnie jestem taką czarodziejką i nawet pamiętam, jak robiłam swoje archetypy i to, w jaki sposób chcę przekazywać wiedzę, to nie wybrałam mędrca czy właśnie jakiejś osoby, która w taki poważny sposób będzie przekazywać wiedzę, tylko od razu mówię, a ten czarodziej właśnie jest mi bliższy, bo ja wolę czarować tą sztuką i opowiadać o niej tak, w taki sposób właśnie, żeby ludzie się w niej zakochali, bo sztuka jest przepiękna, jest przecudowna i ja ją kocham nad życie i nie mogę słuchać, jak ludzie mówią, że ona jest tylko dla wybranej grupy osób, jest elitarna i w ogóle iść do muzeum to strach. Zdecydowanie tak nie jest i właśnie poprzez Poza Ramami chcę pokazać, że ze sztuką da się wyjść poza ramy i patrzeć na nią w zupełnie inny sposób niż taki akademicki, sztywny, tylko opowiadać o niej pięknymi zdaniami. Wcale tak nie jest i ja właśnie chociażby na Instagramie pokazuję, że ze sztuką można obcować codziennie w bardzo szybki i łatwy sposób, czy to oglądając właśnie moje relacje, ciekawostki na Instagramie, czy chodząc do muzeum, żeby po prostu pooglądać piękne obrazy, a nie zastanawiać się, co ten autor miał na myśli, gdzie to jest jedno z najgłupszych pytań.
1: No właśnie, bo ja tak trochę cię wstawiłam do tego Instagrama, a tak naprawdę przecież ty prowadzisz firmę, robisz tak, webinary, robisz kursy. Jak to się zaczęło? Bo to jest strasznie taka twoja nisza. Znalazłaś sobie taki, wiesz, swój jakiś tam konstrukt, w który uderzyłaś i to się sprawdziło.
2: Tak, zdecydowanie tak. I tutaj też należy podkreślić, że to, że ja jestem historyczką sztuki, mam takie wykształcenie, to jest jedna sprawa, ale z drugiej strony ja zawsze bardzo lubiłam takie biznesowe tematy. Jak tylko mogłam, zapisywałam się na różnego rodzaju kursy, dodatkowe rzeczy. Zawsze to mnie kręciło i ja wiedziałam, że nawet jeżeli nie będę robiła rzeczy związanych i ze sztuką, i z biznesem, to pójdę w karierę naukową, żeby być jakby cały czas w kontakcie ze sztuką, a biznes mogę robić w zupełnie innym obszarze, ale na szczęście wpadłam na pomysł taki, który mi to łączy. I właśnie Poza Ramami zaczęło się od pomysłu szkoleń dla firm z historii sztuki, bo szybko zauważyłam, że kolejny wyjazd na paintballa czy integracja na kręglach, no to już jest średnio atrakcyjna rzecz dla pracowników. I myślę, że takie spotkania przy sztuce, gdzie one mogą sprawiać mnóstwo przyjemności, a do tego poszerzają horyzonty. Mogą one się odbywać przy winie i przekąskach lub przy pięknym śniadaniu. To może być znacznie fajne doświadczenie dla chociażby pracowników i to chciałabym oferować firmom i to robię, ale właśnie to, co powiedziałam w trakcie, żeby do tych firm dotrzeć, to stwierdziłam, że postawię na Instagram i dam się najpierw ludziom poznać. Będę robiła warsztaty otwarte, na które każdy może przyjść. Tutaj nie trzeba być właśnie pracownikiem danej korporacji czy jakiejkolwiek innej firmy. No i mi to się sprawdza i zobaczyłam, że też takie działanie jeszcze bardziej niezależnie, właśnie tak, że to ja decyduję o tym, co, kiedy, komu sprzedaję, to znaczy, kiedy robię właśnie kursy, webinary, no bo trzeba o tym w taki sposób też mówić, jest dla mnie bardziej, znacznie bardziej intuicyjne niż przez 6 miesięcy z firmą ustalanie jednego spotkania, które trwa godzinę. No nie.
1: Absolutnie. Ale może, bo ktoś może tego słuchać i na przykład nie wiedzieć, czym ty się zajmujesz i co robisz, a ja nie chciałabym się tutaj jakby...
2: To tak pokrótce w
1: tak,
2: jednym zdaniu.
1: Jak to
2: zdaniu
1: robisz na Instagramie? Bo to jest naprawdę dla mnie, w sensie serio, jakby ja się dowiedziałam dzięki tobie tyle super rzeczy, ja kocham chodzić do muzeów, jakby to zawsze tak było.
2: No.
1: Ale ty jakoś tak, nie wiem, rozszerzyłaś mi w ogóle horyzonty, jeśli chodzi o sztukę, że tak, takie ciekawostki, takie detale, które ty zauważasz, to w ogóle mi się nie kojarzy z taką nudną lekcją historii albo nudną wycieczką do muzeum. Tylko to jest tak interesujące i właśnie chciałabym, żebyś ty swoimi słowami opisała, jak to robisz, jak działasz na Instagramie.
2: Chyba na Instagramie działam tak, jak działam w życiu, czyli przede wszystkim pokazuję to, co mi się podoba, ale to, co mnie ciekawi, nie w taki sposób, że o, coś jest fajne, okej, trochę się zawsze zastanawiam, ale dlaczego ten artysta tworzył akurat w tym momencie, dlaczego ten obraz jest taki duży, a nie jest zupełnie innych rozmiarów, kto go zamówił?

0: był, w jakim miejscu miał się znaleźć. Tutaj właśnie zadawanie pytań i szukanie na nich odpowiedzi jest, wydaje mi się, moim sposobem na przekazywanie wiedzy i dlatego ja nie opisuję Caravaggio urodził się tego i tego dnia, zmarł tego i tego, jego mama miała na imię tak, a tata tak, a żył w 15 innych miastach. Jakby to nie jest ciekawe i mnie to też nie interesuje, a raczej jasne, jest to wiedza potrzebna, ale znacznie fajniejsze jest to, że a, jak to się stało, że Caravaggio zrobił karierę i dlaczego musiał uciekać z Rzymu, bo był posądzony o to, że zabił człowieka i jak to się odbiło w jego sztuce. To są fajne rzeczy i to fajnie jest właśnie przedstawiać ludziom, a nie właśnie taki sposób opowiadania, jak to było na wycieczkach w szkole, czy właśnie na lekcji historii w momencie, kiedy był słabszy nauczyciel. Znaczy nie mówię słabszy, lepszy, ale jakby mamy trochę taką manierę przekazywania wiedzy właśnie od do, a nie jakby wywoływanie poczucia, raczej motywacji, żeby samemu się czegoś dowiedzieć więcej, żeby jakby ten ciąg logiczny prześledzić, a nie tylko właśnie naświetlać konkretne jakieś suche fakty, bo to jest średnio atrakcyjne według mnie.
1: Zdecydowanie, ja się zgadzam. I też powiedziałaś na początku, że kochasz sztukę, ale mnie też ciekawi to, czy ty, jak myślisz o tym, co robisz, to trochę traktujesz siebie jako edukatorkę?
0: Trochę tak, ale jakby to nie przyświecało chyba mi na początku, bo ja po prostu uwielbiam opowiadać o tej sztuce. O tym mogą potwierdzić moi znajomi, przyjaciele, rodzina, że ja w każdym momencie, jak tylko mogę coś wpleść o sztuce, to robię. I jakby te odniesienia dla mnie są tak naturalne, że nie wiem, jak mówię o przedsiębiorczości, to mówię, o Rubens to zrobił biznes, on to zrobił taką fabrykę obrazów, że w ogóle na nim trzeba się wzorować, kreując właśnie, nie wiem, pomysły na firmy. Ale już Rembrandt jest znacznie słabszym tego przykładem. I to jest dla mnie normalne, ale mam to dzięki temu, że właśnie od już 10-12 lat tą sztuką się interesuję i mi te tematy znacznie łatwiej przychodzą. I właśnie ostatnio też dostałam pytanie na live'ie. Maja, skąd ty w ogóle bierzesz pomysły na te tematy webinarów, posty, relacje? A ja sobie tak myślałam, no one są po prostu, ale to jest tak, że ja się budzę, coś mi przychodzi do głowy, ja to robię, jestem bardzo słaba w planowanie jakiejś strategii i tak dalej, więc u mnie nie ma postów zaplanowanych na miesiąc, tylko ja raczej działam tak, że o, coś mi przyjdzie do głowy, no to wstawiam, robisz szybko relacje i może dlatego też ten Instagram jest taki autentyczny, a nie jakiś wykreowany właśnie pod linijkę.
1: I mi się właśnie wydaje, że dlatego ta nazwa na Instagramie, której jestem szczerą fanką, poza ramami.
0: Ja też.
1: Nie dziwię się, że ona łączy to wszystko, co ty robisz. Jakby i też, no bo musimy to przyznać, twoja osobowość i charyzma, tak jak teraz czuję na tyle, na ile się znamy, nie wiem, 15 minut, to ja czuję, że wiesz, to dużo też robi. Po prostu twoja osobowość, bo każdy mógłby założyć Instagrama o sztuce i o tym mówić, ale to też w jaki sposób o tym mówi. Wydaje mi się, że to przyciąga jakby kogoś, kto chce cię słuchać i obserwować i dowiadywać się przede wszystkim od ciebie.
0: No, mam nadzieję, że tak jest.
1: Tak. No dobra, no to chciałabym cię teraz zapytać o taką kwestię, bo ta rozmowa ma być głównie o sztuce, na szczęście. Może damy radę jakoś. Dlaczego jest tak, że jakieś dzieła wpisują się w świadomość odbiorcy bardziej niż inne? To znaczy, dlaczego my wszyscy znamy, właśnie nie wiem, Mona Lisa na przykład, no nie? Albo Wolność wiodącą na barykady. To są takie przykłady, które wydaje mi się każdy kojarzy ze szkoły. Z czego to wynika twoim zdaniem?
0: Na takie rzeczy składa się wiele elementów. Przede wszystkim jakość tych dzieł, bo pamiętajmy, że często te dzieła najbardziej znane są przykładami danej epoki, danego okresu, są najlepszymi dziełami jakiegoś artysty i oczywiście one mogą być dosyć subiektywnie wybrane przez chociażby historyków sztuki czy osoby, które piszą o nich od lat, ale często po prostu są najlepszymi dziełami albo mają ciekawą historię. Znaczy ich prowiniencja też jest ciekawa, prowiniencja takie trudniejsze słowa, ale po prostu chodzi o ich pochodzenie i o to, w jakiej galerii były wystawiane, w jakim muzeum, do jakiej kolekcji trafiły. Każda z takich rzeczy buduje wartość dzieła sztuki i wpływa na jego jakość oraz przede wszystkim no, sama estetyczna wartość tego dzieła. Czy to jest dzieło z dojrzałego okresu, tak jakby chociaż Mona Lisa, gdzie to nie są pierwsze rysunki Leonarda, czy nie wiem, jakieś zamówienie, które nie zostało ukończone, tylko rzeczywiście to jest jeden z jego najlepszych portretów. Wydaje mi się, że spokojnie można obok niego postawić naszą damę z gronostajem, ale przez to właśnie, że była w innym momencie, w innym czasie, do innych rąk trafiła, no to jej historia też potoczyła się trochę inaczej. Czy to, że w XIX wieku, znaczy na początku XX wieku skradziono Monalizę z Luwru i tutaj też trzeba pamiętać o tym, że to nie było, że o, jej kradzież wreszcie zwróciła uwagę ludzi na to, że jest w ogóle.
1: Że istnieje jako obraz.
0: Jako obraz. Nie, ona już była wtedy doskonale znana. Chociażby to, że Duchamp właśnie tworzył jej karykatury, można powiedzieć, i Ready Mates właśnie w taki sposób wykorzystał ją jako Ready Mates. Pokazuje, że ona już była w świadomości ludzi wówczas, ale później jeszcze bardziej ona się tak zakorzeniła. Być może jej pozycja jeszcze bardziej została zbudowana przez to, że ona sama w sobie ma bardzo ciekawą historię. No i jest po prostu technicznie bardzo dobrym dziełem, bo tutaj świetnie widać sfumato Leonarda, czy różnego rodzaju właśnie inne rzeczy charakterystyczne dla doby renesansu, więc ją spokojnie można dawać właśnie jako takie idealne dzieło. No i podobnie jak właśnie Delacroix dzieło, o którym wspomniałaś, Wolność wiodąca, Lud na barykady, no to tak samo. To jest właśnie przepiękny obraz historyczny, który pokazuje z niezwykłą dynamiką i ekspresją to, co się wtedy działo, i dlatego dla ludzi stał się symbolem nie tylko tamtych czasów, ale teraz też wielu innych rzeczy, które mają miejsce, chociażby nasze strajki kobiet, gdzie znów ten obraz został wyciągnięty, można powiedzieć, i znów został reprodukowany, wywieszany na plakatach i właśnie używany do tej walki i do wyrażenia postulatów, które są nowe lub nadal obecne.
1: Czyli to jest dalej aktualne.
0: Tak, dokładnie.
1: Właśnie
0: tak.
1: To też jest coś, co ty uświadamiasz przez swoją działalność, że ta sztuka jest obecna cały czas.
0: Dokładnie.
1: I ja ci tak powiem szczerze, że moje doświadczenie z Monalizą to jest zawód ogromny, ponieważ...
0: Ale to spokojnie chyba w większości osób.
1: Tak, że jakby wchodzi się do Luwru, myśli sobie wow.
0: I jeszcze te wszystkie oznaczenia na podłodze, na ścianach,
1: wszędzie,
0: po prostu
1: tu,
0: lotki.
1: Tu, tak. Dokładnie. Wchodzisz
0: wszyscy
1: tam.
0: Do Monalizy.
1: Tam jest tona ludzi ze selfie stickami. Ta Monaliza jest mniej więcej taka, w sensie malutka.
0: No.
1: I masz takie... To jest to?
0: Tak.
1: I to jest niesamowite dla mnie. Fenomen tego obrazu.
0: Dokładnie. Ale ja też właśnie często opowiadam o tym na warsztatach czy webinarach jako przykład tego, że czy na pewno widziałeś Monalizę, bo ona ma szybę pancerną, 5 metrów od niej stoją barierki, do których i tak nie da się podejść, znaczy bliżej się nie da podejść, bo są właśnie one, tłum ludzi i tak dalej. I jest, no... Chyba lepiej oglądać już nawet na reprodukcjach tą Monalizę, bo nie ma szans jej zobaczyć na żywo tak naprawdę w obecnych warunkach, ale przez to też, że wokół niej tak bardzo urosły te wszystkie historie i ona jest no, jednym z najsłynniejszych dzieł sztuki na świecie, to możemy z pewnością powiedzieć. Zapominamy o tym, że z drugiej strony wisi przepiękne dzieło Tycjana, naprzeciwko wiszą kolejne dzieła renesansowych twórców, które są fenomenalne, czy to właśnie renesansowi twórcy weneccy, koloryści weneccy, no genialne dzieła, a ludzie prawie nie zwracają na nie uwagi, więc to jest akurat no, dosyć słabe bo dla tych dzieł, które muszą żyć w tym samym pokoju, co
1: w cieniu
0: tak,
1: Monalizy.
0: W cieniu Monalizy, no.
1: A jak w ogóle właściwie wytłumaczyć, dlaczego jakiś obraz jest dziełem? W sensie, czemu dzieło jest dziełem?
0: Tutaj wydaje mi się, że nie ma jednej definicji i nie można powiedzieć, że to jest dzieło sztuki, a ja mówię, że to drugie nie jest. No teraz szczególnie, znaczy teraz zawsze tak było, że każdy z nas może być artystą i to, czy jakieś dzieło jest dziełem, no to zależy dużo od indywidualnej interpretacji i nie każdy może się zgadzać, że rzeczywiście to jest dzieło sztuki, które ma się znaleźć do muzeum, no bo ten obraz, który namalowałam sobie powiedzmy wczoraj w domu, no to dziełem sztuki dla większej grupy osób może nie być, ale dla mamy, której to podaruję, już może być, bo to ma dla niej wartość sentymentalną, więc tutaj wiele czynników świadczy o tym, czy rzeczywiście coś dziełem sztuki jest, czy nie. Ale wydaje mi się, że nie musimy narzucać właśnie na siebie tych schematów, ograniczeń i tak sztywno to rozgraniczać, no bo też kto ma decydować, czy jest monopol na to, że jakaś instytucja wydaje wiesz, podpisy i certyfikaty na dzieła sztuki, no oczywiście nie ma czegoś takiego, więc tutaj jakby jakość estetyczna i potem to, co się zrobi z tym dziełem, tym wytworem, który zrobimy, ma największe znaczenie tak naprawdę.
1: A czy ty kiedyś miałaś jakiś taki zawód właśnie, że wiesz, miałaś jakieś oczekiwania wobec jakiegoś dzieła i nagle widziałaś je na żywo i one się w ogóle nie sprawdziły? Miałaś kiedyś taką sytuację?
0: Pewnie tak. Na pewno tak było, ale żebym teraz o tym tak pomyślała, że tak mnie bardzo rozczarowało, to nie wiem, ale mogę powiedzieć co do zaskoczeń jeszcze, aha, bo to może w drugą stronę pokieruję
1: super,
0: to pytanie.
1: Super.
0: Właśnie jak można się zaskoczyć na żywo oglądając dzieła sztuki, chociażby ze względu na ich wielkość. Jak się pojedzie do Berlina, do właśnie tam Muzeum Narodowego i zobaczy się chociażby Madonnę w kościele Jana van Eycka, to okaże się, że ona ma wysokości nawet nie 30 cm, może 20. I jest to maleńkie dzieło, do którego trzeba dosłownie zbliżyć się na milimetr, żeby zobaczyć to, a na reprodukcjach to dzieło jest z takimi detalami oddane, że mówię, ono na bank jest po prostu metrowe albo chociaż pół metra ma, bo żeby oddać z taką dokładnością te elementy, no to rzeczywiście trzeba mieć jakby gdzie to zrobić, bo czym mniejsza powierzchnia, to oczywiście jest to trudniejsze. Ale w drugą stronę tak samo zaskoczyłam się właśnie widząc dzieło Pabla Picassa Guernica w Madrycie, w Muzeum Reina Sofii, gdzie ono jest olbrzymie. Ja oczywiście ucząc się, czytałam w podręczniku, że to ma dzieło tam kilka na kilka metrów i że jest duże. No jasne, jest duże. Ale jak ja przed nim stanę, mówię, o matko, dobra, to już teraz rozumiem fenomen tego dzieła i dlaczego ono robi aż tak piorunujące wrażenie. I to jest kolejny przykład na to, że warto chodzić do muzeum i właśnie weryfikować te swoje założenia i to, co mamy w głowie z rzeczywistością, bo to nam da najwięcej i dzięki temu znacznie lepiej poznamy dany obraz, dzieło sztuki, no bo w podręcznikach możemy zobaczyć tysiące, ale jak w muzeum naprawdę ono zrobi na nas wrażenie, przyjdą na ściarki na widok jakiegoś dzieła, no to możemy niemalże mieć pewność, że zapamiętamy je do końca życia, a przynajmniej na znacznie dłużej niż 2 godziny po wyjściu z muzeum.
1: Fajnie, że przytoczyłaś w ogóle ten wątek muzeów, bo o tym też bym chciała z tobą pomówić, ale najpierw taki kurs jest na twojej stronie, który mnie mega zainteresował, czyli uświadamianie wartości intelektualnej sztuki.
0: To nie jest kurs, to jest jeden z...
1: Aha, przepraszam.
0: Nie, spokojnie. No. To jest jeden z celów, jedna z rzeczy, którą się osiągnie po skończeniu kursu, ale spokojnie, to jest jakby drobny błąd. Kursy, które prowadzę, takie już jakby złączone jakby... webinary, które składają się na kurs, to właśnie kurs podstawowy z historii sztuki dla wszystkich, gdzie w pigułce tak naprawdę na 8 zajęciach opowiadam o całej historii sztuki, a teraz jesteśmy właśnie też pod koniec już prowadzenia kolejnego kursu o inwestowaniu na rynku sztuki, więc to jest zupełnie inna gałąź, nowa, tutaj już nie prowadzę tego kursu sama, tylko właśnie wraz z ekspertem, więc jest to trochę otwarcie się na nowy obszar, a oprócz tego oczywiście też prowadzę różne webinary tematyczne i tego typu rzeczy, ale to uświadomienie o wartości intelektualnej dzieł, o której wspomniałaś, odnosi się do tego, że często ludzie mogą myśleć, że właśnie obrazki to są tylko kolorowe plamy barw położone na płótnie, desce czy jakimkolwiek innym podłożu, a zupełnie tak nie jest, bo właśnie sam fakt uświadamiania, że za obrazami zawsze stoi jakaś historia, jakiś człowiek powstały w jakimś czasie i dowiedzenie się o tych wszystkich rzeczach może znacznie bardziej poszerzyć nam perspektywę i znajomość takich obszarów jak historia, socjologia, psychologia, biologia czasami i filozofia czy religia, więc tutaj historia sztuki jest naprawdę bardzo interdyscyplinarną sztuką i czym więcej dowiadując się niby tylko o obrazach, tak naprawdę dowiadujemy się znacznie więcej o świecie w ogóle.
1: I w ogóle myślę, że to jest strasznie ważne i potrzebne, żeby nie tylko czerpać tą wiedzę z tego, co mamy teraz, ale też właśnie odnosić się do przeszłości, bo ta aktualność sztuki jest po prostu cały czas obecna.
0: Zdecydowanie.
1: I jeszcze wracając do wątku muzeum, w takim razie mam nadzieję, że teraz już poprawnie. Jak w ogóle dobrze zwiedzić muzeum? Dlatego o to pytam, ponieważ ja miałam właśnie w Louvre takie doświadczenie, że Ja tam spędziłam 7 godzin. Ja uważam, że to jest za mało, że ja się nie dowiedziałam wszystkiego, bo też wiesz, ty jak wchodzisz do muzeum, masz inaczej. Ty masz bagaż już wiedzy, widzisz pewne rzeczy, których ja, jeżeli jestem laikiem, nie widzę. Mhm. Więc ja wiesz, czasem siadałam na podłodze, otwierałam sobie Google'a, czytałam o tej rzeczy, tak się chciałam zagłębić bardzo.
2: Super.
1: A moja kumpela, z którą była, ona po 2 godzinach mówi, wychodzimy, idziemy na kawę, a ja błagam cię, weszłyśmy taką kolejką do Luwru, kiedy będziesz następnym razem w Paryżu? No. Że ja zostaję, jak chcesz, to ty idź. I ona poszła faktycznie.
2: No.
1: I jakby, jak twoim zdaniem tak zwiedzić muzeum, żeby wyjść z niego z jakimś bagażem doświadczenia, dowiedzieć się czegoś, a jednocześnie nie być przemęczonym?
0: No, no właśnie to było moje pierwsze pytanie. Czy ty po 7 godzinach nie byłaś zmęczona?
1: Strasznie.
0: Bo ja nie ukrywam tego i zawsze to mówię wprost, że pomimo tego, że jestem historykiem sztuki, uwielbiam chodzić po muzeach, to mnie też muzea męczą i trzeba zdawać sobie sprawę, że właśnie 7 godzin zwiedzania, gdzie to już jest wow, mega dużo, ale chociażby 3 godziny, to jest 3 godziny chodzenia, cały czas bycia na nogach, bez picia, bez jedzenia, no czasami tylko wodę można mieć ze sobą, w zamkniętym pomieszczeniu, bez dostępu do światła, cały czas bardzo skupionym, no bo chcemy rzeczywiście jak najwięcej zobaczyć i też mamy mnóstwo myśli w głowie i to bardzo wykańcza. I mówię to zupełnie szczerze i jeśli tylko mamy taką możliwość pójścia do muzeum kilka razy, to rozłóżmy sobie tą wizytę na kilka mniejszych wyjść, bo one będą znacznie bardziej efektywne, szczególnie, że lepiej skupić się, to co zawsze powtarzam, na 5-10 max wybranych dziełach, ale rzeczywiście, żeby przed nimi usiąść, popatrzeć na nie, dowiedzieć się czegoś więcej. Super twój przykład, że ty nie wiedziałaś, nie miałaś osoby, której mogłaś się spytać o jakieś dzieło, ale wyciągnęłaś Google i sobie poszukałaś informacji. I to jest jakby, korzystajmy z dobroci XXI wieku i jakby nie ograniczajmy się, bo tutaj możemy z łatwością jakieś sobie informacji doszukać, jeśli sami nie jesteśmy w stanie ich wydedukować. A w momencie, kiedy właśnie jesteśmy raz w muzeum ogromnym, czy to jest Louvre, Prado, czy National Gallery w Londynie, gdzie są 1000 dzieł i oczywiście chcemy zobaczyć wszystko. Ja tutaj jestem trochę hipokrytką, bo ja też latam po wszystkich salach i staram się zobaczyć wszystko, bo mówię, o Boże, tutaj jest to dzieło, tutaj jest tamto, a w tamtym sali będzie to. I wiecie, jak ktoś ze mną zwiedza, no to ma ciężko rzeczywiście. Ale na szczęście ja się też męczę i po 3 godzinach mówię, dobra, idźmy na kawę, bo ja już padam z sił. Ale właśnie jeszcze wracając do tego, jak mamy jakby jedną szansę, więc nam się wydaje, że mamy jedną szansę, żeby zobaczyć rzeczywiście dobrze jedno muzeum, to odróbmy tą pracę domową wcześniej i wejdźmy na stronę internetową danego muzeum, zobaczmy, co tam jest, co nas interesuje, bo możemy wpaść w takie przeświadczenie, że musimy przejść przez każdą salę i zaczynamy od średniowiecza i lecimy do tej sztuki współczesnej przez właśnie 8 godzin. Ale jak sobie zdamy sprawę tak naprawdę, to może ta sztuka średniowieczna średnio nas interesuje, może znacznie bardziej lubimy sztukę XIX wieku, a jak po 6 godzinach dojdziemy do tej sali, która rzeczywiście nam się super podoba, to już nie mamy siły, żeby poświęcić jej czas, więc może odwróćmy tą kolejność i przejdźmy od sztuki współczesnej przez XIX wiek w drugą stronę. Przecież jakby nikt nas za rękę nie będzie prowadził i o nie, w tą stronę nie można chodzić. Znaczy pewnie w pani z muzeum będą nas zwracać uwagę, że nie ta kolejność zwiedzania, ale nie zwracajmy uwagi na to i po prostu zwiedzajmy to, co my lubimy, co nam się podoba, a jak starczy nam sił, no to pójdźmy na tą sztukę średniowiecza, mam nadzieję, że też was zachwyci, bo jest fantastyczna, ale nie narzucajmy na siebie tego ciężaru, że koniecznie musimy zobaczyć wszystko, bo wszystkiego nie da się zobaczyć i naprawdę byśmy musieli przynajmniej godzinę siedzieć przy jednym dziele, znaczy tak to mówię pół żartem, pół serio, żeby to zobaczyć i by nam życia nie starczyło, a tak po łebkach przebiegnięcie przez wszystkie sale też trochę nie ma sensu, więc po prostu przygotujmy się do tej wizyty, zobaczmy, co w tym muzeum jest, na jakich dziełach nam zależy i do nich się w pierwszej kolejności skierujmy.
1: To teraz chciałabym pogadać z tobą trochę o sztuce współczesnej, bo mi się wydaje, że jakby z nią mamy największy problem, najmniej ją rozumiemy, często nas oburza, co też jest super, bo to jednak jest wywołanie jakiejś emocji, tak? To nie jest bierność. No i czy ty się zgadzasz w ogóle z takim zdaniem, że mamy problem ze sztuką współczesną, czy właśnie nie? A jeśli mamy, no to dlaczego?
0: Ja trochę odwrócę to pytanie i powiem, że zawsze ludzie mieli problem ze sztuką, która działa się w ich czasach. I ona powodowała mnóstwo oburzeń i właśnie rozmów w społeczeństwie, bo to było coś nowego, coś, do czego ludzie nie byli przyzwyczajeni, nie byliśmy z tym oswojeni, nie zdążyło się napisać o tym wystarczająco dużo, no bo ta sztuka się dzieje, żeby ludzie sobie to przeczytali, ustawili w głowie i tak dalej, żeby nałożyła się ta patyna czasu, że o, coś powstało 100 lat temu, no to jest lepsze od tego, co się dzieje teraz. Wcale tak nie jest i właśnie uświadomienie sobie tego chyba jest najbardziej istotne, a w momencie, kiedy chcemy lepiej zrozumieć to, co się dzieje wokół nas, to po prostu zacznijmy większą uwagę do tego przykładać i zastanówmy się, dlaczego to, co się dzieje teraz, rzeczywiście takie jest, a nie takie jak 500 lat temu. Pamiętajmy, że rozwijamy się, wszystko idzie do przodu i gdyby sztuka stała w miejscu, no to by nie miało sensu żadnego. I to, że nie wiem, teraz ktoś robi jakieś happeningi, konceptualne rzeczy, no to ma swoje korzenie w latach 60. czy 70. XX wieku, gdzie to wówczas też było rewolucyjne. Tam to już jest teraz dla nas trochę bardziej zrozumiałe, no bo rzeczywiście lata minęły, a to, co się dzieje teraz, może rzeczywiście wzbudzać niesamowite tutaj kontrowersje, ale nie do końca tak powinno, znaczy dobrze, że tak jest, bo właśnie to, na co zwróciłaś uwagę, że dzięki temu mówimy o tym. Jasne, ale spokojnie, jakby za kilka lat to już będzie dla nas normalne, a kolejne rzeczy będą nas szokować, a jeżeli chcemy je lepiej zrozumieć, to po prostu więcej czytajmy, spróbujmy zapoznać się z tym, co artysta dany nam ma do powiedzenia, a w momencie, kiedy po prostu coś nam się nie podoba i uważamy to za głupie, no to jest nasza opinia i to też jest w porządku.
1: To jest okej. Okay.
0: Nie musimy rozumieć wszystkiego. No halo, jakby nie ma rzeczy, która podobałaby się wszystkim i też nie ma chyba osoby, której wszystko by się podobało, a jeżeli tak jest, no to też może sygnalizować, że coś jest nie tak. Więc raczej spróbujmy zrozumieć, a nie na siłę się przekonać, że to rzeczywiście jest piękne i musi nam się podobać.
1: Ja właśnie dlatego chyba tak cenię Muzea Sztuki Współczesnej, bo one często, jak jest jakaś wystawa, mamy tylko jakiś delikatny kontekst, na przykład do, nie wiem, historii autora. I potem pod dziełami są często tylko tytuły, które nawet nic nam nie mówią, w stylu 1, 2. Ja to bardzo lubię, bo wydaje mi się, że dodaje takie pole do gry samemu ze sobą.
0: Jasne,
1: nie?
0: To przecież jak ci to może otworzyć umysł i właśnie nie wprowadza cię w tą ramę i w to myślenie, które ktoś sobie wymyślił i tobie też każe iść tą drogą. Zupełnie nie, to tutaj masz sobie sama zadać pytania, a dlaczego to dzieło ma taki kolor, a dlaczego ma taki kształt, a dlaczego jest takiej wielkości. Ciekawe, co ta artystka sobie myślała to robiąc, ale ja sobie myślę zupełnie coś innego, być może odbierając to dzieło sztuki. Więc no mnóstwo tutaj pytań można zadać i czym więcej pytań będziemy zadawać wobec dzieł sztuki, tym więcej możemy się o nich dowiedzieć.
1: A jakie jest twoje zdanie na przykład na to, że teraz jest trochę taka czasem moda, mam wrażenie, ale dobra moda, że sztuka jest przenoszona do innych mediów, tak jak na przykład był absolutny hype na ten film o Van Goghu, gdzie ożywili te obrazy. Ja uważam, że to było przepiękne. Teraz będzie Wesele. Wyspiańskiego, też chłopi Raymonta będą przetworzeni na animację. Aktorzy jakby będą zrobieni jak obrazy.
0: Aha.
1: No i jakie jest twoje zdanie na ten temat? Czy to jest dobre, że jakby sztuka ożywa właśnie w innym medium, tak jak w tym przypadku w filmie?
0: Jasne, dla mnie to w ogóle sztuka nie ma granic i czym bardziej...
1: Poza
0: ramami, czym bardziej będziemy właśnie wychodzić poza jej ramy i bawić się nią i właśnie dzięki temu, że powstał film o Van Goghu, być może ludzie wreszcie poznają więcej jego prac, niżeli tylko autoportrety z odciętym uchem i dowiedzą się trochę więcej o jego historii, niżeli właśnie te takie słynne hasła, które krążą na jego temat. A to, że powstało to w takiej przepięknej formie, ja też byłam zachwycona tym filmem właśnie oglądając jeszcze w kinie studyjnym, co uwielbiam. I pamiętam, że właśnie jak byłam koleżanką, to co chwilę mówię, o zobacz, to jest ten obraz, o zobacz, to ten, o ten obraz. I mówię, ona, ale ja nie wiem, o czym ty mówisz w ogóle. Mówię, dobra, już nie będę nic mówić. To nie jest istotne.
1: Cudowne.
0: Tylko właśnie fajne jest to, że przede wszystkim tam była historia w oparciu o te dzieła i można było rzeczywiście zobaczyć te kadry, a to, że właśnie ludzie coraz śmielej podchodzą do reinterpretacji, można powiedzieć, do przetwarzania różnych dzieł. No to jest super dla mnie, jakby. Nie widzę żadnych przeszkód, bo dzięki temu właśnie sztuka może dotrzeć do szerszego grona odbiorców.
1: Na kontynuację rozmowy zapraszam już w kolejnym odcinku.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Piotr Gierzyński, Miasto Młodości, a ze mną w studiu jest dzisiaj
2: Katia Augustyn,
1: czyli tatuatorka z gdyńskiego studia tatuażu Ja Tu Tatu. I dzisiaj, jak można się domyślić, będziemy rozmawiać właśnie o tatuażach, o pracy tatuatora, o tym, jak można właściwie odnaleźć się w tym biznesie i jak zaczynać. No i po kolei, tak naprawdę powiedzmy od samych początków twoich, jak to się u ciebie zaczęło, w jaki sposób zostałaś tatuatorką, no bo wiemy, że przynajmniej mi się tak wydaje, nie ma szkół, które kształcą tatuatorów.
2: Szkół nie ma, chociaż z tego co widziałam, już takie na rynku się pojawiają, które oferują nawet takie roczne czy dwuletnie zajęcia. Ale ja zaczynałam około 10 lat temu i wtedy nie było w ogóle żadnych kursów. No i u mnie zaczęło się to po prostu od zrobienia sobie swojego pierwszego tatuażu. Studiowałam wtedy architekturę wnętrz, czyli też kierunek powiedzmy związany ze sztukami artystycznymi. Nie sądziłam, że tatuaż będzie czymś, w czym będę mogła się realizować. To był też typowo męski świat, więc tym bardziej na początku odrzuciłam totalnie swoje miejsce w tym świecie. Ale jednak gdzieś tam ten głód pozostał i rok po wykonaniu pierwszego tatuażu stwierdziłam, że chciałabym pójść na staż. Poszłam na staż do jednego ze studiów tatuażu w Koszalinie, bo pochodzę z Koszalina. No i tak się zaczęło.
1: Czyli tak naprawdę pierwszy tatuaż, jaki w życiu zrobiłaś, to zrobiłaś na sobie, tak?
2: Nie. Poszłam do studia, żeby ktoś zrobił mi tatuaż.
1: Aha, okay.
2: I zobaczyłam, że jest to prawie jak malowanie obrazu na płótnie, czyli coś, co powiedzmy trochę znałam, tylko po prostu jest inne narzędzie i inne płótno. Tutaj w tym wypadku jest to skóra człowieka, ale sam proces niewiele się różnił i wtedy pomyślałam, że może to jest coś, w czym też mogłabym się odnaleźć.
1: A jak wyglądają takie początki? No bo przyszłaś do tego studia w Koszalinie i stwierdziłaś, że chciałabyś być na stażu, tak? Czy oni poszukiwali stażysty? W jaki sposób to wyglądało?
2: To wyglądało tak, że musiałam odbyć praktyki w ramach uczelni po drugim roku i stwierdziłam, że może warto właśnie pójść do tego studia tatuażu. No i tak to się zaczęło. Nie poszukiwali stażysty. To było też, tak jak powiedziałam, około 10 lat temu. To był wtedy dość taki hermetyczny świat i dość ciężko było nawet podjąć pracę jako tatuator. Studiów tatuażu było dużo mniej niż w tym momencie i dużo ciężej było zacząć tą przygodę, ale myślę, że to, że jestem kobietą, w tamtym momencie bardzo mi pomogło, bo jednak to było dość egzotyczne. 10 lat temu bardzo mało kobiet się tym zajmowało profesjonalnie i myślę, że chłopacy w studio byli po prostu ciekawi, co z tego wyjdzie.
1: A w takim razie, jak wyglądają początki? Jak wyglądały twoje początki, ale też może wiesz, nie wiem, szkoliłaś ludzi na przykład i wiesz, jak wyglądają teraz początki tatuatorów. Od czego się tak naprawdę zaczyna? No bo domyślam się, że to nie jest tak, że od razu dostaje się do ręki maszynkę i na żywym organizmie pracuje.
2: No te 10 lat temu trzeba było po prostu latać na mopie, pomagać w przygotowaniu stanowiska tatuatorom i później ewentualnie oni pozwalali ci potestować, jak się tatuuje na przykład na skórce od banana albo na świńskiej skórze. Teraz to wygląda trochę inaczej, bo większość studiów cały czas poszukuje stażystów. Ten proces jest dużo szybszy. Praktycznie od razu taki stażysta zaczyna tatuować na skórach syntetycznych. No zupełnie inaczej ten proces wygląda. Jest to takie trochę przyspieszone z tego, co widzę.
1: No właśnie, wspomniałaś o skórze świńskiej. Czyli to nie jest legenda. Faktycznie kiedyś na tym się trenowało i szkoliło, tak?
2: Tak, do dziś się na tym trenuję, bo jednak świńska skóra jest najbardziej taka podobna do skóry człowieka. Oczywiście jest zupełnie inna, ale myślę, że porównując skórę syntetyczną, która jest teraz szeroko dostępna do zakupu, jednak ta świńska skóra bardziej oddaje ten efekt już tatuowania na skórze człowieka. I do dziś jest to praktykowane.
1: Jak długo tak naprawdę musiałaś się szkolić, przyglądać się, biegać z mopem, jak mówiłaś, żeby móc dostać taką pierwszą prawdziwą szansę?
2: U mnie to w sumie poszło dość szybko. Myślę, że tak po około miesiącu, dwóch już miałam szansę pierwszy tatuaż wykonać na tej świńskiej skórze. I w zasadzie tylko cztery podejścia miałam na takich innych obiektach niż skóra człowieka. I po tych czterech razach już stwierdziłam, że chyba czas już przejść na człowieka, skoro mam taką szansę, bo czułam, że już dużo, dużo więcej się nie nauczę. Ale ogólnie trwa to dużo dłużej.
1: Czyli ty tak naprawdę miałaś taki przyspieszony moment, tak?
2: Znaczy tak, nie wiem, to chyba trochę tak z przypadku wyszło. Myślę, że teraz w takim profesjonalnym studio, w tych czasach teraz, myślę, że nie pozwoliliby mi tak szybko wykonać tego tatuażu, ale no mówię, także trochę z przypadku chyba wyszło, że miałam taką szansę tak szybko to zrobić, ale raczej nie polecam tego. Polecam raczej, żeby ta nauka trwała trochę dłużej. Tak, no na pewno z miesiąc, dwa takiego codziennego praktykowania.
1: Ty wspomniałaś o tym, że twoja droga kształcenia była też dość blisko jakby sztuki, więc czy to jest predyspozycja, czy właśnie jakieś, powiedzmy, szkoły ASP, architektura, osoby, które nie są świeże w pracy ręką, malowaniu, rysowaniu, czy to pomaga, ułatwia w pracy tatuatora, czy to zupełnie się nie przykłada?
2: To bardzo pomaga. W samym rzemiośle, jakim jest tatuaż, to nie pomaga, ale jeżeli chodzi o projektowanie wzorów, o taką świadomość w rysunku, o świadomość w kompozycji, tworzenia projektów, myślę, że takie wykształcenie artystyczne jest tutaj bardzo mile widziane. Oczywiście nie jest to wymóg, bo znam przypadki ludzi, którzy praktycznie od zera zaczynali, nie mieli żadnych predyspozycji takich plastycznych, ale ciężką pracą doszli naprawdę wysoko. Ale na pewno jest to coś, co pomaga i przyspiesza ten proces.
1: Czy są jakieś takie w tym zawodzie elementy, które sprawiają, że lepiej się do niego nadajesz? Predyspozycje, no oprócz już tego, jak przed chwilą mówiliśmy, otarcie się o sztukę czy pracy właśnie tutaj jako grafik. Czy jest coś, co sprawia, że lepiej nadajesz się do bycia tatuatorem niż inni?
2: Myślę, że jest kilka takich rzeczy. Nie możemy zapominać, że jest to jednak praca w usługach, praca z drugą osobą, więc na pewno cierpliwość i do ludzi, żeby potrafić się z nimi dogadać, i też cierpliwość do samego procesu tatuowania, bo są tatuaże, które wymagają ogromnego nakładu godzin i jednak osoby, które mają jakąś nadpobudliwość ADHD, no myślę, że ciężko byłoby im usiedzieć w miejscu przez taką kilkugodzinną sesję i mogłyby szybko się znudzić. Ale też myślę, że fajną cechą jest bycie perfekcjonistą, bo tutaj też jednak to rzemiosło wymaga, myślę, takiego ciągłego dążenia do tego, żeby było jak najlepiej. I to jest coś, co no jest naprawdę mile widziane i co klienci też doceniają.
1: Jakie są największe wyzwania w zawodzie tatuatora? Z czym musicie się mierzyć w swojej pracy? Co sprawia, że ten zawód nie jest łatwy? Chyba, że jest łatwy. To...
2: Myślę, że nie jest to łatwy zawód. Na pewno są też cięższe, więc no, myślę, że tutaj ciężko powiedzieć. Ale tak, no na pewno tatuator musi się mierzyć z nieustannym bólem pleców. To jest chyba najgorsze w naszej branży. Każdy chodzi połamany. Ale ogólnie myślę, że
1: Ale to jest kwestia tutaj... tego sposobu pracy, w sensie, że na przykład dużo siedzicie, czy dużo się schylacie?
2: Tak, siedzimy cały dzień, no czasami można na stojąco tatuować, ale w większości czasu się siedzi. No i często pozycja jest zgarbiona, często trzeba się wygiąć w jakieś nienaturalne pozycje. Cały czas są spięte barki, łopatki, bo jednak trzeba trzymać taką dość sztywną ramę, żeby były precyzyjne ruchy maszynką. No i to odbija się na tatuatorach i myślę, że każdy tatuator z wieloletnim stażem to potwierdzi, że to jest największy mankament tego zawodu.
1: A czy ty na przykład, albo może rozmawiacie o tym, czy jako tatuatorzy czujecie jakąś swego rodzaju odpowiedzialność za to, co robicie? No bo jednak no, trwale ozdabiacie ludzkie ciało, tak? To nie jest coś, co łatwo jest zmyć lub zmienić.
2: Odpowiedzialność tutaj jest ogromna. Myślę, że każdy profesjonalista powinien myśleć nie tylko o tym, jak tatuaż będzie wyglądał świeżo po zrobieniu i po zagojeniu, ale też o tym, jak będzie wyglądał za 10 lat. Niestety no, widać po pracach, które są wrzucane do internetu, że nie każdy tak do tego podchodzi. Często widzę za małe detale, za dużo tych detali. Wiem, że to za parę lat po prostu zleje się w plamę. No i myślę, że tutaj ważne jest, żeby przewidywać to, co będzie nie tylko za rok, nie tylko to, co będzie fajnie wyglądać na zdjęciu w portfolio, ale też, żeby ten klient również za te 10 lat był zadowolony z efektu naszej współpracy.
1: A ty, czy mogłabyś zdradzić takie tajniki warsztatu odrobinę? Właśnie na czym polega takie przewidywanie? W sensie, co się dzieje z tatuażem? Wybierzecie pod uwagę to, że, nie wiem, skóra się starzeje, czy jakie to są czynniki, o których trzeba by pomyśleć, żeby ten tatuaż faktycznie cieszył oko przez kolejnych 10 lat?
2: Skóra się starzeje, wiadomo, no, młodsi nie będziemy, ale też to jest naturalne, że tatuaż starzeje się razem z nami, bo tatuaż w momencie wykonania staje się po prostu częścią nas. I tu akurat jest to naturalny proces, na to nie mamy wpływu, ale mamy wpływ na to, żeby tak dobrać wzór, żeby on jak najdłużej zachował swoje pełne właściwości. I właśnie tutaj najważniejsze jest to, żeby tatuaż nie miał zbyt wiele detali, bo jednak tuż z upływem czasu troszeczkę może się, kontury mogą się troszkę rozmywać, troszkę bleknąć, więc no, widać po starszych tatuażach, nie są one aż tak wyraziste jak w dniu wykonania czy rok po wykonaniu, ale jeżeli tatuaż jest przemyślany przez tatuatora, to możemy gdzieś tam uniknąć pewnych takich błędów, czyli to, że tatuaż nie będzie czarną plamą. Też tutaj ważne jest to, żeby właśnie nie robić za ciemnych tatuaży, żeby zachować ten fajny kontrast, bo wtedy też czy skóra się opali, czy zblednie, to ten tatuaż będzie wyglądał fajnie.
1: Przy pracy tatuatora, czy jest coś takiego jak specjalizacja, powiedzmy, w sensie, czy każdy tatuator zrobi każdą pracę, z jaką ktoś do niego przyjdzie, czy jednak dzielicie się chociażby u was w studiu na to, że ty, powiedzmy, robisz kolorowe, ktoś robi czarno-białe, ktoś się specjalizuje w takim stylu, ktoś w innym, czy jednak każdy jest w stanie zrobić wszystko?
2: Nie, absolutnie nie ma ludzi, którzy są w stanie zrobić wszystko dobrze. Tak jak jest takie powiedzenie, tak, że jak ktoś jest od wszystkiego, to jest do niczego, no to, to tutaj też ma rację bytu. Oczywiście tak, są tatuatorzy, którzy są bardzo określeni, którzy wykonują pracę w jednym stylu, który jest ich specjalnością i takich tatuatorów jest wielu, ale wielu jest też takich, którzy dobrze się czują w kilku stylach. Ja też należę do takich osób, które podejmują się kilku ulubionych styli, ale dalej nie są to wszystkie. Także też są prace, których odmawiam, bo po prostu nie czuję się w tym. Wiem, że nie wykonam tego tak, jak ja bym chciała, tak jak klient oczekuje i wtedy zawsze odsyłam do innych tatuatorów. I u nas w studio mamy 5 tatuatorów. Każdy jest zupełnie inny, każdy ma inną kreskę i w większości studiów tak to właśnie funkcjonuje.
1: A jeżeli ktoś przychodzi do Was z pomysłem na tatuaż, to właśnie, jak powinien się w ogóle przygotować do tego? No bo to jest ważna decyzja, tak mi się wydaje. Więc czy oczekujecie czegoś od swojego klienta, oprócz tego, że przyjdzie i powie, chciałbym mieć coś takiego?
2: Oczekujemy zaufania. Myślę, że to jest najważniejsze w podjęciu współpracy. Jeżeli klient wybiera świadomie studio i świadomie wybiera osobę, do której zapisuje się na tatuaż, to zaufanie jest tutaj kluczowe, bo wtedy można osiągnąć najfajniejsze efekty. Fajnie, jak klient przychodzi z inspiracją, ale nie musi to być zdjęcie wykonanego już tatuażu, bo też nie wykonamy kopii. Może to być nawet luźny pomysł z głowy, ewentualnie kilka zdjęć referencyjnych i na tej podstawie jesteśmy, plus oczywiście na podstawie rozmowy z klientem, jego oczekiwań, jesteśmy w stanie stworzyć już jakąś fajną kompozycję.
1: Zdarzało się tobie na przykład, no już od 10 lat się tym zajmujesz, więc masz staż pewien. Zdarzyło ci się na przykład kiedyś odmówić komuś tatuażu, bo stwierdziłaś, że to będzie albo źle wyglądało, albo jest po prostu złym pomysłem?
2: Jak najbardziej i im dłużej pracuję w tej branży, tym częściej staram się odmawiać, bo po prostu widzę, że to do niczego dobrego nie prowadzi, jeżeli ja podejmuję się pracy, której nie jestem w stanie wykonać na 100% moich możliwości, to wolę odmówić, no bo jednak ta odpowiedzialność jest tutaj duża, wolę odesłać tą osobę do kogoś, kto zrobi to lepiej.
1: No właśnie, tu wracamy do tego tematu odpowiedzialności, czyli faktycznie to jest z wami cały czas. A powiedz, jest dużo legend, które też często w filmach się pojawiają. Największą z nich dla mnie jest to robienie tatuaży po pijaku. Jak to wygląda tak naprawdę? Czy faktycznie w ogóle inaczej, czy jest możliwe zrobić sobie tatuaż po pijaku, to raz, a dwa, czy jakiekolwiek studio u nas w kraju by zgodziło się na coś takiego?
2: Ale mówimy, że klient jest pijany czy tatuator?
1: Tak. No, mówimy o wersji z pijanym klientem, tak.
2: U nas w studio na pewno nie podejmiemy się wytatuowania pijanej osoby. Na pewno są studia, w których takie tatuaże się wykona. Też funkcjonuje wiele studiów całodobowych. Może akurat nie w Polsce, bardziej za granicą, w jakichś kurortach imprezowych. Myślę, że tam to jest bardzo powszechne. No niestety nie jest to zbyt dobre, ale no, pieniądz się zgadza, tak? Tak, u nas studio na pewno osoba pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających nie wykona tatuażu.
1: Czyli tutaj no cały czas kręcimy się wokół tej odpowiedzialności, bo jednak ona ciąży na was cały czas przy takiej pracy.
2: Tak, taka praca z pijanym klientem jest ciężka, bo klient nie do końca jest świadomy, co się dzieje. Nie jest w stanie utrzymać się w nieruchomej pozycji, cały czas będzie się wiercił, także absolutnie jest to wykluczone. Trzeba być trzeźwym i wypoczętym, przychodząc na tatuaż.
1: A jak wygląda taki dzień pracy tatuatora? To znaczy, wy siedzicie i czekacie na klientów, czy to jest zawsze tak, że macie już dzień z góry zaplanowany, bo oni się z wami wcześniej umawiają?
2: To zależy od studia, bo w każdym studio będzie inne obłożenie, jeżeli chodzi o terminy, o odległość dostępnych sesji. W naszym studio czas oczekiwania to jest średnio około 1 miesiąca lub dłużej. No i tutaj trzeba się po prostu dużo wcześniej umówić, a my przychodząc do pracy już po prostu czekamy na daną osobę. Tak, u nas raczej nie ma możliwości przyjść z ulicy i wejść i zrobić jakiś tatuaż.
1: Czyli nie ma tak, jak tutaj znowu wrócę do filmów, czasami jest pokazane, że przychodzimy, na ladzie jest neseser, w którym jest kilkadziesiąt zdjęć i mówimy, chcę ten wzór.
2: Nie ma i myślę, że te czasy katalogów z tatuażami już dawno minęły. Raczej unikałabym studiów, w których takie katalogi leżą. Tatuaż przeżywa swój renesans w tych czasach i jest taki duży nacisk na to, że tatuaż jest dziedziną artystyczną, więc też każdy wzór powinien być unikatowy. odchodzi się już od tych takich gotowców z katalogu, chyba że jest to jakiś taki flashbook przygotowany przez tatuatora, w którym prezentują swoje rysunki, które chciałby zrobić. To jak najbardziej takie książki też można znaleźć w studio, więc jakby nie mylmy tych dwóch rzeczy, bo takie flashbooki często znajdują się w studiach, tatuatorzy prezentują tam swoje rysunki, szkice, które oczywiście wykonują tylko raz i więcej już nie ma takiej opcji, ale kiedyś było tak, że był katalog, były wzory i były powielane w nieskończoność, to już nie te czasy.
1: No właśnie, to też powiedziałaś o tym, zmienił się bardzo w ogóle pogląd społeczeństwa i świata na tatuaż. Już chyba te czasy, kiedy mówiło się o tym, że tatuaż to domena więźnia albo marynarza, dawno minęły. Jak ty to widzisz na przestrzeni tych 10 lat, jak jesteś w branży? Coraz więcej ludzi przychodzi właśnie z nastawieniem na to, że to będzie kawałek sztuki na ich ciele? Już nie ma takich negatywnych pomysłów o tatuażu?
2: Zdecydowanie zmienił się ten światopogląd. Tatuaż przeszedł już do takiej popkultury. Stał się tak jak medycyna estetyczna. Myślę, że tatuaż też stał się takim sposobem na wyrażenie siebie, na upiększenie swojego ciała. Społeczeństwo też jest już dużo bardziej tolerancyjne. No i na pewno już nie jest to co kiedyś, chociaż dużo ludzi wciąż jeszcze patrzy na to przez pryzmat tych starych więziennych tatuaży.
1: A wy też jako tatuatorzy w pewnym sensie ze sobą konkurujecie. Mówię tutaj o chociażby konkursach, no bo one też istnieją. Wy też jakby prezentujecie swoje prace i poddajecie się ocenie.
2: Nie jest to obowiązkowe. Oczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę, może wziąć udział w festiwalach tatuażu, wystawiać swoje prace w konkursach. Myślę, że jest to taka fajna rywalizacja, bo podnosi poprzeczkę, każdy chce się pokazać z jak najlepszej strony, zaprezentować swoje umiejętności w jak najfajniejszym wydaniu, ale wielu tatuatorów bardziej ceni sobie tatuowanie w takim zaciszu własnego studia i nie uczestniczy w takich dużych imprezach.
1: Tutaj przeskoczę jeszcze do tematu stylu, bo mówiłaś o tym, że każdy, w większości tatuatorzy mają swój konkretny styl, którego się trzymają. Jak długo trwa wypracowanie takiego stylu? To jest tak właśnie jak już we wspomnianym wiele razy tutaj malarstwie, czy to zupełnie inaczej odkrywa się swoją ścieżkę w tatuatorstwie?
2: Myślę, że nigdy nie przychodzi ten moment, kiedy już tatuator powie, że to już jest to. Cały czas to się dynamicznie zmienia i tak naprawdę też znalezienie takiego stylu to nie ma sztywnych ram czasowych. Ktoś może od początku być nakierowany na coś, co zawsze rysował, na styl, w jakim zawsze, jeżeli wcześniej rysował, to takie tatuaże chce robić, ale z tego co widzę, każdy początkujący tatuator potrafi nawet kilkukrotnie zmienić totalnie swoją stylistykę, dopóki znajdzie coś, w czym czuje się najlepiej. Co też nie znaczy, że zostanie w tym stylu na całe życie, bo często po paru latach ten styl też ulega zmianie.
1: Czyli tak naprawdę w waszej pracy to cały czas jest rozwój i ewolucja, cały czas coś się może zmienić.
2: Myślę, że jeżeli tak jest, to znaczy, że jest fajnie, bo tatuator się rozwija. Raczej szkoda by było, żeby tak stwierdzić, że już wszystko wiem, już nic nie muszę robić i tak zostać z tym, co się ma. Myślę, że to jest ważne, żeby cały czas szukać nowych inspiracji, szukać nowych technik, bo tutaj też, mimo że mamy narzędzie i skórę, to też każdy dzień jest jakby odkrywaniem tatuażu na nowo. Cały czas myślisz, jak to zrobić lepiej, inaczej. Szuka się tych rozwiązań. Myślę, że to jest fajne i naprawdę można się rozwijać, nawet tatuując 50 lat, można to cały czas robić na nowo.
1: A jak wygląda kwestia na przykład tatuowania się przez tatuatorów? Faktycznie oni, wy tatuatorzy, sami sobie pewne dziary robicie, czy jednak zawsze oddajecie to kolegom?
2: Są tatuatorzy, którzy sami siebie tatuują. To co prawda to dość rzadko się zdarza, bo jednak tatuaż to jest czynność, przy której warto się skupić, a odczuwając jednocześnie no, dość duży ból i dyskomfort, ciężko by było też skupić się na tym, żeby zrobić super pracę. No i też zazwyczaj dwie ręce są do tego potrzebne. Mhm. Więc tutaj wchodzi w grę ewentualnie może udo, żeby było w miarę wygodnie. No ciężko by było sobie samemu zrobić tatuaż na plecach. Tutaj już potrzeba pomocy kolegi z branży.
1: To jeszcze tak kończąc powoli, dwa pytania, dwie porady może dla osób, które chciałyby z tatuatorstwem mieć coś wspólnego. Najpierw dla osób, które są potencjalnymi klientami. W jaki sposób, nie mając żadnego doświadczenia w tatuażach, nie mając jeszcze żadnego tatuażu, ani nie znając nikogo, w jaki sposób wybrać studio, w którym będziemy czuli się bezpiecznie? Jak rozpoznać takie miejsce, żebyśmy wiedzieli, że tutaj nam się nic złego nie stanie i to będzie dobrze wykonana robota? Czy są takie symptomy, rzeczy, po których możemy to poznać?
2: Pierwsza rzecz to na pewno polecenie od znajomych. Fajnie, jeżeli widzimy też na znajomych te tatuaże, które wykonane zostały w danym studio, bo jesteśmy w stanie wtedy ocenić, czy one nam się podobają. Też wtedy wysłuchać opinii, jak było w studio, czy była miła atmosfera, czy wyczerpująco zostało nam powiedziane, jak dbać o ten tatuaż. Druga rzecz to oczywiście sprawdzenie portfolio danego studia. Każdy ma inny gust. Nie każdy tatuator będzie odpowiedni dla każdego klienta, więc warto tutaj przesiedzieć ileś tam wieczorów, czy to przez tydzień, czy przez miesiąc, ale szukać danego tatuatora, którego styl, kreska najbardziej przypadnie nam do gustu. I też warto nie zawężać się do miasta zamieszkania, ale też może poszukać gdzieś w okolicznych miastach, czy nawet w całej Polsce. Nie jest to problem pojechać paręset kilometrów na wymarzony tatuaż, jeżeli dany tatuator, mimo że odlegle pracuje w innym mieście, spełniłby nasze tatuażowe marzenie. Myślę, że jest to warta wycieczka.
1: No tak, pamiątka na całe życie zostanie, więc kilkaset tak. kilometrów możemy nadłożyć.
2: Dokładnie, myślę, że to nie jest problem i jest to praktykowane, bo my pracując w Gdyni mamy klientów głównie z Trójmiasta i okolic, ale też z całej Polski i nawet z zagranicy. Myślę, że w tych czasach to już żaden problem.
1: A druga porada, jakiej byś udzieliła osobie, która by chciała zacząć swoją przygodę w tatuatorstwie, ale właśnie jako artysta, jako tatuator. Jaka jest ta droga najbardziej optymalna dzisiaj, którą powinno się odbyć, żeby dostać się do tej branży?
2: Ta droga, myślę, jest najlepsza droga, jest taka sama 10 lat temu i w tych czasach, czyli pójść na staż do studia tatuażu. Można uczyć się samemu w domu metodą prób i błędów, ale ta nauka będzie dłuższa oraz na pewno popełnimy dużo więcej błędów. Możemy złapać złe nawyki, których później będzie ciężko nam się wyzbyć. A pracując jako stażysta w dobrym studio pod okiem profesjonalistów, myślę, że ta przygoda z tatuażem będzie dużo bardziej owocna. Dużo więcej się nauczymy i dużo szybciej będziemy mogli osiągnąć fajne efekty.
1: Czyli tak naprawdę najważniejsze jest znaleźć ludzi, którzy będą chcieli nam pomóc tak naprawdę.
2: Tak, znaleźć studio, które albo poszukuje stażystów, a też są studia, które nie poszukują stażystów, ale jeżeli ktoś będzie bardzo zdeterminowany, będzie miał fajną teczkę z rysunkami, czy jakoś tam w inny sposób przekona to studio, też jest opcja, że będą skłonni przyjąć taką osobę. Więc tutaj ważna jest po prostu determinacja. Myślę, że jeżeli ktoś chce, chcieć to móc, więc jeżeli ktoś bardzo chce i da wiele od siebie, to takie studio też da dużo od siebie i myślę, że to jest najlepsza droga, żeby zacząć przygodę z tatuażem.
1: I tak tym akcentem zakończymy tą rozmowę. Dziękuję Ci serdecznie, że byłaś dzisiaj ze mną. To było Miasto Młodości, Piotr Gierzyński, a ze mną w studiu była
2: Katia Augustyn.
1: Dzięki, miłego dnia.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku. Po reklamie.

0: Melo Radio.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przykład do Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka

0: Zaczynamy ten poniedziałek w Kielcach od absolutnego pogodowego hardkoru. Słońce ledwo wstało, a na termometrach już mamy 26 stopni o poranku. O tej porze na ulicach na szczęście jest jeszcze w miarę pusto, więc przez centrum miasta powinniście przejechać bez większego problemu.
1: I 3, i 2, i 1, i wakacje na dobre już rozpoczęte. Nowy tydzień też startuje, a my razem z wami podkręcamy tempo w Meloradiu i już za chwilę będzie okazja zgarnąć merch od Melo. Siema, siema, Waldek Derłach. Dzień dobry, hej, już w pół do siódmej.

Yearbox i Grassland w Melo Radio. Podkręcamy tempo od samego rana. W poniedziałek, dzisiaj 29 dzień czerwca, a wy jak już wstaliście, to zróbcie coś po raz pierwszy w tym tygodniu, co? Na przykład zadzwońcie do Melo Radia teraz, żeby zgarnąć nasze oryginalne, fajne skiety. 321-321-777. Dzwońcie i to szybko, czekają skiety i trzy szoty w Melo. 321-321-777. No to kto się do nas dodzwoni już za chwilę? Dzwońcie, kręćcie, zgarniajcie merch od Melo. 321-321-777.

0: Bibi Rexha i David Guetta, tak energetycznie gramy dla was od samego rana. No przyznajcie sami, daję fajnego kopa tak z samego rana. W poniedziałek na start nowego tygodnia ten numer. Tak podkręcamy tempo. Siema Leszek, cześć, cześć, dzień dobry.
1: Cześć. Cześć, witam serdecznie.
0: No hej, hej, hej, hej. Leszek, a co ty masz zamiar robić w wakacje, co?
1: No, wakacje jeszcze będę coś robił, ale już jestem po wakacjach. Właśnie wróciłem z urlopu niedawno z Madery, także niestety ja już wakacje mam poza sobą.
0: Słuchaj, zazdroszczę tej Madery, ale jak to jest w pierwszy dzień wakacji mówić, że ja już jestem po wakacjach? Leszek, dobre to. Słuchaj, ale wiesz co? Nie wszystko dobre już za tobą. Jest jeszcze coś. Uwaga!
2: Trzy szoty w Melo.
0: Trzy szybkie pytanka. Leszek, klimatyzacja czy wiatrak?
1: No klimatyzacja.
0: Chipsy czy chrupki?
1: Odchudzam się, więc chrupki.
0: Dobra, a bieganie czy pływanie? To chyba też w temacie twoim.
1: Wolałbym biegać, ale pływam.
0: No to wiesz co, to dorzuć też to pobieganie. Jedno i drugie to dobrze na pewno wpłynie na twoją, jak słychać, i tak niezłą formę. Skiety dla ciebie. Całkiem taki prezent fajny ci wysyłamy. Trzymaj się, dzięki, hej.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Tak, podkręcamy tempo od samego rana. Jak chcecie się pochwalić, co u was, i że jesteście w świetnej formie, i że jeszcze macie super, mega, ekstra odjechane pomysły na wakacje, no to też oczywiście można zadzwonić do Melo. Za 15 minut siódma.

0: Tak po królewsku was podejmujemy w ten poniedziałek. Jano Silva, Don Diablo, King of My Castle w Melo Radio. Podkręcamy tempo i jest Marcin dzisiaj cały na czerwono.
1: No na różowo nawet. Ciepło, cieplej, piekło. Tak
0: mówiłem,
1: jest z oknami.
0: Na czerwono.
2: A już o 7:00 zagramy.
0: Modelki Włodarski w Melo. No i lubię cię jak lato. My też lubimy, jak jest lato i wakacje. No to lecimy z poniedziałkiem za 6 minut 7:00.

0: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Ale sztosy!
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem. W bajce czy w chęcinach?
6: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
5: Kiedy wyruszasz?
6: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.funduszeue-świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
7: Zapraszam do stanowiska.
8: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
7: Pani Ania jest na urlopie.
8: Czyli niczego nie załatwię.
7: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
8: Uff, no i to jest zmiana.
9: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
10: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredytu udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Słuchajcie, to lato zaczęło nam się tak niesamowicie, że brakuje słów. Jeśli myśleliście, że te ekstremalne upały w weekend dały wam popalić, to mam wiadomość niezbyt dobrą. Poniedziałek zapowiada się jeszcze gorzej. O poranku już teraz na termometrach melduje się szalone 27 stopni. Wiatr niestety jest bardzo delikatny.
1: To już prawie siódma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Przed nami kolejny dzień z ogromnymi upałami. Dziś znów maksymalnie 36 stopni, to na wschodzie i południowym wschodzie. Najmniej około 22 stopni. Na środkowym Pomorzu są alerty drugiego i trzeciego stopnia. Podczas wakacji inspektorzy transportu drogowego i policjanci sprawdzają autokary przewożące dzieci na wypoczynek. Są stałe punkty kontroli, ale inspektorzy jeżdżą też w wyznaczone miejsca zbiórki, mówi rzecznik ITD Wojciech Król.
3: Każdy może poprosić, organizator, rodzic, o kontrolę, dzwoniąc do inspekcji transportu drogowego.
2: Akcja Bezpieczny Autokar potrwa do końca sierpnia. Na koniec siatkówka. Polska wygrała z Argentyną 3-1. To w turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Pierwszy set tego spotkania był wyjątkowy. Argentyńczycy wygrali go 50-48. Był to najdłuższy set w historii rozgrywek i historii reprezentacji Polski.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: No jak tam dajecie? Dajecie radę dzisiaj od samego rana? Klima podkręcona. My podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Siemanko. Jest już siódma. Inni gadają, a my gramy.

Riga, The Secrets w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo od samego rana. Termometry też dzisiaj będą mocno podkręcone. No to uwaga, żeby było wam lepiej i łatwiej znosić ten gorąc, mamy dla was propozycję. Czekamy na wasze głosówki, bo czeka fajny merch za najlepsze pomysły. Uwaga, dzisiaj czekamy na to, co można powiedzieć w upał i w łóżku. Co można powiedzieć w upał i w łóżku? Co mówicie w takich sytuacjach? Albo co byście mogli powiedzieć? Co? Dajcie znać. Czekamy na wasze głosówki, a nagrywacie je bardzo prosto. Wchodzicie z telefonu na meloradio.pl. Tam na dole taka słuchawka, którą wystarczy wcisnąć i już nagrywać głosówkę. Co można powiedzieć w upał i w łóżku? A teraz gwiazda Sunrise Festival w Kołobrzegu. Kurze, ale w Meloradio. Moving to the sun.

0: Try Now. DJ Fresh, Rita Ora.
1: A my czekamy dzisiaj na wasze głosówki, bo pytamy, co można powiedzieć w taki upał i w łóżku. Co się mówi w taki upał, w taki gorąc i w łóżku? Dajcie znać, czekamy na głosówki na mloradio.pl. Wbijajcie z telefonu i tam na dole słuchawka naciskacie, nagrywacie. Potem się słyszycie w Melo, a jak nagracie naprawdę coś fajnego, to za takie najlepsze, najfajniejsze mamy merch dla was. No dobra, Marcin, to już wiadomo, czego no. Daria ma dość. Już wiadomo, czego? Także no jak czego? No oprócz tego, że nas, nie? To no, dobra, ma dość no, jeszcze social mediów podobno. Aha. To prawda, Daria?
2: No, to zależy od dnia u mnie akurat, ale to prawda, coraz więcej młodych nie chce już korzystać z social mediów i bardzo im one przeszkadzają. Wow!
3: To chyba jestem młody.
1: Co? Co? Naprawdę? Słuchajcie, podobno ludzie zaglądają na sociale, bo są ciekawi, szukają rozbawienia, ale też i spokoju. Spokoju w internecie?
2: Dziwne trochę.
3: Bardzo dziwne.
2: Nagle mi wyskakuje Bombardillo Krokodilo i już tak spokojnie nie jest.
1: Lato, wakacje. To jest to. Co tam u was dzisiaj wyskakuje? Czekamy na wasze głosówki. Dajcie znać, co można mówić w upał i w łóżku. I czy nie macie jeszcze dość. A teraz już 17 minut po 7 rano. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Ja wiem, co robią teraz ci wszyscy, którzy wsiadają do swojego auta, bo muszą gdzieś dojechać. Ci wszyscy, zaraz po tym, jak uruchomią silnik swojej fury, no to co robią? Włączają klimę i podkręcają. 18 po 7.

0: Bob Sigler, Kesha, Cat White w Melo. Słuchajcie, jest naprawdę mocno, jest mocno, bo jak Daria jednocześnie macha rękami i włosami, to znaczy, że nagrywacie naprawdę fajne głosówki. Czekamy na was na meloradio.pl. Co można powiedzieć? Zarówno w upał, jak i w łóżku. No mnóstwo waszych propozycji się rozkręciliście odpowiednio. Wiadomo, że ale ogień, ale grzanie, ale jazda, ale sauna, niezły piekarnik. Takie propozycje z waszej strony. A co jeszcze na przykład? Jakie propo od ciebie?
1: Podczas upału oraz w łóżku można powiedzieć, że nawet się po prostu uduszę.
0: No można. Można, czemu nie można? Co jeszcze?
2: Ale suchota.
0: O, dobra, a tutaj?
3: Nie leż na mnie.
0: A, rozumiem, okej, że za blisko, za mocno, za bardzo i w ogóle. No dobra, słuchajcie, to czekamy na głosówki. Co można powiedzieć w łóżku i w upały? Dajcie znać na meloradio.pl. Czekamy na głosówki.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
2: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
3: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 6,49 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
9: No ale co, Barbara? Rekin!
8: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert, taniej masz.
11: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
12: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic Air Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł. Lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do Twoich włosów. Również za 1499 zł. W zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące. Mediamarkt.
0: Po reklamie.

0: More, czyli Asha w Melo Radio. Podkręcamy tempo, to już za 19 minut, godzina 8 rano. Czy u was już gorąco, czy jeszcze goręcej? Daria, żeby było cię słychać, musisz włączyć mikrofon.
1: A żeby wiem, słychać... ona ma pretensje. Do Marcina mówię, bo mamy bifa. Mamy bifa, bo tak. Marcin tutaj, daj to
2: bo wy się
1: spokój.
2: W ogóle nie słuchacie ze sobą, no.
0: Poczekajcie, do później was wystartuje, to zrobicie szybki pojedynek. Dobra, a teraz dobra, uwaga, dobra. Bo słuchacze tu mają dużo propozycji. Co można mówić w upał i w łóżku?
3: Na dworzu mówię, ale jest gorąco, a w łóżku... Ale jesteś gorąca.
0: Daria czuje się ujęta.
1: Wow, jestem poderwana.
0: Dobra, uwaga, co jeszcze tutaj?
3: Nie dotykaj mnie teraz, wszystko się klei.
0: Dobra.
4: Teraz już wiem, po co mam przedziałek między pośladkami.
0: Dobra, Daria płacze ze śmiechu, uwaga, teraz Damian.
5: Może loda?
0: O, no. To co, merch do Damiana leci, nie?
1: Wyślemy.
0: Dobra, jak ona tak mówi, to znaczy, że wyślę. Milky, David, Guetta, Just the Way You Are. Co można mówić w upały i w łóżku? Można dorzucić jakąś głosówkę od siebie na meloradio.pl. Wbijajcie z telefonu, tam na dole słuchawka. Klikacie, nagrywacie, wysyłacie.

0: Jazz, Chris Lorenzo, Invisible. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was i taką propozycję do 30 Meloradio. Głosujcie na meloradio.pl. Nie, no sorry, że ja się śmieję, ale nie mogę z wami dzisiaj. Słuchajcie, wbijajcie na naszego Instagrama na kanał nadawczy, jak chcecie zobaczyć, co robi Marcin dzisiaj pod stołem. A konkretnie jak Marcin wygląda od pasa w dół na
1: nie
0: naszym
1: mogę.
0: Kanale nadawczym. Zobaczycie. Dasz radę powiedzieć, co w newsach?
2: Spróbuję. Będzie między innymi o tym, że czasem brakuje wody.
3: A już o 8:00 zagramy
0: Big Rexa i Faithless i New Religion. Wbijajcie na kanał nadawczy. Już za 8 minut 8:00. Za chwilę też o pogodzie będzie.

0: wieczory są nasze.
1: Dosłownie, bo nie wiem jak wy, ale ja
0: idę w melo.
1: To co najważniejsze w muzie, wasze głosówki, dobra energia i wloty na Sunrise Festival. Tego możecie być pewni.
0: Słuchajcie codziennie od poniedziałku do czwartku od 18.
1: Adi z tej strony, siemanko. Idę w melo i wy też chodźcie, bo będzie fajnie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian?
3: Hmm?
2: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
3: Oj, lubię, Barbara.
2: A co? A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
3: O, i to lubię najbardziej.
4: Mamo, co robi kapibara w wakacje?
5: Chilluje, a 12 lipca ma wielki ogólnopolski zlot fanów kapibary z pokazowymi karmieniami i super atrakcjami.
4: To brzmi jak plan idealny.
5: Orientarium Zoo Łódź. Kup bilet online i wpadaj na najbardziej wyluzowany zlot wakacji.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 3,99. A od wtorku mięso mielone. Kilogram, jedynie 7,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
0: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
9: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie.
10: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
0: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka, latte, krema Hot and Cool z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
13: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
14: Play. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
15: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

Mazowieckich Drogach zupełnie nowy scenariusz. Oficjalnie wystartowały wakacje. W samym centrum jest dziś o tej porze odrobinę luźniej, bo odpadły poranne podwózki do szkół. Za to ruch wzmógł się na wylotówkach. Część urlopowiczów ryzykuje i jedzie w ten upał, więc bezpiecznej drogi. Betonowa sauna w Kielcach zapanowała. Powietrze robi się tak potwornie gęste i suche, że oddychanie powoli staje się nowym sportem wyczynowym. Dziś, w najcieplejszym momencie dnia, który tak naprawdę już niedługo nastąpi, na termometrach możemy zobaczyć nawet 40 stopni w Kielcach. Teraz o poranku mamy już 28 stopni.

0: To już prawie 8 rano w poniedziałek. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
1: Nawałnice przeszły w nocy przez Polskę. Strażacy musieli interweniować dziesiątki razy. W Wielkopolsce i województwie lubuskim ulewy zalewały posesje, a potężny wiatr łamał gałęzie i przewracał drzewa. Podobnie ma być też dzisiaj. Jest ostrzeżenie przed burzami w 12 województwach. W Pilchowicach koło Gliwic w weekend po raz kolejny zabrakło wody. Konieczne były dostawy z sąsiednich miejscowości, mówi dyrektorka miejscowego przedsiębiorstwa komunalnego Agata Kramosz-Mosiądz.
2: Apelujemy o racjonalne gospodarowanie wodą. Używanie wody tylko do celów sanitarnych i bytowych.
1: Czasowe przerwy w dostawach wody wystąpiły także w innych miejscowościach. Dziś rusza Wimbledon. To najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie. Pierwszego dnia zaprezentuje się na nim czworo Polaków. Jako pierwsza w samo południe na kort wyjdzie Maja Chwalińska.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Dzień dobry, hej, siema, jak to miło zaczynać z wami całkiem nowy tydzień, całkiem nowy dzień, no i całkiem nowe wakacje. Waldek, Marcin i Daria. Siemanko, inni gadają, my gramy. Jest ósma.

Gdybyście zapomnieli, to kalendarz oryginalnych świąt przypomina, że dzisiaj dzień tropików, także szykujcie się na kolejny gorący dzień. Na pewno pamiętacie, co u nas dzieje się po 8:00. Zawsze jest gorąco, bo sprawdzamy, kto jest gotowy na wszystko. Jeżeli czujecie, że dzisiaj to właśnie wy, to powinniście już teraz dzwonić pod 321-321-777 do zgarnięcia fajny merch od Meloradia. Czekamy na dwie osoby, zabawa gotowi na wszystko, startujemy za chwilę. 321-321-777, dzwoncie teraz.

0: Całe lato w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Sobel dla was, a teraz już 17 minut po 8. To co? Nie zwlekamy, tylko zaczynamy.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Tym bardziej, że już czekają zawodnicy. Jest Maciek. Hej Maćku.
2: Cześć, cześć.
0: Cześć, cześć. Co tam Maciek robisz dzisiaj przedostatni raz, co?
2: Właśnie odwożę syna do przedszkola, zaraz zaparkujemy, będziemy czekać na pytania.
0: Dobrze, bardzo słuszna postawa i jest Paweł też. Cześć Paweł.
3: Siema, siema.
0: Siema, siema. Paweł to rusza w trasę do Chorwacji, ale to tylko tak fajnie brzmi, bo to nie wakacje, tylko praca, co?
3: Niestety, niestety.
0: Ale dajesz radę, słychać Paweł. Trzymamy kciuki. Nie chcesz pilotki fajnej? Daria by się zabrała.
4: Pewnie.
3: Mogę.
0: Ale się zastanowił, co
4: no
0: odpowiedzieć.
4: To dobra.
0: Słuchajcie, to bez zastanowienia mówię wam, że w zabawie gotowi na wszystko. Są dwa pytania, już za chwilę padną. Zasada najważniejsza jest taka: kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. Za dwie dobre odpowiedzi są skiety, za jedną melotorba. Panowie, czy to jasne?
3: Tak, jest jasne.
1: Gotowi na wszystko.
0: Pytanie pierwsze. Czy Morze Kaspijskie jest morzem? Tak czy nie?
2: Maciek,
0: słuchamy.
2: Nie jest.
0: Nie jest, bo jest jeziorem największym na świecie. Ale taka zbyłka poszła. Dobrze, punkt dla Maćka. Jeden już. A to pytanie numer dwa. Uwaga, bo dzisiaj Dzień Tropików, to pytamy. Tropiki znajdują się w strefie międzyzwrotnikowej czy w strefie podbiegunowej? Kto wie?
2: Maciek.
0: Maciek znowu. Maciek, słuchamy.
2: Międzyzwrotnikowej.
0: Maciek, ty byłeś jakimś asem z geografii, czy co?
2: Nie mam odpowiedzi, mi 6-letni syn podpowiada.
0: Syn podpowiada 6-letni, bardzo dobrze, no to rośnie, geniusz. No dobra, słuchajcie, Maciek 2 punkty, Paweł 0 dla Maćka. Mamy w takim razie już skiety, które pakujemy i wysyłamy. Paweł, dla ciebie też coś mamy, bo w tej zabawie każdy jest zadowolony. Już pakujemy, nie daję tylko merch i wysyłamy do ciebie.
1: Gotowi na wszystko. W Melo Radio.

0: David Guetta i Alok z Melo Radio, Run, Run, River. Podkręcamy tempo i dzisiaj jest jedna bardzo ważna rzecz, która skłania was do tego, żeby w pracy być wcześniej, a nawet posiedzieć trochę dłużej. Co to takiego? No i jasne, że działająca klimatyzacja. W Melo teraz prawie w 8:30.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Reklama. To ostatnia szansa na wtorkowy kubełek KFC za 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu Muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
11: Skoda. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Buongiorno!
15: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
16: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
17: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
14: wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
18: Kiedy wyruszasz?
14: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.funduszeue-świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
19: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
20: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
21: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
22: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: To jest Meloradio Kielce.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Ale fajny ten poniedziałek. Robin Schulz w Melo. Podkręcamy tempo. Za 18 minut będzie 9, no a teraz już łączymy się z ekipą, która jedzie melozyną do Maroko, a przy okazji trwa też zbiórka pieniędzy dla dzieci z domów dziecka. Halo, halo, hej!
1: Z tej strony Jakub Piechut, czyli kapitan ekipy Easy Trip.
0: Słyszeliśmy, że nie jest łatwo.
1: Aktualizacja sytuacji. Niestety nie udało nam się dojechać na kemping w Chorwacji, ponieważ nasza Lada miała inne plany. Zawiodła nas pompka paliwa. Straciliśmy pół godziny na jej wymianę, przez co finalnie nocowaliśmy w Austrii.
0: Trzymamy kciuki, żeby było okej, żeby dali radę. No a teraz to już Justin i Nicki, Beauty and the Beat w Melo Radio.

0: Hard to be humble, Mikolas i Trips w Melo i najlepszy drop nowych hitów mamy dla was, a Marcin to ma gorące newsy.
1: Tak, ale oprócz upału jeszcze nasze zachowania nad wodą mogą być dla nas groźne.
2: A już o 9:00 zagramy
0: John Summit i Chainsmokers All the Time. To ile tam dzisiaj te termometry pokażą? Za chwilę więcej o tym w prognozie w Melo za 8.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odjazd dla kolegów. Jestem przyzwyczajony właśnie po tańcu pracy, więc taki odjazd mi się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland. You ready?
2: Tylko w Disney Plus.
3: Every second counts, baby.
2: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
4: Restaurant is flooded.
2: To już ostatnia szansa.
5: I am selling the building.
2: By uratować to miejsce.
6: We have each other and nothing left to lose.
2: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
10: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM. Trafik.
11: Na trasach wyjazdowych z Kielc dalej gorąco, wakacyjne podróże trwają w najlepsze. Ja Was podziwiam, no ale przecież wyjazd zarezerwowany, to trzeba jechać, dlatego pamiętajcie o nawadnianiu się i nie zostawiajcie w autach zwierzaków, dzieci i jedźcie bezpiecznie. Dziesięć stopni w cieniu melduje się na kieleckich termometrach. Słońce świeci z niszczycielską siłą, więc myślę, że odczuwalnie no to mamy prawdziwe piekło. Pamiętajcie, że przy takim upale łatwo przegrzanie organizmu, więc jeśli poczujecie na przykład jakby ból głowy, zawroty, jakąś dezorientację czy szybkie bicie serca, to mogą być pierwsze objawy udaru cieplnego, więc pilnujcie się nawzajem i pijcie dużo wody.
12: Już prawie 9:00. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
13: Tragedia nad morzem. 42-latek utonął wczoraj przy plaży w Międzywodziu. Ratował dwoje dzieci i sam znalazł się pod wodą. Dzieciom nic poważnego się nie stało, ale mężczyznę nie udało się uratować. Para prezydencka wraz z głowami trzech innych państw złożyła kwiaty pod pomnikiem ofiar Czerwca 56 w Poznaniu. Wcześniej prezydenci Polski, Łotwy, Albanii i Węgier podpisali oświadczenie dotyczące podtrzymania pamięci o tych wydarzeniach, mówi Karol Nawrocki.
14: Pamiętamy, że iskra, która wyszła z Poznania, trafiła aż nad Dunaj.
13: 70 lat temu w Poznaniu doszło do strajku robotników, który został krwawo stłumiony przez ówczesne władze. I jeszcze piłka nożna. Kanada pokonała Republikę Południowej Afryki 1-0, tym samym zapewniła sobie miejsce w 1/8 finału Mistrzostw Świata.
15: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
12: Dzień dobry, cześć, już 9:00 na zegarach, my podkręcamy tempo od samego rana w poniedziałek. Waldek, Marcin i Daria, no i gdy inni gadają, to my już gramy.

0: Tiesto i Ewa Max w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo w poniedziałek od samego rana. No i uwaga, bo teraz to jest ważna sprawa do przekazania. Teraz to jest mega ważna sprawa do przekazania w ten poniedziałek i...
1: Wszystkim Pawłom i Piotrkom w dniu ich imienin chciałem życzyć wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam, Paweł.
0: No to my też oczywiście pozdrawiamy wszystkich.
2: Najlepszego. Tak.
0: Pawłów i Piotrów i pozdrowienia dla was i żeby troszeczkę wam chłodem dzisiaj powiało też. O.

0: Mamy jak Leosia w Melo. Chodźcie z nami w te wakacje. Co tam, Daria, mówiłaś, że kto ci zazdrości, że tutaj możesz tak fajnie lato i wakacje spędzać? A dobra, to może później potem...
1: Dajcie mi spokój.
0: Opowiadasz. Słuchajcie, wiecie, co Daria czyta przed snem? Ja wam powiem. No. Cennik studiów zaocznych.
1: Jej!
0: No mów.
1: Muszę się rekrutować. No. Wiecie, sprawdzam, jakie są oferty, porównuję cenowo, no bo jednak to też jest ważny podpunkt. No i mogę wam powiedzieć, że na przykład na Uniwersytecie Warszawskim dziennikarstwo, no to tak za zaoczne za rok około 9,5 tysiąca, a na przykład w Katowicach to jest już 7400, więc tutaj jest różnica dość spora, ale ja poszerzam swoje horyzonty. Na przykład sprawdziłam germanistykę, która kosztuje 3,5, politologia 7300, albo finanse i rachunkowość, no tylko jest problem, bo ona kosztuje 11 tysięcy, więc to mi tak średnio pasuje.
0: Finanse w końcu,
2: No jak się dużymi pieniędzmi obraca, to i dużo trzeba zapłacić.
1: Ja lubię wydawać pieniądze, a nie chcę o nich myśleć i jakby przy tym pozostajmy.
0: Oho, czyli co wybrałaś?
1: Na razie dalej szukam.

0: Azaj, Magnetyk w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Wakacje kojarzą się z imprezami, morzem, no i oczywiście Sunrise Festival w Kołobrzegu. Odliczamy, bo to już niedługo, od 31 lipca do 2 sierpnia. Będziemy razem szaleć przy setach, które zagrają Afrojack, Paul Van Dyk, Scooter, Rehab i Axwell. No nie może was zabraknąć. Mamy bilety na Sunrise Festival. Do zgarnięcia będą w Melo. Bądźcie blisko.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze.

0: Reklama.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne, i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Natalia Dykiel w Melo Radio. Podkręcamy tempo i ja wiem, że mniej to niektórzy na koncie mogą mieć po weekendzie, ale spokojnie, no są w wakacje, to możecie liczyć na nasze pełne wsparcie, bo mamy dla was szybką kasę, która wpada wam od razu w ręce i możecie wydać ją na co tylko chcecie. Agnieszka, jaki masz plan?
1: Mam taki plan na super weekend z przyjaciółką. Chciałabym ją zabrać nad jeziorko. Już tyle razy się zgadywałyśmy, że spróbujemy w ogóle pływać na supach. Jeszcze nigdy tego nie próbowałyśmy.
0: No to spróbujecie, no spokojnie. A jak wy chcecie czegoś spróbować nowego w te wakacje, w to lato, to dajcie znać, jaki macie pomysł na to, żeby wydać szybką kasę od Meloradia. 200 wyczekają dzisiaj znów na was. Czekamy na wasze zgłoszenia. Napiszcie swoje pomysły na Meloradia.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Meloradio. Marlon Hofstadt i propozycja do listy przebojów Meloradia. 30 Meloradia zawsze w piątkowy wieczór. I like, jak chcecie dać lajka temu numerowi, to wejdźcie na meloradio.pl i zagłosujcie. Newsy będą już za chwilę.
1: Dobrze, a w nich będzie między innymi o tym, że upały są groźne nie tylko dla ludzi i o tym, że padł polski rekord ciepła.
2: A już o 10:00 zagramy
0: Sam Felt i Hey Son w Meloradio. I już po 10:00 mamy dla was jeszcze więcej energetycznej muzy w lato, w wakacje, w Meloradio. Bez gadania.

0: Reklama.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
2: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
0: Po reklamie.
3: Trafik.
4: Ulice w centrum Kielc złapały wakacyjny chillout, więc przypominam, że w najbliższą środę, jeśli planujecie załatwiać sprawy w rejonie Biskupa Kaczmarka, patrzcie uważnie na znaki, bo wjeżdża tam czasowy, bezwzględny zakaz parkowania z powodu wielkiego czyszczenia ulicy. Wszystkie zapomniane fury polecą na lawetę. Kielecka temperatura absolutnie zrywa się ze smyczy. Czysty błękit, niebo po prostu bez ani jednej chmurki, do tego pełne słońce i termometry dobiły już do 32 stopni. Ja będę powtarzała jak jakąś mantrę: pijcie dużo wody, w ogóle nie wychodźcie z domu bez wody, absolutnie, a jeśli możecie, to lepiej w nim zostańcie, bo jest naprawdę gorąco.
0: To są newsy Meloradia Kielce.
4: Ewelina Walczak. Po rekordowo gorącym weekendzie przed nami kulminacja fali upałów. Dla województwa świętokrzyskiego obowiązuje najwyższy alert trzeciego stopnia. Termometry dziś mogą nawet pokazać 40 stopni. Lekarze apelują o unikanie słońca i przypominają, że ból głowy, dezorientacja czy przyspieszone bicie serca mogą być objawami udaru. Tropikalne temperatury dają się we znaki. Prawdziwe oblężenie przeżywają też urzędy. Trwa wakacyjna gorączka, a wyjeżdżający za granicę masowo wyrabiają karty EKUS, mówi Agnieszka Białas-Sitarska, rzeczniczka świętokrzyskiego oddziału NFZ.
5: Kartę od ręki dostaniemy w Kielcach, w Zdrowcu Świętokrzyskim i Sandomierzu. Kartę można wyrobić również zdalnie.
4: Dokumenty można też bez kolejek zdobyć online, m.in. przez IKP. Z kolei na miłośników literackiego relaksu czeka kulturalna uczta w plenerze. W najbliższy piątek w Ciekotach rusza festiwal Otwarte Książki. Trzydniowe wydarzenie zainauguruje spotkanie wokół kryminału Straszny Dwór z udziałem Alka Rogozińskiego.
6: Zbliża się 10. newsy Meloradia. Marcin Sikora. Wczoraj padł nowy polski rekord ciepła. W Słubicach w Lubuskiem odnotowano 40,5 stopnia. Dotychczasowy rekord wynosił 40,2 stopnia. Pochodził z 1921 roku z Opolszczyzny. A ekstremalne upały są groźne także dla zwierząt. Apel o szczególną opiekę nad zwierzętami domowymi wystosowali weterynarze. Podstawa to zapewnienie wody, mówi weterynarz Wojciech Ostachowicz.
7: Szczelna buda dająca dobre schronienie zimą nie sprawdzi się niestety przy obecnych warunkach pogodowych.
6: Jeśli zwierzę wykazuje objawy przegrzania, warto udać się do weterynarza. 21 pociągów wypada dziś z rozkładu PKP Intercity. To w związku z pogodą. Pasażerom zapewniono zastępczą komunikację lub honorowanie biletów. Listę odwołanych pociągów znajdziecie w internecie.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA. You ready?
7: Tylko w Disney Plus.
8: Every second counts, baby.
7: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear. Finałowy sezon.
9: Restaurant is flooded.
7: To już ostatnia szansa.
10: I am selling the building.
7: By uratować to miejsce.
11: We have each other and nothing left to lose.
7: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Zapraszam do stanowiska.
14: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
13: Pani Ania jest na urlopie.
14: Czyli niczego nie załatwię.
13: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
14: Uff, no i to jest zmiana.
15: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. I już dziś brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
17: Lidl. To się opłaca.

0: Reklama.
1: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
2: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
0: Po reklamie. Pogoda.
4: Słońce bezwzględnie wypala kieleckie ulice. Na termometrach mamy już 34 stopnie. Ja nie wiem jak wy, ale mój mózg powoli zaczyna odmawiać mi współpracy, więc nie wiem, co będzie, jak na kieleckich termometrach zobaczymy 40 stopni. Może chwila ochłody przyjdzie wraz z burzami, które synoptycy prognozują po godzinie 15.
0: To są newsy Meloradia Wielce.
4: Ewelina Walczak. Ekstremalne upały potęgują zagrożenie tlenkiem węgla. Tylko w miniony weekend świętokrzyscy strażacy potwierdzili obecność czadu w 34 przypadkach. Mówi Marcin Bajur, rzecznik świętokrzyskich strażaków.
5: 5 osób wymagało pomocy lekarskiej. Na szczęście obyło się bez ofiar śmiertelnych. W 33 zdarzeniach to czujki tlenku węgla poinformowały mieszkańców o zagrożeniu, dlatego tak ważny jest ich montaż.
4: Od początku roku w regionie Czad potwierdzono już w 144 przypadkach. 26 osób zostało rannych, a 4 straciły życie. Z kolei spore zmiany czekają na pasażerów komunikacji miejskiej. ZTM wprowadził wakacyjny grafik. Oznacza to rzadsze kursy w dni robocze dla 12 linii, w tym 4, 8, 30 czy 46. Całkowicie zawieszona została studencka linia 104. A z kolei na idealne i chłodne miejsca do przeczekania skwaru przygotowano przy Jagiellońskiej. Mieszkańcy Kielc mogą skorzystać z klimatyzowanego patio w Centrum Krwiodawstwa. W związku z falami upałów placówka otworzyła strefę odpoczynku dostępną dla każdego codziennie od godziny 7.
6: Już prawie 11. Newsy Meloradia, Marcin Sikora. Przed nami koniec tańszego tankowania. Jeszcze tylko dziś i jutro obowiązuje pakiet ceny paliw niżej. Od lipca wróci 23% VAT. Jakie będą więc ceny, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
7: Będzie po części zależało od tego, jak będą zachowywały się notowania cen ropy i paliw gotowych na rynkach międzynarodowych.
6: Średnia cena benzyny może wzrosnąć do poziomu 6,50, a oleju napędowego do około 6,70. Teraz Wenezuela. Ojciec i syn uratowani spod gruzów w 4. dniu po trzęsieniach ziemi. Zostali znalezieni żywi, nie wiadomo w jakim są stanie. Na koniec jagody. Ich ceny na początku sezonu są wysokie. Za kilogram owoców na giełdzie trzeba zapłacić od 35 do nawet 60 zł.
8: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania, tylko muzyka.

0: Reklama.
1: Kaufland jest
2: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: O, super weekend z znajomymi. Grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
1: taniej masz. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
4: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
5: Dostaniesz coś za świadectwo?
6: No raczej, rabat od Media Expert.
5: Wow, też chcę!
6: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
5: Mega!
7: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: O reklamie.

0: Samo południe i w cieniu mamy już afrykańskie 36 stopni. Słońce pali żywym ogniem. Asfalt dosłownie płynie pod nogami, a duchota w Kielcach jest tak potężna, że brakuje powietrza. Ale uwaga, synoptycy ostrzegają, że to rozżarzone niebo to tylko cisza przed prawdziwym popołudniowym żywiołem. Krajobraz zacznie się dynamicznie zmieniać, bo nadciągają gwałtowne burze. Więcej na ten temat za chwilę w wiadomościach.
1: To są newsy Meloradia Kielce.
0: Ewelina Walczak. Ekstremalne upały i gwałtowne burze. IMGW wydało ostrzeżenie dla Kielc. Między 15 a 22 nad miastem przetoczą się nawałnice z gradem i wiatrem do 100 km na godzinę. Służby apelują o zabezpieczenie balkonów i nie parkowanie aut pod drzewami. Tymczasem skrajną nieodpowiedzialnością na zalewie musieli zająć się policyjni wodniacy. Blisko 3 promile alkoholu miał sternik skutera zatrzymany w Cedzynie. 42-latek robił niebezpieczne manewry, wiózł pijanego pasażera, a do tego miał już sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Grozi mu do 5 lat więzienia. Z kolei strażacy przypominają, że w upalne dni śmiertelne niebezpieczeństwo czai się także w naszych łazienkach. Wysokie temperatury potęgują zagrożenie tlenkiem węgla, mówi Marcin Bajur, rzecznik świętokrzyskich strażaków.
2: Od początku 2026 roku już 144 razy strażacy potwierdzili obecność tlenku węgla. 26 osób zostało rannych, a 4 osoby straciły życie.
0: Z kolei tylko podczas minionej niedzieli strażacy wyjeżdżali do zgłoszeń związanych z czadem aż 22 razy.
3: Już prawie południe. Newsy Meloradia, Marcin Sikora. Uwaga na oszustów. Rozsyłają fałszywe SMS-y o mandatach za przekroczenie prędkości na autostradzie A4 między Katowicami a Krakowem. W wiadomości jest link do strony internetowej. Tam przestępcy chcą wyłudzić od nas dane i dostać się do naszych pieniędzy. Polska podpisze dziś ze Szwecją umowę na dostawę 3 nowych okrętów podwodnych. Pierwsza jednostka w ramach programu Orka ma dotrzeć do naszego kraju w 2030 roku. W te wakacje może być ciężko o dobre oferty last minute. Zagraniczne wyjazdy sprzedają się bardzo dobrze. Dotyczy to niemal wszystkich najpopularniejszych krajów, mówi Eugeniusz Triasun z biura Travelist.pl.
4: Sytuacja się ustabilizowała. Dominować będą właśnie Turcja, Egipt, Grecja, Hiszpania, czyli takie klasyki wakacyjne.
3: To miejsca, gdzie słońce zawsze jest gwarantowane.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania. Tylko muzyka. Melo.

0: Meloradio Kielce.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego After Party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
4: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.

0: Halo Radio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. Reklama. Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
3: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
7: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
8: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
9: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
10: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
11: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz, co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play. Po reklamie.

0: Zbliża się 13. Newsy Melo Radia, Ula Harciarek. Synoptycy ostrzegają tym razem przed burzami. IMGW wydał alerty dla zachodniej i południowej Polski, a w prawie całym kraju wciąż obowiązują ostrzeżenia przed upałami. Burzowo też w Niemczech. Po fali upałów przyszły gwałtowne burze. Są zalane ulice i powalone drzewa. A na koniec o tym, że jeśli wybieracie się za granicę, no to pamiętajcie o karcie EKUS, czyli Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego, mówi rzeczniczka wielkopolskiego NFZ-u Marta Żbikowska-Cieśla.
1: I dzięki temu możemy korzystać z takich systemów powszechnego ubezpieczenia w krajach Unii Europejskiej przede wszystkim, a także w Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.
0: Wniosek możemy złożyć osobiście w dowolnym oddziale NFZ-u lub przez internet.
2: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i klepy.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Pat i 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 3,99. A od wtorku mięso mielone. Kilogram, jedynie 7,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Tylko w Disney Plus.
12: Every second counts, baby.
11: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
13: Restaurant is flooded.
11: To już ostatnia szansa.
14: I am selling the building.
11: By uratować to miejsce.
15: We have each other and nothing left to lose.
11: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.

0: Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero 2,25 litra. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie bakalie Bacador 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne, i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
3: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
3: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro. Po reklamie.
4: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia.
5: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
6: Jutro benzyna będzie tańsza. 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł. 98 6,68. Droższy będzie diesel 6,19. A teraz apel o oszczędzanie wody przez upały. Sieci wodociągowe nie nadążają z ogromnym zużyciem. W weekend wody zabrakło na przykład w Pilichowicach koło Gliwic, mówi dyrektorka miejscowego przedsiębiorstwa komunalnego Agata Kumosz-Mosiąc.
7: Tylko razem możemy spowodować, że dostawy wody nie będą wstrzymane.
6: Samorządy apelują, by wodę wykorzystywać tylko do picia, gotowania czy celów sanitarnych. Na koniec Włochy, a tam przybywa miast objętych najwyższym stopniem alertu z powodu upałów. 40 stopni jest dziś m.in. w Rzymie, Mediolanie i Wenecji.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
4: Udało mi się, dojechałam.
5: Gratulacje. Dziękuję. I podziękowania dla pana konduktora, który cię popędził na miejsce.
4: To się zgadza.

0: fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim.
1: Mamy poniedziałek, bardzo się cieszę, gdyż jest tu klimatyzacja i mam nadzieję, że wy też o to dbacie, drodzy słuchacze.
2: Jak tylko wszedłem do firmy dzisiaj, to poczułem taką ulgę.
1: To jest sposób na w ogóle bycie top pracownikiem, żeby było bardzo gorąco na zewnątrz, to ludzie będą pracować.
2: No, tylko muszę, nie wiem, jakbym swojego kota mógł przynieść, to mógłbym tu zostać na cały tydzień.
1: Pamiętajcie o wodzie, bo to jest mega ważne. Iga Mikołaj, siemanko. Freak Fight. A co my dzisiaj robimy? Na pewno o Lewandowskim pogadamy.
2: Tak, ponieważ no wreszcie coś wiemy.
1: Ale też zajrzymy do Pobierowa. Co tam się dzieje w tym hotelu gołębieskim?
2: O, tam to było grubo. Widziałem shorty, widziałem
1: wszystko.
2: Tam to
1: jest gorąco, tam to wrze. Iga Mikołaj, siemano.

0: My Life is Going On, słuchacie Freak Fightu, tak podkręcamy tempo. Mikołaj, weź tę klimatyzację trochę skręć, no jest za zimno.
1: Jak za zimno? Nie ma czegoś takiego jak za zimno w te upały.
0: No ale no jest zimno po prostu, ja się bardzo lekko ubrałam.
1: No to, ale ty... A potem będziesz narzekać, że ci gorąco jak wyjdziesz.
0: No ale...
1: Nic nie skręcamy, jest idealnie.
0: Lubię cię jak lato.

0: Bob Sinclair, World, Hold On. Robert Lewandowski, no wreszcie się zdecydował.
1: No właśnie, to znaczy zdecydował się. Fabrizio Romano podał swoje sławetne Here We Go, że lewy do Chicago Fire.
2: Brawo.
1: Oczywiście, jak Fabrizio zarzuca w Here We Go, to na 99% już podpis schnie, prawda, na papierze, ale czekamy na oficjalne ogłoszenie od samego Roberta.
0: I co to oznacza dla nas? Będzie miał daleko.
1: Będzie miał daleko, ale nie będzie miał chłodniej. Sprawdziłem pogodę. W Chicago jest tak samo albo jeszcze gorzej.
0: Ha! Będzie mu się ciężko biegało, ale będzie na co popatrzeć.

0: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Wiesz, Mikołaj, znalazłam dla nas idealne miejsce na wakacje we dwoje.
1: Jakie?
0: Ja, ty, morze. Hotel taki bardzo znany.
1: O! Czy to ten hotel znany z tego, że w pokojach jest 30 stopni, nie działa klimatyzacja, leci brudna woda, a obsługa hotelowa kosztuje 300 zł?
0: Tak, ale skupmy się na tej pierwszej części. Może jest gorąco, ale dzięki temu można się rozebrać.
1: Ha? No tak. Za jedyne ile? 5 tysięcy za dobę?
0: Poczekaj, książę Lubyls testował mamę... jego opinię.
2: 4800 zł, coś tam z groszami. Płaciłem za ten pokój, za naszą trójkę, za jedną noc.
3: Co dzwonisz, żeby zmienili pokój?
4: Jesteś trzecią osobą w kolejce oczekującą. Jesteś drugą osobą w kolejce oczekującą. Jesteś trzecią osobą w kolejce oczekującą.
2: Co?
4: Czwartą osobą w kolejce
1: oczekującą. Co? No cóż, nawet VIP-y są na linii, nie? Tam się...
0: No dużo mają pracy, dopiero wiesz, nowo...
1: Tak, dopiero postawili, otwarty, wiadomo,
0: tak.
1: No, przecież to nie może być tak, że od razu będzie działało i od razu będzie sprawne, skoro od razu liczą sobie 4800 z groszami za noc.
0: Ale słuchaj, na mnie nie wydasz takich pieniędzy?
1: Wiesz co, za 4800 to możemy pojechać na przykład w jakieś chłodne miejsce, na Islandię i wrócić. I jeszcze nam pewnie zostanie.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: karnawał, Gibbs, PZ for Money, dbajcie o siebie, pijcie dużo wody i unikajcie słońca, jeśli możecie. Ale przede wszystkim to unikajcie pociągów.
1: No, w pociągach to teraz jest hardcore. Przeczytałem przed chwilą, że towarowe składy przestają jeździć i wszystko idzie na priorytet na osobowe, nie?
0: No to skupimy się na tym jeszcze w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen. Sunrise Festival.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Zapraszam do stanowiska.
3: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania, miała na imię.
2: Pani Ania jest na urlopie.
3: Czyli niczego nie załatwię.
2: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
3: Uff, no i to jest zmiana.
4: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
5: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.

0: A to Freak Fight w Meloradiu. Ach, te pociągi. Tylko się spóźniają, opóźniają, nie działa klimatyzacja, internet, nie ma wody.
1: To tak jak kiedyś. Teraz no można poczuć takie retro wakacje, takie prawdziwe, takie wakacje 20 lat temu, jak trzeba było 16 godzin pociągiem rozgrzanym do granic możliwości jechać nad morze.
0: Po młodzieżowemu to jest taki throwback, jest moda na takie rzeczy.
1: No właśnie, no to właściwie o co chodzi, nie? Czemu oni chcą teraz, żeby im za bilety oddawali?
0: Ja też pytałam.
1: I co, oddadzą?
0: Nie, bo to nie ich wina. Tylko klimatu.

0: hard to be humble. Mikolas. No i Trips.
1: W Londynie też gorąco.
0: Może dlatego nie odpisuje nam na DM-a. Słuchajcie, będzie bunt wegan, coś czuję.
1: To jakaś nowa część Terminatora? Tak,
0: tak?
1: Terminator 3,
0: tak
1: bunt
0: brzmi.
1: Wegan?
2: No ben, tak, tak, tak. Chodzi o nazwy wege i nie wege. Jest.
3: A już o 15 zagramy!
0: Tak?
1: Zokaria.
0: Że w newsach będzie o tych nazwach.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Ten maluch, skąd się tu wziął?
4: To pierwszy orangutan, który urodził się w Polsce.
3: Możemy go zobaczyć?
4: Tak, w Orientarium Załódź. A każdy weekend są tam rodzinne wydarzenia i niespodzianki.
3: Chcę zobaczyć wszystko!
4: Orientarium Załódź. Kup bilet online i przeżyj dziką przygodę.

0: Za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC. You ready?
1: Tylko w Disney Plus. Every second counts, baby. Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon. Restaurant is flooded. To już ostatnia szansa. I am selling the building. By uratować to miejsce. We have each other and nothing left to lose. The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
3: masz. Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
5: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.

0: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia.
1: Ula Harciarek on the mic. Uważajcie na grafiki wygenerowane przez AI. Chodzi o te pokazujące upadające z wycieńczenia konie nad Morskim Okiem. Są fałszywe, informuje minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska, bo transport konny został zawieszony na czas upałów. Koniec wege, kurczaków czy roślinnego boczku. Jest nowa unijna definicja mięsa. Grażyna Wiatr.
2: Wege burgery, nuggetsy i kiełbasy zostają, ale już nie wege stek czy boczek. W sumie lista terminów zastrzeżonych dla produktów mięsnych, czyli według nowej definicji części jadalnych zwierząt, liczy ponad 30 pozycji.
1: O nowe zakazy najbardziej walczyła francuska branża mięsna. No i jeszcze pradziejowe ludzkie DNA, które naukowcy pobrali z portugalskiej jaskini. To pierwszy dowód na to, że materiał genetyczny może przetrwać przez tysiąclecia.
0: Mamy a trzeba będzie 15. Potem płacić alimenty.
3: Na 100%. I o teoriach spiskowych pogadamy w tej godzinie. Każdy z nas ma takiego ziomala,
0: tak
3: co
0: jest.
3: Wierzy w to.
0: To ja.
3: No trudno.

0: Calvin Harris i Summer.
1: Winter! Proszę, Winter!
0: Na Tomorrowland w Belgii wystąpi ten pan i będziecie mogli to usłyszeć, bo my was wysyłamy na Tomorrowland.
2: No tam to dopiero będzie gorąco, ale tylko w naszych sercach.
0: Pięknie powiedziane. A wiesz, że Polacy są bardzo ostrożni? Udowodnię.
2: Wow.
0: To w tej godzinie.
2: O.

0: Rehab, tego pana usłyszymy na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
1: W Kołobrzegu w ogóle była super pogoda przez ten weekend, 25 stopni, ale im zazdrościłem.
0: A widzisz, wszystkie drogi prowadzą właśnie tam.
1: Tak, słuchajcie uważnie, Melo, bo będą karnety już niedługo do zgarnięcia na Sunrise, ale my nie o tym, chociaż to też w sumie się wpasuje, bo można będzie trochę zaoszczędzić, a Polacy podobno są europejskimi liderami oszczędności.
0: Brawo, brawo, brawo.
1: Świetne. Prawie 3/4 z nas przed zakupem porównuje ceny, czyta komentarze, sprawdza oceny, opinie, pyta się znajomych. A ty, Iga, jak tam twoje konsumenckie nawyki?
0: Bo mi to sprawia przyjemność, kupowanie.
1: To się leczy chyba.
0: Nie.

0: DJ Remo, Tymek w Melo Radio. Podobno trzeba być neurotycznym, aby wierzyć w teorie spiskowe.
1: Ach, no takie badanie powstało. Kto wierzy w teorie spiskowe, jak wpaść w tę pułapkę? I tam wymieniają różne takie właśnie teorie, w które ludzie wierzą, na przykład, no nie wiem, że jakaś kabała miliarderów rządzi światem.
0: Tak, co
1: no
0: jeszcze?
1: Nie wiem, no wiesz, były też na przykład takie teorie, że ci najbogatsi, ta elita, wiesz, na taką wyspę latają, nie? I tam się oddają jakimś dziwnym, kanibalistycznym praktykom, ale to chyba tylko teoria spiskowa, nie warto w to wierzyć.
0: No i po co jesteś taki złośliwy?
1: No bo się zastanawiam, na czyje zlecenie takie badania? No na czyje zlecenie?
0: Mikołaj!
1: Zaraz to rozrysuję na tablicy. Zaraz będzie teoria spiskowa, najnowsza.
0: Okej. Challenge accepted, przyniosę ci tablicę, rozrysuj.
1: Dobrze, ja uważam, że za wszystkim stoi na pewno tata Muminka.
0: Wow.

0: Pięknie, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Drogie mamy. Ale możesz przestać?
1: Ale jak ty się do mojego dziecka odzywasz? To jest dziecko, to jest bąbelek, on może sobie płakać. Zapłaciłam za bilet.
0: Drogie mamy, nie bądźcie złe, ale mamy newsa o dzieciach. I have a dream. One day.

0: wieczory są nasze.
1: Dosłownie, bo nie wiem jak wy, ale ja
0: idę. Idę w Melo.
1: To, co najważniejsze w muzie, wasze głosówki, dobra energia i wloty na Sunrise Festival. Tego możecie być pewni.
0: Słuchajcie codziennie od poniedziałku do czwartku od 18.
1: Adi z tej strony, siemanko. Idę w Melo i wy też chodźcie, bo będzie fajnie.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga, zaczynamy. Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W Bajce czy w Chęcinach?
2: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
1: Kiedy wyruszasz?
2: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.funduszeue-świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
3: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.

0: pryska. Pocałunek lata dzisiaj jest bardzo gorący.
1: Mm-hmm. Mogłoby trzymać usta przy sobie.
0: Daj spokój. A w Japonii linie lotnicze pokazują na takim schemacie, gdzie siedzą dzieci, jeżeli rodzic kupi właśnie bilet dla swojego dzieciaka, i niektórzy w internecie są oburzeni, że no jak to? Co to w ogóle znaczy?
1: No ale o co im chodzi? Przecież to fajny pomysł. Przynajmniej można się, wiesz, przygotować jakoś do tego.
0: Tak. Nie?
1: Pomyślisz sobie, o, muszę kupić, nie wiem, zatyczki do uszu.
0: Albo zmienić lot.
1: Albo zmienić lot, albo zmienić siedzenie.
0: Albo...
1: albo usiąść jak najdalej.
0: Właśnie. Chyba każdy powinien być zadowolony. A w Polsce, gdyby to wprowadzić?
1: Na mojego bąbelka patrzysz przez komputer?
0: No ale matko!
1: Brzydko!

0: Ja chyba aż wstanę, bo tak poważnie się zrobiło. To nowość. Fate, Alan Walker, Ava Max w Meloradiu. I w sumie zostajemy w poważnym temacie.
1: Tak, i też w temacie dzieci, tylko tym razem dzieci dorosłych, ponieważ o takich wypowiedział się ostatnio papież.
0: Co takiego rzekł?
1: Papież zganił nadopiekuńczych rodziców i powiedział, że życie małżeńskie można przeżywać w pełni tylko jeśli opuści się dom rodziców, żeby zaangażować się w te relacje.
0: Pięknie powiedziane, tylko gdyby jeszcze tak drogo nie było, prawda?
1: No właśnie, może papież by tak jakąś taką sztabkę złota, nie? Z tych swoich podziemnych pieczar wyciągnął.
0: Mógłby to zrobić, naprawdę mógłby, bo wydaje mi się, że głównym problemem są właśnie mieszkania.
1: No tak, tak, tak. To nie jest tak, że ci młodzi ludzie
0: nie
1: mieszkają z rodzicami, bo chcą.
0: Nie.
1: Oni po prostu nie mają wyjścia.
0: Muszą. Zresztą kto by chciał mieszkać z matką czy starym, no? No.
1: Znaczy ja kocham rodziców, nie? Żeby nie było.
0: No ja też, ale no odległość jakoś łatwiej. W każdym razie w newsach Meloradia będzie tenis, ping. No weź udaj piłeczkę taką.
1: Ong. A nie to ping-pong.
0: Byliśmy blisko.
1: Tenis stołowy też pasuje.
2: A już o 16 zagramy.
1: Aben Hollow.
0: I ten numer możesz zrobić jeszcze raz.
3: Halo.
0: Zagramy punktualnie o 16:00.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
0: i Daria.
4: Autopromocja. Reklama.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Buongiorno!
8: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
13: Gastorama.
14: Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii miał być nowy grill,
15: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
16: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio. Po reklamie. Melo Radio Kielce na 103.9 FM. Co jest grane w Kielcach?
17: Cześć Wam, z tej strony Ewelina Walczak. Poniedziałkowy przegląd zaczynamy od idealnego planu na ucieczkę przed potwornym upałem i to w mrożącym krew w żyłach stylu. Kielecki Helios zaprasza na seans horroru bez wyjścia. Klimatyzowana sala pozwoli Wam natychmiast się ochłodzić, ale ekranowe emocje na pewno podniosą ciśnienie. A jeśli już tęsknicie za dobrym humorem, to 9 lipca po raz kolejny do aplauzu wróci Open Mic. Na żywo komicy z całego kraju, którzy bez cenzury i na pełnym spontanie testują najświeższe żarty. A 11 lipca od godziny 22 w klubie Maska Before Sunrise Festival będziecie sobie mogli potuptać aż do rana.
18: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radia.
19: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Maja Chwelińska odpadła w pierwszej rundzie Wimbledonu. Tenisistka przegrała z Mananchayą Savankeo z Tajlandii. Chwelińska wcześniej otrzymała od organizatorów Wimbledonu dziką kartę. Kolejne gminy pod Kielcami wprowadzają ograniczenia w zużyciu wody. To zakazy podlewania ogrodów i napełniania basenów. Powodem są rekordowe pobory wody. A na koniec szukamy ochłody. Tłumy są teraz nad jeziorami, ale też na miejskich basenach tych odkrytych.
7: Jak woda w basenie?
18: Bardzo ciepła.
19: Fajnie, spoko. Ciepła woda, już się nagrzała od słońca.
20: Naprawdę rewelacja. Dzisiaj właśnie jest taka idealna temperaturka na to, żeby się schłodzić w basenie. 3, 4!
3: Poznańską pływalnię odwiedził z mikrofonem Bartek Łukasiewicz.
18: Aż mi się miło zrobiło z tego plus.

0: Jest 16, słuchacie Freak Fightu i nie oceniajcie książki po okładce.
1: O, jak ładnie powiedziane.
0: Bo porozmawiamy o wyglądzie, nie o aparycji, przepraszam bardzo, o aparycji. To samo, nieważne.
1: Ale brzmi ładniej.

0: Lizzo, Weekend. Tak podkręcamy tempo we Freak Fajcie. Jeżeli chcecie zdobyć czyjeś serce, to wystarczą trzy rzeczy i powiemy wam jakie.
1: Tak mało rzeczy wystarczy? No to zdradzaj,
0: tak
1: zdradzaj.
0: Oczywiście najważniejszy jest uśmiech i zęby ładne. Gramatyka, czyli musisz mówić poprawnie. No i pewność siebie, wiadomo, to jest klucz do autentyczności.
2: To wiele dla mnie tłumaczy. Albo i nie, już nie jestem pewien. Albo jestem, nie jestem.
0: No, przykro mi, tak? Raczej więcej już nie pogadamy.

0: ale tempo, ale prędkość.
1: Piano.
0: Podkręcamy tempo.
2: Szybka kasa.
0: Ja kocham wakacje. W skali 1 od 10 daję 11.
1: Mhm. A jak jest taka pogoda jak dzisiaj za oknem?
0: Jeżeli mogę sobie pływać w jeziorze i być rozebrana, to jestem szczęśliwa. Zobaczymy, co na to Mariusz. Nie na to, jak jestem rozebrana, tylko na tę pogodę.
1: Tak, tak. Wszyscy walczymy z upałami i każdy potrzebuje kasy, żeby trochę się ochłodzić.
3: Halo, halo.
0: Cześć Mariusz, Iga, Mikołaj, Melo Radio.
1: Siemano.
3: Cześć.
0: Co porabiasz?
3: Właśnie wróciłem do domu i próbuję się schłodzić z tego cudownego skwaru, który dopadł mnie w samochodzie.
1: No to jest największy właśnie ból, jak klima nie działa. Ale nie uprzedzajmy faktów, Mariusz, byłeś na meloradio.pl. Powiedz, na co ci szybka kasa od Meloradia?
3: Powiem szczerze tak, kasa jest mi potrzebna na jakiś tam moduł wentylatora do samochodu, żeby ta klimatyzacja działała. Aha. W międzyczasie niestety jeszcze trafiła się kolejna przygoda. Pompowałem supa i wybuchł. Także jak to mawiała kiedyś reklama, jest cudowny dzień, żeby umrzeć.
0: Ale Mariusz, czy ty jesteś fanem wakacji? Muszę wiedzieć.
3: Po dzisiejszym dniu mniejszym, ale wciąż jestem.
1: O, jak ja to dobrze rozumiem. Mariusz, ten dźwięk oznacza, że możesz już jechać, albo może w sumie lepiej będzie pójść, jak klima ci jeszcze nie działa, i wybierać z bankomatu szybką kasę od Melo.
3: Super, dzięki wielkie.
2: Szybka kasa od Melo Radia.
0: Ale że wybuchł sup?
1: Nie wiem, to ty się znasz na tych deskach.
0: No znam się, ale mi nigdy nie wybuchła deska.
1: No to najwyraźniej dobrze pompowałaś.
0: A Mariusz źle pompował?
1: No nie wiem.
0: Bez sensu. Meloradio.pl, tam się zgłaszamy po szybką kasę. 200, nawet 500 zł. Win to teraz.

0: I can't wait.
1: Bob Sinclair.
0: Słuchajcie, no z Małpą w Czerwonym pracuję. Śmieje się ze mnie bez przerwy.
1: Ja się śmieję do ciebie, bo cię bardzo lubię. A w ogóle...
0: Nie. Dobrze, to za chwilę wrócimy. Kika złapie oddech.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku lemoniada, tymbark, cytryna, limonka 1,25 litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką chipsy Doritos o smaku serowym 100 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wielopaki lodów Marletto 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
0: Po reklamie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: David Guetta, no i Rihanna, która być może wyda album. Jest to coraz bardziej pewne. Who's that chick?
1: Już mówię od, tak od roku. Pół roku to słyszę, no co najmniej.
0: Ale teraz chyba serio. Pod latarnią najciemniej, tak mówią, i wydaje mi się, że pewien pan uznał dokładnie to.
1: Tak, zgodnie z tą zasadą chciał uniknąć policji, ponieważ ukradł złoty łańcuszek od jubilera.
0: Ajajaj.
1: No i stwierdził, że przecież nikt nie będzie złodzieja szukał na komendzie policji.
0: Ale jest to żelazna logika.
1: No, niestety od razu jak tam wszedł, to ktoś go rozpoznał, bo już wcześniej kradł podobne rzeczy, no i tym razem się nie udało.
0: Może do 3 razy sztuka, tak?
1: Tak, może następnym razem schowa się w więzieniu. Tam w ogóle już go nie będą szukać.
0: Genialne. No przecież nie znajdą. Body talk, ale farbę.

0: Robin Schulz, Better Times, Meloradio, tak podkręcamy tempo. Kochani, jeżeli planujecie pojechać pociągiem, to zmieńcie swoje plany.
1: No, lepiej nie.
2: No, może być z tym ciężko, tak. Przez upały są odwoływane połączenia, ale o tym więcej powiem w newsach.
3: A już o 17 zagramy
1: New Religion, Bibi Rexa i Faithless.
0: Mój pociąg podkręcił tempo i dotarłam na przykład, ale nie każdy ma takie szczęście.
1: Niestety.
0: A ten numer punktualnie u nas w 17.

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: You ready?
3: Tylko w Disney Plus.
4: Every second counts, baby.
3: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
5: Restaurant is flooded.
3: To już ostatnia szansa.
6: I am selling the building.
3: By uratować to miejsce.
7: We have each other and nothing left to lose.
3: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
14: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
13: Kiedy wyruszasz?
14: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.funduszeue.świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
15: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
16: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2 razy 500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Sunrise.

0: Słuchaj na 103.9 FM.
1: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
0: Co jest grane w Kielcach?
2: Cześć wam, z tej strony Wejna Walczak. Słuchajcie, kiedy na zewnątrz żar leje się z nieba, no to kielecki Helios przechodzi z ratunkiem. Klima działa tam na pełnych obrotach, a na ekranach czeka na was dobry film science fiction. Możecie wybrać się na przykład na Dzień Objawień. Potężna, trzymająca w napięciu 2,5-godzinna produkcja stawia jedno kluczowe pytanie. Jak zareagowałby świat, gdyby ktoś niepodważalny udowodnił, że nie jesteśmy sami we wszechświecie? Po filmowych emocjach czas na chłodną podróż w czasie, na którą zaprasza Kieleckie Muzeum Zabawek i Zabawy. Przez całe wakajki możecie podziwiać czasową wystawę Przełom, dzieciństwo i dorastanie w latach 90. A jeśli już teraz planujecie lipcowe imprezy, to koniecznie zarezerwujcie sobotę. A kiedy? 11 lipca. Klub Ultrafiolet zamieni się wtedy w prawdziwą, egzotyczną ambasadę muzyki, house i latino.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
3: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
4: Ula Harciarek, on the mic. Upał paraliżuje kolej. W całym kraju odwołano ponad 160 pociągów, a z jutrzejszego rozkładu jazdu PKP Intercity już odwołała 6 połączeń. Uważajcie na fałszywe mandaty z autostrady A4. Oszuści wysyłają SMS-y, w których informują o rzekomym mandacie za przekroczenie prędkości, mówi Daniel Gryt z firmy, która zarządza autostradą.
5: Przypominamy, nie wysyłamy tego typu wiadomości SMS z informacją o konieczności zapłaty mandatu za przekroczenie prędkości. W żadnym wypadku nie należy klikać w przesłany link internetowy.
4: No bo oszuści próbują w ten sposób wyłudzić nasze dane. No i jeszcze podsumowanie fazy grupowej mundialu. Jak podaje FIFA, 72 mecze obejrzało ponad 4,5 miliona widzów. Ogromny sukces odniosła Afryka, która do fazy pucharowej zakwalifikowała 9 zespołów.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
6: Słuchajcie, Freak Fightu, jest 17 i w tej godzinie jak codziennie przyda się WhatsApp Meloradio.
3: I to będzie dzisiaj pytanie, które może pomóc nam w tych ciężkich dniach.
6: Mówisz? Mhm. Trzymam cię za słowo.

0: i Gabri Ponte w Meloradiu. Zapraszamy Was na WhatsAppa Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl, bo mamy pytanie, co można robić na literę O w upały.
1: Ja bym powiedział, że można oszaleć od tego gorąca.
0: Można też oddychać, a nie.
1: To akurat nie można. Można okna wyklinać, że istnieją i wpuszczają nam ciepło do mieszkań.
0: Można robić ojej, jak gorąco.
1: Co jeszcze można robić na literę O w upały? To jest pytanie do Was, a odpowiedzi wysyłacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na stronie meloradio.pl.
0: Czekamy na głosówki od Was.

0: To Freak Fight. Freak Fight, dostałam udaru, przepraszam. To Freak Fight.
1: Noście czapki.
0: Co można robić na literę O w upały? Marcin?
2: W upalne dni można się odwodnić, dlatego należy odpowiednio się nawadniać.
1: Oczywiście,
0: polać.
1: Zgadzamy się z tym.
0: Wodę.
1: Tak.
0: Wszystkim. A według Jakuba?
3: No jakby nie praca, można by się trochę poopier, a końcówkę dzielać.
1: Ja bym się chętnie dzisiaj ochłodził trochę.
0: Czekamy na wiadomości od was, co można robić na literę O w upały. Najchętniej przyjmiemy z głosówki.
1: Tak jest.
0: WhatsApp Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: Think About Us, Sony Fodera w Meloradiu. A Sony Fodera wiesz, gdzie wystąpi?
1: Czy to będzie Sunrise Festival?
0: Oczywiście, że tak, ale my najpierw sprawdzamy, co można robić na literę O w upały. I można... oblizać wąsa z potu, tak napisał nasz słuchacz.
1: Smaczna propozycja, to trochę tak jakby paluszki jeść, nie?
0: Drodzy wąsacze i nie tylko, my was wysyłamy na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
1: Tak jest i już jutro, jeżeli jesteście w Warszawie, będziecie mogli poszukać Moniki, która będzie miała dla was, no właśnie, coś wyjątkowego. Wszystkie szczegóły na naszym Instagramie.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo
3: w Media Expert taniej masz.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
6: Po reklamie.

0: Tak, podkręcamy tempo, to Heaven, DJ Sami we Freak Fajcie i sprawdzamy, co można robić na literę O.
1: W upały. Tak, tak.
0: I co wymyśliłeś nowego?
1: Nowego nic, bo nie mogę myśleć w tym upale.
0: To może sprawdźmy.
1: Mam opóźnienie mózgu.
0: Co Dorota proponuje?
2: Na O, w upały, można owijać okrągłe okna obrusem, omijając otwory, przez które wpadają promienie słoneczne. Pozdrawiam serdecznie. Dorota z Kielc. Trzymajcie się tam, ozięble.
1: O, kurczę.
0: Ale to bardzo miło, ozięble?
1: Tak, w taką pogodę tylko w ten sposób się żegnamy.
0: Talk to you. Tak na... Chciałam powiedzieć rozgrzanie, ale niech będzie na oziębienie waszych serc. Another w Meloradiu.

0: Bledka, tańcz. A czy ty, Adrian, musisz marudzić, odkąd tu przyszedłeś?
1: Ale dlaczego ty mówisz, że marudzę? Śmieję się po
2: Nie
1: prostu.
2: Dość, że marudzi, to jeszcze ma klimatyzację w domu.
1: No przepraszam bardzo.
2: No. Skandal to jest.
1: Od wczoraj dostaję DM-y, że jestem złym człowiekiem, bo mam klimatyzację. Tak. Ja nie będę dokładnych cytatów podawał.
2: Przez ciebie planeta płonie.
1: Powiedziałem ci, bierz kota i przyjeźdź, to cię przekimam, no. Zapraszam, od 18 idę w Melo.
2: Myślałem, że wszystkich zapraszasz. No, do siebie.
0: Słowo się
1: Weźcie
0: rzekło.
1: Coś do jedzenia i dobra.
0: Dobra. A już o 18 zagramy. Ja podam twój numer telefonu, żeby każdy
2: idę w Melo,
0: zadzwonić.
2: Intro zagramy.
1: Nie, no. Weźmy tu na start troszkę. No, no loko.
2: A faktycznie nie poznałem.
1: Idę w Melo z klimatyzacją. Zapraszam.

0: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele Ataku lemoniada Tymbark Cytryna Limonka 1,25 litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką chipsy Doritos o smaku serowym 100 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wielopaki lodów Marletto 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibic Dziękujemy wszystkim kibicom! Biedronka! Po reklamie.
4: Minuta do 18, newsy Melo Radia i Ula Harciarek z nami.
5: Jutro ostatni dzień rządowych obniżek cen paliw. Według ekspertów od środy paliwo podrożeje średnio o 40 do 60 groszy na litrze. Rekordowa temperatura na Śnieżce na najwyższym szczycie Karkonoszy odnotowano wczoraj blisko 26 stopni. No i jeszcze o tym, że Polacy coraz mniej boją się, że AI odbierze im pracę. Niepokój czuje tylko 13% pytanych. Saldeo Smart i Patryk Oleszczuk.
6: Zamiast obawiać się samej technologii, użytkownicy zaczynają zadawać dużo bardziej praktyczne pytania. Jak rozpoznawać błędy odpowiedzi? Czy dane są bezpieczne? W sumie jak można zaufać rekomendacji AI?
5: Według ekspertów najlepszym rozwiązaniem jest po prostu współpraca z AI.
7: Ja lubię AI. Nawet czasami piszę do AI.

0: idę w Melo.
1: No siemanko, jest 18 na zegarach, ja jestem Adi i cieszę się, że jesteśmy razem, bo po pierwsze się wyspałem, co mi się w ogóle rzadko zdarza, a po drugie dzisiaj w programie no bardzo dużo atrakcji, no bo będzie szansa na przepiękne zaproszenia na Sunrise Festival, ale to tylko jedna z niespodzianek, jakie przygotowałem. O reszcie jeszcze nie chcę powiedzieć, no bo lubię seriale i nie lubię spoilerów. Gordo, Renicone, Valti, Loco Loco, to na pewno usłyszymy w Kołobrzegu już 31 lipca.
0: Melo Radio.

Dabdok Swizzle, Zarki, How Does It Feel w Meloradio, 8 minut po godzinie 18. Słuchajcie, za chwilę pogadamy o urządzeniu w Malborku, które odnoszę wrażenie, że będzie znienawidzone przez 75% polskiego społeczeństwa, a to drugie, czyli to 25% mega się z tego ucieszy.

Alan Walker i Faded w Meloradio, 16 minut po godzinie 18. Niektórzy w Polsce poznali Alana między innymi dzięki tej nutce. No i powiedzieć, że się rozkochali w tym brzmieniu, to nic nie powiedzieć. A teraz Malbork, czyli tam, gdzie krzyżacy byli. No i są teraz tam, uwaga, marcypanomaty. Swoją drogą, strasznie trudne słowo. No i właśnie, robi to urządzenie ogromną furorę. Każdy teraz o tym gada na Instagramie i TikToku. A szczerze mówiąc, ja tak zacząłem kminić, to ja znam raptem chyba dwie osoby, które lubią marcypan. Jest to nieobecny dzisiaj Olek Pych, który sobie odpoczywa. No i mój szef. No, szef jest akurat w pracy, ale gdzieś przed momentem sobie wyskoczył. Słuchajcie, jeżeli chodzi o smaki tego cuda, które możemy dostać, to tak, marcypanki wy, cukrzy putrze, pistacja, kakao i skórka pomarańczowa. A ja jako antyfan marcypanu proponuję taką, wiecie co, nocną marcypanową prohibicję. Jakby coś, w Warszawie już to działa.

Nie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

Kacapi Romeo i prawdziwy odlot. Fly High, 25 minut po 18. Idziemy w Melo razem. Poniedziałek. Słuchajcie, hit i to taki niezwykły. Patrzę, co ma dla nas kalendarz świąt nietypowych. 29 czerwca, poniedziałek, Międzynarodowy Dzień Tropików. I co by nie mówić, to my te tropiki mamy w Polsce tutaj i naprawdę się mocno sprawdziło. 39 stopni dzisiaj widziałem na termometrze. No było to masakryczne. Swoją drogą ciekawe, ile u was było. Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Chętnie poczytam, a raczej odsłucham. Dajcie głosówki.

0: Reklama.
1: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
10: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
11: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play.
12: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
13: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
14: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Meloradio.

Robin Schulz, nie mylić z Robin Hoodem, chociaż ten też się dzieli naprawdę fajnymi rzeczami, m.in. muzyką. Tu też Dennis Lloyd i Young Right Now w Melo. 20 minut do 19. Słuchajcie, mam dla was kolejny trend, tym razem wśród facetów. Dziewczyny, bądźcie czujne. Nazywa się to Lux Maxing i jest to dosłownie trend samodoskonalenia. Czyli mężczyźni, wiecie, traktują swoje ciało trochę jak projekt, wiecie, siłka i tym podobne. Bo generalnie chodzi o zwiększenie swojej atrakcyjności w tym aspekcie fizycznym, ale i na pewno trochę też tym psychicznym. No, ja muszę wam powiedzieć, że też trochę uległem. I nie, nie chodzi o siłkę. Po prostu polubiłem się z moim prysznicem. I to nie przez upał.

0: One Republic Alesso, ja... If I lose myself w Melo Radio, sorry. Się zamyśliłem. Co by nie mówić, panowie tutaj mają przepiękną chemię. I to, co też trzeba powiedzieć na dzień dobry, to ta współpraca jest bardzo, ale to bardzo udana. Alesso kłania się na Tomorrowland, także z nim się będziemy widzieć i usłyszymy jego genialne muzyczne popisy. To będzie ekstra. Przeżycie na 100%, a muzycznie, jeśli chodzi o Melo, no to możecie mi wierzyć na słowo, że będzie fajnie i też festiwalowo.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat w Melo Radio. Mówię festiwalowo, bo za każdym razem, kiedy słyszę tę piosenkę, to przypominam sobie Bieberczelle. Do dzisiaj lata po TikToku.

0: Tamu jest Erste Bank Polska. Idę w melo.
1: Idziemy w melo. 19 na zegarach. Siemano, Adi po tej stronie. Idziemy i to z klimatyzacją, a przynajmniej taką mam nadzieję, bo na dworze cały czas gorąco. Słuchajcie, na antenie Melo Radia też się zrobi gorąco, bo będą niespodzianki, tak jak obiecywałem. No i powiem w ten sposób, bo to będzie zagadka. Pojawią się już niedługo rzeczy, które dadzą wam dużo radości, a tą rzeczą może być na przykład coś, co zaczyna się na literę W, a kończy na ejściówka. Wiem, jestem bardzo tajemniczy. Beauty and the Beat od tego zaczynam, a wy bądźcie czujni, bo będzie grubo.
0: Melo Radio. Idę w

coś jakoś, coś czuję, tylko... Czekaj, co? Czuję, że zaraz wydarzy się coś super.

0: Offenbach, Norma Jean Martin i Overdrive. 18 minut po 19.
1: No, nutka, która bardzo dobrze brzmi.
2: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: A to brzmi jeszcze lepiej. Słuchajcie, sprawa jest pilna. Jedno podwójne zaproszenie na Sunrise Festival na 31 lipca. Możecie tam być i mówię bardzo serio. Także się skupcie, bo to jest ważne. To jest naprawdę bardzo ważne, żeby zdobyć to jedno podwójne zaproszenie na Sunrise Festival. Musicie, to znaczy, jeśli chcecie, nie? To luz jakby. Nie ma presji, jeśli macie czas, wiadomo, no to nagrać głosówkę i teraz tak. POV, wyobrażacie sobie, że jesteście na Sunrise Festival. Upał, gorąc, noc, muza pod wszystko. I co mówicie? Czekam na mocarnie wypasione głosowy, bo bez tego biletu nie ma.
2: Obudź lato.

0: Wyobraźcie sobie, że jesteście na Sunrise Festival. Upał, gorąc, noc, muza, pot i wszystko. I co mówicie? Czekam na głosówki, bo macie szansę zgarnąć jedno podwójne zaproszenie na Sunrise Festival na 31 lipca. Naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl i działajcie, bo no emocje są tutaj. Ja to się cykam. Do dzieła, serio. Pilne. Aż się programy mi zamieniły.
1: Melo Radio Kielce.
0: Naprawiłem.

0: Kiedyś próbowałem to zagrać na grzebieniu, ale mi się nie udało. Lumix, Self-Aware w remiksie. No i fajnie.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: No, pogoda ładna, zbliżamy się powoli do najbardziej energetycznych wydarzeń na świecie. Słuchajcie, sprawa jest prosta. Pytałem przed momentem, znaczy pytałem, stwierdziłem. Wyobrażacie sobie, że jesteście na Sunrise Festival, upał, jest gorąco, noc, muza, pot i wszystko. I co mówicie? No i czekaliśmy na głosówki na WhatsAppie Meloradia. Michalina nagrała coś takiego.
2: Nie wiem, co mnie bardziej grzeje. Słońce czy ten sunrise'owy drop?
0: No właśnie, to jest trudne pytanie, Michalina, jakbyś spróbowała mi odpowiedzieć. Co ci bardziej grzeje? Siemano.
3: Cześć. No myślę, że line-up na piątek jest bardzo gorący.
0: No tak.
3: Mam nadzieję, że temperatury nie będą sięgały 40 stopni, tak jak teraz weekend. Więc odpowiedź jest prosta, no sunrise'owy drop.
0: Sunrise'owy drop, rozumiem. A to inaczej zapytam, czyli jakbyś hipotetycznie wygrała, to zaproszenie, to byś się jarała, czy...
3: Oczywiście, w piątek gra skuter, ja się wychowałam na skuterze, mój ojciec mnie tym katował, że tak powiem, w tamtych czasach, a teraz to po prostu jest miód dla uszu.
0: Słuchaj, to daj ojcu znać, bo mam chyba dobre wieści. To podwójne zaproszenie jest twoje!
3: Jezu, ekstra, dzięki wielkie!
0: Nie, to ja dziękuję. Michalina, baw się dobrze i obiecaj, że porobisz fajne foty, dobra?
3: Oczywiście, oznaczę was na Instagramie.
0: No i o to chodziło.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon. You ready?
2: Tylko w Disney Plus.
3: Every second counts, baby.
2: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
4: Restaurant is flooded.
2: To już ostatnia szansa.
5: I am selling the building.
2: By uratować to miejsce.
6: We have each other and nothing left to lose.
2: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz, cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Money, money, money!
14: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
13: Wygrałam w Cherry Money.
14: Cherry Money?
13: Nowy Ekspres Los.
14: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie.

0: Bobo, Manuel. I Somebody Dance With Me. No i Remedy oczywiście. Klasyka.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No a my skoro mamy nowy tydzień, to pomyślałem sobie, że fajnie byłoby go zacząć od czegoś zupełnie nowego, czegoś bardzo świeżego i to wręcz bym powiedział, że ognistego. No bo przecież na termometrach tylko prawie 40 stopni, no to co stoi na przeszkodzie. A mówimy tutaj o fajnym projekcie muzycznym Nocy u Beaty, doskonale znane wam postaci z anteny Melo Radia. Piosenka nosi tytuł In the Fire i muszę wam powiedzieć, że jest mega wciągająca i jeżeli pod takim znakiem będą tegoroczne wakacje, no to powiem tak, ja się o muzę nie boję, bo dostaniemy naprawdę ogrom potężnego, dobrego brzmienia.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: John Summit, The Chainsmokers, Ilzy i All The Time w Melo Radio. Pytacie w listach, czy ta piosenka będzie na Tomorrowland. To już nawet starożytni Rzymianie wiedzieli, że tak.
1: A już o 20:00 zagramy
0: Tame Impala, Jenny, Boys Noise i Dracula. Przyznam wam się, że prywatnie uwielbiam słuchać Tame Impali. Płyta Currents to chyba jedna z moich ulubionych, a Dracula punktualnie o 20:00.

0: idę w Melo.
1: 20. Siemanko, Adi po tej stronie. Fajnie, że jesteście, bo przed nami jeszcze będzie się działo naprawdę bardzo dużo. Obiecałem, że spotkamy się z tym Impalą, no i to rzeczywiście będzie. Dracula i to w remiksie Jenny na sam początek. I mogę wam też obiecać, że połączymy się z ziomeczkami, którzy melozyną śmigają, chciałbym powiedzieć, że po całym świecie, ale z racji awarii nie jest to do końca możliwe. Gdzie są obecnie, co się popsuło, sprawdzimy już za chwilę.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Całki Alfarben w Meloradio. No bo ciało też potrafi mówić czasami więcej niż usta. Ale to od okoliczności zależy. No a my teraz łączymy się z naszą Melozyną, czyli ekipą, która śmiga ładą w złą bolu. Ruszają nasi ludzie prawie po całym świecie. Adam, no weź powiedz po ludzku, jak wam idzie.
1: Witajcie, drodzy słuchacze, siema. Drogie słuchaczki. Z tej strony szaman ekipy Easy Trip. Trzeci dzień podróży i nie zgadniecie, oczywiście trzecia awaria. Ale dzięki odprawionym rytuałom i wsparciu mechaników daliśmy sobie radę. I aktualnie driftujemy po chorwackich górach w drodze do Maroka. Pamiętajcie o tym, żeby wspierać zbiórkę dla dzieciaków, dla domów dziecka. Wsparcie psychologiczne dla nich, bardzo ważna rzecz. Bez was się nie uda i sam rajd nam nie pomoże, więc zachęcamy gorąco do wsparcia i trzymajcie za nas kciuki, żeby nie było czwartego dnia i czwartej awarii.
0: Nie no stary, no nie ma opcji. No trzymamy kciuki bardzo mocno, wszystkiego dobrego dla was. Naszą Melozynę możecie w ogóle zobaczyć na Instagramie Meloradia. Samą zbiórkę też oczywiście. Ja już się dołożyłem, także bądźmy dobrzy, bądźmy fajni i pomóżmy.

prawdziwy mrok. Adam Lambert, Ghost Town w Melo. Piszecie mi tu na WhatsAppie Melo Radia, że spać nie mogliście ostatnio. I się nie dziwię, bo jest bardzo gorąco oczywiście, ale to co powiecie na to, że dzisiaj w nocy będzie truskawkowa pełnia? Podobno będzie ten księżyc wyglądać inaczej, będzie bardziej czerwony. To ja zadaję inne pytanie. Kiedy będzie pomidorowy księżyc? Pomidorówka z rosołu wczoraj. Tak, wiem, to było suche. Mikola Strips, Car to Humble. To jest świetna nuta.

weź kołysz, no. Sanach i Melodia w remiksie tu Melo. Podkręcamy tempo. 19 minut do 21. Jutro szykuje się mega fajny, no i słoneczny wtorek, to na pewno. A dlaczego słoneczny? No bo Sunrise Festival! To wiadoma sprawa, ale to, co wam chciałem powiedzieć, jutro nasza social media queen, czyli Monika Tyler, wyrusza tak naprawdę na miasto, czyli będzie śmigać po wawce i dawać wam opisy za pośrednictwem Instastory, gdzie jest, i jeżeli uda wam się ją odnaleźć, no to będzie miała dla was wloty na Sunrise Festival. Dlatego obserwujcie uważnie naszego Instagrama. Kto jeszcze nie dał followa, to jest dobry moment, by to nadrobić. No i jeżeli akurat będziecie wiedzieć, gdzie jest, no to warto byłoby się wybrać, ruszyć te cztery litery, no i zgarnąć coś, co da wam przeżycie na całe życie. Do dzieła. Axwell, Whatever Turns You On, to też oczywiście myślę, że usłyszymy na Sunrise Festival.

0: A już o 21:00 zagramy.
1: No właśnie, Alesso, Sasha i Destiny w Melo. Alesso, jak dobrze wiecie, będzie na tegorocznym Tomorrowland, także szykujcie się na potężne muzyczne emocje. A ta nuta o 21:00.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy.
3: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio. Po reklamie. Idę w Melo.
4: Na zegarach 21, nie wiem kiedy to zleciało, ale naprawdę fajnie tu być z wami. Cieszę się, że zaczynamy nowy tydzień i kończymy powoli poniedziałek i to wszystko razem. Słuchajcie, w tej godzinie obiecuję, że zadbam o was muzycznie, żebyście mieli bardzo dobry wieczór. Może akurat korzystacie wakacyjnie, imprezujecie, no to złoży się idealnie. A swoją drogą, gdzie jesteście, co robicie? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. A ja gram Alesso Destiny, czyli to, co będzie na tegorocznym Tomorrowland. Siemanko raz jeszcze, hejka!
0: Meloradio.

David Guetta, Alok, Stick Figure i Run Run River, Angels Above Me w Melo Radio, 14 minut po 21. Słuchajcie, sezon na mówienie sobie tak trwa w najlepsze. I kosztuje to nie tylko nowożeńców, ale i tych, co chcą się z nimi bawić w tym szczególnym dniu. I tak się składa, że wiemy, jakie prezenty cieszą się szczególną popularnością młodych par. Słuchajcie, 74% ankietowanych stwierdziło, że najlepsza mimo wszystko jest klasyczna koperta. Oczywiście z zawartością. 41% uważa, że do koperty należy dodać jakiś drobny upominek, a z kolei 33% ankietowanych uważa, że po co ten prezencik? Koperta już wystarczy. Dobrze?

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

United Nations i I'm a Corita w Melo Radio, 29 minut po 21. Niektórzy nie do końca wiedzą, o czym jest ten numer, ale jak się człowiek zagłębi, no to dowie się o tym, że Corita no to jest między innymi walka z bykiem w Hiszpanii. No i I'm a Corita ma być dosłowną walką o miłość właśnie w kontekście nawiązania do tej, nazwijmy to, byczej bitwy. Tam też były różne nawiązania filmowe, jakaś produkcja z lat prawie 80. japońska, także to ma naprawdę dużo ukrytego sensu. Tak jak w sumie i to nagranie, bardzo świeże i nowe. Od Alana Walkera i Ava Max to Fate i powiem wam, że jest naprawdę sztos.

0: Anyma, Lisa i Betancel w Melo Radio. Podkręcamy tempo, 17 minut do 22. Betancel za nami, a my się przenosimy do Chorwacji, bo tam nasza Melozyna i ekipa z Łombolu. Co tam się dzieje? Adam, chyba nie masz dobrych newsów, co?
1: Witamy wszystkich słuchaczy. Ostatnią audycję, która była paręnaście, parędziesiąt minut temu, zakończyliśmy mówiąc o tym, aby czwarty dzień nie okazał się kolejną awarią. Nie musieliśmy czekać do kolejnego dnia. Awaria nastąpiła szybciej. No, niestety silnik nie silnikuje, przestał zupełnie pracować. Jest duża szansa, że się niestety zatarł. Aktualnie czekam na lawetę do kempingu. Skąd będziemy myśleć w ogóle co dalej, ale jest bardzo duża szansa, że nasza złombolowa przygoda właśnie się skończyła. Tegoroczna złombolowa przygoda. I będziemy wracać powoli nawet do Polski, więc no zobaczymy. Będziemy jeszcze próbować zreanimować ten silnik.
0: No trzymam kciuki, informujcie co, jak będziemy na bieżąco i przekażemy słuchaczom Meloradia. No trzymam kciuki, no byłoby fajnie, jakby się udało uratować. Co nami, już teraz.

I like to, Marlen Hofstadt w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Fajnie, bardzo fajnie to brzmi. To delikatnie mówiąc oczywiście. Dzięki za dzisiaj, Adi z tej strony, kłaniam się nisko. Jutro melduję się z wami po godzinie 18. Idę w Melo. No idziemy i zaczarujemy ten wtorek. Sprawimy, że będzie naprawdę przepiękny. Siema!

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się.
2: Patryk, 200 zł w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja. Wbijaj na sociale Melo przez cały dzień. Sprawdź nasz content na Insta. Zobacz, co wrzucamy na TikToka. Zasubskrybuj nasz YouTube i koniecznie wyślij głosówkę na naszym WhatsApp.

na szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Zawód marzeń. Tak wiele młodych osób postrzega zawód programisty. Po pierwsze, ponieważ podobno jest bardzo dobrze płatny. Po drugie, siedzenie przy komputerze kilkanaście godzin dziennie, no to dosyć przyjemna wizja dla wchodzącego na ścieżkę kariery młodego człowieka. Dziś dawka informacji o zawodzie programisty dzięki moim gościom. Magdalena Gawłowska-Bujok i Tomasz Bujok, założyciele portalu NoFlap Jobs. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Czy faktycznie zawód programisty to taka przyjemna i, jak wielu sądzi, łatwa praca?
3: Myślę, że tak, aczkolwiek wszystko zależy od tego, co jest dla kogo ważne. Jeśli chodzi o czysty aspekt finansowy, jest to na pewno bardzo opłacalna praca, z tego względu, że no, patrząc tutaj na zarobki startujących programistów, które gdzieś tam kształtują się na poziomie do 8 tysięcy brutto, co w przeliczeniu na netto gdzieś tam jest 5, 5,5 tysiąca, 6 tysięcy złotych, to na pewno dla osoby, która myśli o wyborze zawodu, jest to bardzo atrakcyjne. Jeśli chodzi o zarobki już seniorów, czyli takich doświadczonych programistów, powiedzmy 7-10 lat doświadczenia, no to one osiągają poziomy 20-25 tysięcy brutto, czy to na B2B, czy na umowę o pracę, co patrząc tutaj, porównując na przykład do wynagrodzenia prezydenta Rzeczypospolitej Polski, które wynosi 20 138 zł, jest wynagrodzeniem niższym. Jeśli chodzi o inne aspekty, na pewno...
1: No tak życiowo. Czy to jest łatwy zawód?
3: Jasne, jest to trudny zawód. Jest to bardzo trudny zawód. Są to bardzo trudne studia. Oczywiście nauczyć się programować każdy może spróbować. Natomiast nauka samego programowania nie jest równa nauce całego fachu informatycznego. To jest troszeczkę tak, jakbyśmy porównali lekarza, który studiuje medycynę, robi specjalizację, z osobą, która gdzieś tam uczy się leczyć jakąś konkretną chorobę, prawda? Trzeba mieć dużo szerszy ogląd i dużo głębszą wiedzę, żeby móc nazwać siebie informatykiem, czy osobą, która specjalizuje się w informatyce. Natomiast jest to bardzo fajny zawód, bardzo ciekawy jest... Wiele stereotypów, które mówią o tym, że informatycy to tacy typowi we flanelowej koszuli, siedzący gdzieś tam w czarnym pomieszczeniu i pijący 10 kaw i jedzący 5 piw dziennie. To się bardzo zmieniło, jest wiele spotkań, wiele workshopów, jest wiele też anglicyzmów w tym zawodzie, dlatego często ciężko coś nazwać, natomiast jest to bardzo ciekawy zawód i bardzo przyszłościowy, także myślę, że warto go wybrać.
1: Wspomniałeś już o jednym takim micie dotyczącym programisty, czyli człowiek zamknięty w ciemni, pijący kawę, jedzący pizzę. Czy jeszcze kojarzą wam się jakieś mity związane z zawodem programisty, które zupełnie nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości?
3: Jeden z mitów to jest na przykład, że pracują nocami, czyli tak jakby w dzień śpią, pracują nocami. Jasne, są osoby, które lubią coś takiego, natomiast no, wydaje mi się, że to się bardzo zmieniło przez ostatnie tam 5-10 lat. Wyszliśmy z tego stereotypu takiego nerda, nazwijmy to po angielsku, praktycznie w nowoczesnego człowieka, który jest świadomy swojej wartości na rynku, to jest jedna rzecz, ale z drugiej strony mam mnóstwo zainteresowań, od fotografii do podróżowania, do sportu. U nas na przykład w firmie w grupie 10 programistów mamy 2 czy 3 osoby, które uwielbiają się wspinać, co tak naprawdę jest no, niszowym hobby, więc wydaje mi się, że kolejnym stereotypem jest to, że są to introwertyczne osoby.
1: Mhm. O to właśnie chciałem zapytać.
3: Jasne. Powiedziałbym, że to się zmienia. Oczywiście zdarzają się takie osoby, takie czysto techniczne, które po prostu zamykają się w świecie maszynowym i tam sobie gdzieś egzystują. Natomiast no, mocno się to zmieniło, jeśli chodzi o samo postrzeganie. Głównie chodzi tutaj o postrzeganie, prawda? I nie powiedziałbym, że tak jest.
1: No dobrze, to ja mam jeszcze jeden taki mit, który chciałbym obalić podczas naszej dzisiejszej rozmowy, że zawód programisty to zawód tylko dla mężczyzny.
2: No właśnie.
1: Tutaj kobieta dochodzi w końcu do głosu. Witamy.
2: Witam serdecznie raz jeszcze. Na pewno trzeba przyznać, że do dnia dzisiejszego branża IT jest branżą zdecydowanie męską. Natomiast ewidentnie widać trend. Coraz więcej kobiet, coraz więcej młodych dziewczyn decyduje się na wybór ścieżki kariery w kierunku IT. Według raportu Kobiety na Politechnikach na kierunkach informatycznych studiuje obecnie około 14%. 17,6% kobiet. Mhm. Jest to zdecydowany wzrost na przykład w stosunku do lat 2014-15. Także jest to na pewno coś bardzo pozytywnego. Na rynku jest bardzo wiele dostępnych badań pokazujących, że zespoły zróżnicowane pod względem płci pracują lepiej, pracują bardziej efektywnie, jest w nich mniej konfliktów. Wiele firm odkryło już, jak fajne jest zatrudnianie kobiet. Natomiast w Polsce zdecydowanie widać tendencję, że zwłaszcza w dużych firmach kobiety znajdują zatrudnienie. To są firmy powyżej 250 osób, duże korporacje. Tam stosunek zatrudnienia kobiet w stosunku do mężczyzn jest znacznie wyższy niż w innych firmach.
1: Czyli zdecydowanie dają sobie radę w tym zawodzie.
2: Dają sobie radę. Co więcej, bardzo zaciekawiło mnie badanie, które ostatnio przeczytałam. Badanie przeprowadził serwis GitHub. To jest największy serwis internetowy dla projektów informatycznych. To jest największa baza linijek kodu, jak wyjaśniał mi Tomek. I to badanie wzięło pod lupę jakość kodu produkowanego przez kobiety i mężczyzny. I badanie wyraźnie wykazało, że jakość kodu produkowanego przez kobiety była oceniana wyżej niż jakość produkowanego przez mężczyzn. Co więcej, podkreślono, że nieznana była osobom, które badały ten kod, płeć osób.
1: No to jest ciekawe spostrzeżenie, prawda?
2: Zdecydowanie, zdecydowanie. Także widać, że jakościowo pod względem talentu, pod względem zdolności, dziewczyny w żaden sposób nie odstają od chłopaków. Dlatego cóż mogę powiedzieć? My jako portal No Fluff Jobs zdecydowanie wspieramy kobiety w tym zawodzie. W naszym teamie jest na razie jedna dziewczyna, natomiast w procesach rekrutacyjnych bardzo kładziemy też na to nacisk, zachęcamy dziewczyny do pracy i już teraz widzimy, ponieważ jak zaczęliśmy przez pierwsze 3 lata nasz zespół był typowo męski, teraz właśnie pojawiła się dziewczyna, mieliśmy też jeszcze jedną, która niestety już z nami nie jest, natomiast od razu widać, że atmosfera w zespole staje się inna.
1: No ba! Także musi być ten pierwiastek płci pięknej, prawda?
2: Zdecydowanie i nie jest to stereotyp, tylko jest to po prostu potwierdzona badaniami prawda.
1: No to szanowne panie, nie boimy się, tylko idziemy do pracy w IT, jeżeli to nam w duszy gra. No właśnie, jeżeli mówimy o tym, że idziemy do pracy, to zastanawia mnie, jak wygląda cały proces rekrutacji w branży IT. Nie wiem, pisze się zwykłe CV, czy tam trzeba coś pokazać konkretnego, bo myślę, że słucha nas też wielu ludzi, którzy może dopiero zaczynają myśleć o ścieżce zawodowej i być może to będą bardzo praktyczne wskazówki, jakby jak zawczasu przygotować się do tego zawodu w branży IT.
2: Jedno jest pewne, zdecydowanie znalezienie pracy w zawodzie informatyka nie jest wyzwaniem. Jest zdecydowanie większa ilość miejsc pracy niż osób do tej pracy wykwalifikowanych i chętnych.
1: No to jest bardzo dobra informacja dla tych, którzy o tym marzą.
2: Bez wątpienia. Co więcej, 80% rekruterów przyznaje obecnie, że ma problem ze znalezieniem specjalistów IT, według naszych badań, i twierdzą, że zdecydowanie rynkiem rządzą kandydaci. Także to są realia w dzisiejszych czasach. Bardzo zaskoczyły mnie wyniki badania przeprowadzanego przez Antal, według którego okazało się, że średnio specjaliści IT, mówimy tutaj o midach i seniorach, nie o juniorach, otrzymują średnio 18 ofert pracy na LinkedInie tygodniowo. Dyskutowaliśmy z Tomkiem na temat tych wyników. Wydają nam się troszkę przesadzone, natomiast no, na pewno pokazuje to tendencję. Jest to ogromna ilość ofert pracy, którą tygodniowo, miesięcznie kandydat otrzymuje. 63% kandydatów na rynku są kandydatami pasywnymi, czyli mówią, teoretycznie nie szukam pracy, natomiast jeśli dostanę fajną ofertę, rozważę.
1: Co za komfort.
2: Tak, także na pewno jest to zawód, w którym człowiek, który posiada kompetencje, posiada doświadczenie, nie musi się martwić tym, czy pracę znajdzie i z pewnością będzie to praca taka, którą on sobie sam wybierze. I szacuje się, że w Polsce nadal brakuje 50 tysięcy informatyków. Jest to liczba porażająca i ona się nie zmniejsza, a raczej zwiększa.
1: No dobrze, to teraz przejdźmy do tych konkretów, jak zbudować programistyczne CV, tak to nazwijmy.
3: Jasne, jeśli chodzi o midów i seniorów, najczęściej nie mają CV, bo go nie potrzebują. Praca szuka ich, koledzy pytają...
1: To są właśnie te oferty na LinkedInie, prawda? Dawaj do pracy, nieważne jakie masz CV.
3: Dokładnie, bądź też po prostu przeglądają sobie oferty i zaznaczają tam, mi się podoba, podając tylko swój adres e-mail, no i wtedy tak naprawdę już tutaj zadaniem rekrutera jest skontaktowanie się z tą osobą, bo no, przerzucają sporą część jakby tego zadania na nich, z tego względu, że oni, jeżeli ten się nie skontaktuje, to skontaktuje się ktoś inny. Więc no nie mają CV, najczęściej mają wystarczy profil na LinkedInie czy na jakimś serwisie społecznościowym, gdzie mniej więcej widać to doświadczenie. Jeśli chodzi o juniorów, tutaj sprawa oczywiście ma się inaczej, z tego względu, że no nie każda firma chce ich zatrudniać. Bardzo się to opłaca, bo uważam, że to są to osoby bardzo ambitne, które chcą się uczyć, które szybko zdobywają wiedzę i które oczywiście z jednej strony wymagają większego nakładu czasowego na szkolenie ich czy przeglądanie ich kodu, czy też po prostu pracy z nimi, żeby kiedyś mogli wejść na ten wyższy poziom. Z drugiej strony oczywiście ma też to jakby pozytywny wymiar finansowy, z tego względu, no, że patrząc już sam tutaj rachunek zysków i strat, są, zarabiają mniej. No i takim trzecim plusem jest to, że dużo łatwiej znaleźć osobę na stanowisko juniorskie. Z tego względu możemy po prostu sobie pozwolić na budowanie, można powiedzieć, profilu swoich osób w firmie, i tak wiele firm postępuje, szukając na daną pozycję, szuka juniora, mida i seniora i patrzy, kogo udaje się znaleźć, z tego względu, no, że o seniora, widząc tą lukę, jest 50 tysięcy informatyków brakujących, natomiast no, jeśli chodzi o tą niszę samą seniorską, czyli osoby, które mają bardzo zaawansowaną wiedzę, no, podejrzewam, że ona jest proporcjonalnie większa, z tego względu, no, że to po prostu trwa wiele lat i nie każdy też ma taką wytrwałość, żeby gdzieś do tego poziomu dojść.
1: Wiemy już mniej więcej, jak wygląda przygotowywanie się do tego zawodu, w sensie budowanie swojego CV, portfolio. A jak, gdzie szukać pracy? Bo okej, wiem, że ona jest na wyciągnięcie ręki, ale być może ktoś nie wie, gdzie tę rękę wyciągnąć.
3: Jasne. Tutaj jakby oczywiście możemy zareklamować nasz własny portal NoFluffJobs. To jest to portal, który właśnie powstał dla informatyków. Z tego względu, że widzieliśmy taką bardzo dużą niszę na rynku. Nie było portali zorientowanych na informatyków. Z tego względu oferty wyglądają mniej więcej tak. Dynamicznie rozwijająca się firma, lider rynku telekomunikacyjnego, poszukuje ambitnej i zdolnej osoby do zespołu, który realizował będzie interesujące projekty.
1: Co dla nic z tego nie wynika.
3: Jest 20 słów, z czego zero treści. No i tutaj widząc Magda jako rekruter, ja jako informatyk, widząc rynek z dwóch stron, stwierdziliśmy po prostu, no, że to tak nie może wyglądać, z tego względu, no, że na takie oferty nikt nie będzie aplikował, ponieważ jest rynkiem pracownika rynek informatyczny. No to jaką, no, jak te

0: i narzędzi, bo to jest bardzo ważne, jaka będzie metodologia pracy projektu, ile będzie project managerów, po właśnie benefity, czy będzie parking na rower, czy będzie darmowa kawa i chipsy, czy PlayStation, czy...
1: Paradoksalnie bardzo ważne dla informatyka informacje w ogłoszeniu.
2: Tak. Mam kilkoro takich znajomych i wiem, że to jest... Tak.
0: Dokładnie, no więc, ale przede wszystkim, co najważniejsze, to dodaliśmy wymóg publikowania widełek płacowych. Widełki płacowe znajdujemy w każdym ogłoszeniu. No i to tak naprawdę zmieniło rynek. Z jednej strony tak jakby no, te zarobki stały się transparentne i każdy wie, ile się zarabia, co też napędza bardzo mocno boom w tym zawodzie. Z drugiej strony no bardzo mocno skraca procesy rekrutacyjne i powoduje, że no osoba, która tak naprawdę wie, jakie ma wymagania, jeżeli dowiaduje się tego na piątym etapie procesu rekrutacyjnego, to jest coś strata czasu dla tej osoby i dla rekrutera są to olbrzymie koszty. Jak wyliczyliśmy, to jest co najmniej 4-5 tysięcy złotych od jednego kandydata, który zostanie zaproszony, a później zostanie odrzucony na dalszym etapie ze względu na zarobki. No czyli załóżmy, że mamy 10 kandydatów, to jest 50 tysięcy w jednej rekrutacji, które można zaoszczędzić. Zachęcamy w taki sposób, natomiast do szukania pracy na NoFluff Jobs, natomiast bardzo fajnym sposobem na znalezienie ciekawej pracy jest zanurzenie się w community informatycznym. Ono jest bardzo bogate. Są grupy użytkowników języków programowania, meetupy, hackatony i tam często możemy poznać ludzi, z którymi czując synergię, wiemy na przykład, chciałbym pracować w tej niszy, to mi się podoba. Z drugiej strony też jakby szczególnie jest to szczególnie fajne dla młodych osób, które gdzieś tam muszą udowodnić swoją wartość, zbudować swój profil i nawet nie mając jakichś zaawansowanych umiejętności, jeżeli ktoś ich pozna i zobaczy, okej, faktycznie super się z tą osobą pracuje, musi się podszkolić, natomiast jakby widzę...
2: Jest potencjał,
0: jest synergia. Energia, to jest to dużo prostsze niż aplikowanie po prostu poprzez wysłanie CV. No gdzie na pozycjach juniorskich tak naprawdę na naszym portalu no, rekord bodajże 250 CV na jedno stanowisko, no to ciężko się przebić, no tak. Będąc juniorem.
2: Magdaleno, z punktu widzenia rekrutera wspomniałaś o tych ciekawostkach, które się pojawiają w ogłoszeniach. Moglibyśmy rozwinąć ten temat, bo on się wydaje dosyć interesujący, przynajmniej z perspektywy człowieka, który marzy o tym zawodzie.
1: Oczywiście. Jak rozmawialiśmy o stereotypach, na pewno wśród rekruterów panuje przekonanie i niestety nie można go nazwać stereotypem, że informatycy są w pewnym sensie, mogę tutaj użyć takiego dość brzydkiego słowa, rozpieszczeni, tak? Znają sytuację na rynku, wiedzą, że jest to rynek pracownika. Mają no, czasem niestety dość absurdalne oczekiwania. Czasem naprawdę znam historię z pierwszej ręki, w których kandydat nie zdecydował się na podjęcie jakiejś pracy z powodu tego, że nie było prysznica, a on dojeżdżał rowerem, chciał ten prysznic sobie wziąć. Więc to są autentyczne historie i to jest rzeczywiście sytuacja na rynku jest taka, że mogą sobie informatycy na takie wymagania w innych zawodach absurdalne tutaj nie pozwolić. I cóż, ja akurat miałam przyjemność przez ponad 2 lata pracować jako rekruterka IT w Szwajcarii. Tam sytuacje były, można powiedzieć, jeszcze bardziej absurdalne. Ja sprowadzałam informatyków z całej Europy do Szwajcarii. Wysyłałam setki wiadomości. Tylko właściwie jedynym działającym sposobem była rekrutacja przez LinkedIn, headhunting tak zwany. I tygodniami pracowałam, żeby znaleźć jednego zainteresowanego specjalistę, pomimo, że oferowane warunki pracy no, były, wiadomo, jak w Szwajcarii, bardzo korzystne i oferowaliśmy pakiet przeniesienia całej rodziny, łącznie z pomocą, z formalnościami. Mieliśmy broszurkę, w której objaśnialiśmy wszystko, jak działa w Szwajcarii, łącznie z wywozem śmieci. Także naprawdę bardzo śmieszne sytuacje, natomiast było to bardzo duże wyzwanie już pracując w Szwajcarii, tak?
2: A z punktu widzenia takiego początkującego człowieka w tej branży, na co powinniśmy zwrócić uwagę w takim ogłoszeniu o pracę? Nie mówię tutaj już o chipsach i prysznicu, tylko konkrety.
1: Myślę, że kluczową rzeczą jest zwrócenie uwagi na fakt, czy technologie, które na danym stanowisku są oferowane, które jak zdecyduje się na tą ofertę pracy i zostanę przyjęty, z którymi będę miał na co dzień do czynienia, czy są to technologie, w których chce się rozwijać. Każdy informatyk na początku swojej kariery musi takiego wyboru dokonać, zdecydować się, w którym kierunku chce iść i na podstawie tego pierwszego wyboru będzie swoją dalszą karierę kształtował i myślę, że to jest kluczowe, żeby wybrał pracę, w której będzie na co dzień miał intensywny kontakt z daną technologią, w której chce osiągnąć mistrzostwo i oczywiście też ważne jest, z kim będzie pracował, czy to są osoby, od których będzie mógł się uczyć, czy oferowane

0: są szkolenia. Myślę, że jest to na pewno kluczowy czynnik. Zawsze też podkreślam, że ważne jest zadanie sobie pytania, w jakiej firmie lepiej się czuję, czy lepiej czuję się w mniejszych startupach, dynamicznych, gdzie prawdopodobnie może być problem z chaosem, z bardzo szybkim działaniem na projektach, czy też lepiej się czuję w dobrze ustrukturyzowanych, stabilnych, dużych organizacjach, gdzie oczywiście dzieje się to kosztem pewnych struktur narzuconych z góry i mniejszej wolności i spontaniczności, nazwijmy to. Dlatego myślę, że to też jest drugi czynnik, który warto wziąć pod uwagę. Rozmiar firmy i wielkość projektu, w którym będę pracował.
1: A jak to jest z pracą zdalną w tej branży? Bo to też jest jeden z takich tematów, który bardzo często się pojawia, bo taki młody człowiek, myśląc sobie o pracy programisty, będę leżał w łóżku, nie? Tak. Po prostu z laptopem na kolanach i będę sobie, albo nie wiem, albo
0: lub
1: będę
0: w hamaku na Bali.
1: Tak. Trochę lepsza wizja faktycznie.
0: Tak, w przysłowiowym hamaku na Bali. To znaczy, na przykład w No Fluff Jobs cały team jest teamem zdalnym. Mhm. Nasz CTO, Marek, ma swoją siedzibę pod Krakowem. Swoją siedzibę śmiejemy się, ponieważ pracuje z domu. Powiedziałabym, że w branży IT jest to norma. Mhm.
1: Dobrze, słuchajcie, teraz pozwólcie, że trochę się cofniemy, a cofniemy się do edukacji. Jak to wygląda z tą edukacją? Bo ja czasami słyszę, słuchajcie, ja kompletnie ze światem IT mam bardzo mało wspólnego. Jak coś mi się psuje albo coś się dzieje, to po prostu od tego odchodzę. Często słyszę coś takiego, że programistą można stać się w domu. Nie trzeba kończyć studiów, nie trzeba kończyć szkoły, wystarczy mieć zainteresowania, klikać od małego w komputerze, potem dostajemy robotę. Czy to prawda? Czy trzeba kończyć konkretne studia, czy ta edukacja jest trudna?
2: To nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie. Oczywiście rynek pokazuje, jakby przykłady z życia pokazują, że tak naprawdę informatykiem czy programistą może zostać każdy i pewnie jak w każdym zawodzie nie trzeba, no pewnie w większości zawodów akurat, jeśli chce się zostać lekarzem, no to trzeba.
1: Albo prawnikiem, to zawsze dwa takie dokładnie. Przykłady, prawda?
2: Tak. Natomiast znam wielu świetnych programistów, którzy nie kończyli informatyki i nie mieli żadnej ścieżki edukacyjnej w tym kierunku. Natomiast przede wszystkim najważniejszy jest ten taki nasz wewnętrzny drive i ta chęć tego, czy chcemy się uczyć, czy nie. Z tego względu, że jest to bardzo trudny zawód i no taka, powiedzmy, kusząca myśl szybkiego zarobku jakby no niestety na dłuższą metę nie zadziała. Z tego względu, no, że jeżeli zostaniemy już tymi juniorami, nawet ktoś nas gdzieś tam przygarnie do firmy, do przeuczenia, no to będzie oczekiwał od nas jakby tutaj szybkich rezultatów, chociażby po prostu tej fali wznoszącej, że widać, że coś tam się dzieje. Pewnie nie można być juniorem przez 20 lat, prawda? Bo to jakby nie działałoby. I teraz oczywiście, no ja kończyłem studia informatyczne i widzę, ile one mi dały. One były bardzo trudne. I oczywiście, patrząc tutaj na przykłady ludzi na studiach, którzy gdzieś tam mieli czas na wolny czas, powiedzmy w weekendy, na różne hobby, no to u nas się siedziało niestety i kodowało do 12, 1, 2 w nocy. Natomiast czuję, że mam bardzo szeroką wiedzę i jestem w stanie się odnaleźć w wielu projektach. Mhm. I też co ważne, jeżeli występują później problemy, które trzeba zdiagnozować, no to jednak ta wiedza jest bardzo potrzebna, bo to wtedy już nie da się podejść podręcznikowo na zasadzie o taki problem, to takie rozwiązanie, tylko trzeba tak naprawdę rozumieć, co dzieje się w tle, żeby móc ten problem zdiagnozować. Więc na pewno, jeżeli ktoś ma takie zacięcie techniczne i chce tak naprawdę zrozumieć, co tam się dzieje, no to zachęcam do studiów, czy to licencjat, czy pełnoprawne magisterskie, jakby to już jest jakby tam indywidualna decyzja. Oczywiście bez problemu da się nauczyć kodować samemu. Ta wiedza najczęściej jest, jeżeli mamy oczywiście takie zdolności i możliwości, tak jak nie każdy rozumie matematykę i rachunek prawdopodobieństwa, też nie każdy jest w stanie się niestety nauczyć programowania.
1: Czyli przekreśliłeś teraz moje szanse.
2: To jest tylko, jasne, jest to jakiś tam, nie jest to warunkiem koniecznym, natomiast no tak niestety jest, znam takie osoby, które próbowały i im się nie udało, ale próbować zawsze warto.
1: Dziękuję.
2: Więc no jeżeli gdzieś tam ktoś to poczuje, to mając ten wewnętrzny taki drive i tą chęć nauki, jesteśmy w stanie się nauczyć, natomiast to zajmuje tygodnie, miesiące czy też lata, jeśli chodzi o okres, w jakim ile to po prostu trwa ta nauka. Trzecią możliwością są szkoły programowania. One niejako zapewniają taki pierwszy start, czyli mamy taką skondensowaną dawkę wiedzy w zależności od kursu przez x tygodni, czy to 5, czy to 10, już każda szkoła indywidualnie do tego podchodzi. No i mamy możliwość tak naprawdę takiego szybkiego wstrzelenia się w ten zawód, czyli zaczęcia. Te szkoły często oferują możliwość później stażu, który jest gwarantowany, czyli że ktoś tam taką osobę weźmie, przygarnie i spróbuje wciągnąć w projekt po to, żeby nabyła jakiegoś takiego podstawowego doświadczenia biznesowego. Natomiast tu opinie są podzielone. Czasem to działa, czasem nie działa, wszystko zależy od szkoły. Pewnie też ciężko zwalić zawsze na szkołę, bo też zależy od zaangażowania pewnie osoby i umiejętności, więc nie jest to niestety tak, że gdzieś tam siądziemy i w 2 tygodnie zostaniemy programistami. Natomiast ścieżki są różne i też po prostu zależy, w czym chcemy się specjalizować. Nie chcę tu wnikać w technikalia bardzo, natomiast troszeczkę inaczej uczy się frontendu, czyli programowania tej warstwy wizualnej, gdzie tak naprawdę pewnie jeżeli ktoś ma troszkę doświadczenia technicznego, to nauczy się w 6 miesięcy i będzie całkiem niezły w tym. Troszkę inaczej uczy się tej warstwy backendowej, której nie widzimy, w której przebiegają te wszystkie procesy, żebyśmy mogli coś pokazać na frontendzie, no i tam pewnie zajmuje to już trochę dłużej, pewnie jakieś studia czy porządny kurs by się przydały.
0: Ja myślę, że fajnym uzupełnieniem jest tutaj badanie, które ostatnio No Fluff Jobs przeprowadziło wśród informatyków na temat wykształcenia. Zadaliśmy im pytanie, jakie macie wykształcenie? I troszkę ponad 24% odpowiedziało, że jest właśnie w trakcie studiów informatycznych. Troszkę ponad 23% ukończyło studia informatyczne w przeszłości. Około 20% ankietowanych jest po studiach, ale nie był to kierunek informatyczny. 20% nie ukończyło w ogóle studiów, a 13% ukończyło kierunek pokrewny. Także tutaj wyraźnie widać, że jest to podzielone i nie ma jednej ścieżki.
1: W zasadzie pół na pół, prawda? Dokładnie. Można tak powiedzieć. Pojawia się pytanie, czy ten staż jest potrzebny, czy jest konieczny, no i czy powinien być płatny?
2: Powiedziałbym, że w IT nie funkcjonuje staż. Najczęściej jest to tak, że mamy taką wiedzę, która jeszcze w jakiś sposób nie pozwala nam na wzięcie udziału w projekcie informatycznym. Wtedy nie ma szansy ani na staż, ani na angaż płatny. Natomiast jeżeli nasza wiedza wchodzi na jakiś poziom, gdzie jesteśmy w stanie wykonywać zadania, które będą już tam przydatne w każdym czy w dużym projekcie informatycznym, gdzie całe spektrum wiedzy i jakby zaawansowania osób jest dopuszczalne, no to wtedy takie osoby po prostu na studiach czy ucząc się zaczynają pracę. Jest to praca na tych najniższych stawkach juniorskich, które tak jak mówiłem tutaj mogą dochodzić nawet do 8 tysięcy brutto, no ale pewnie mogą się zacząć od 2 i 3 w zależności od miasta i wtedy już dostajemy za to pieniądze. Także wydaje mi się, że...
1: To kolejny dowód na to, że to bardzo nietypowa branża, bo w zasadzie w każdej innej te staże, praktyki są tak naprawdę wymaganą normą, tak? Żebyśmy mogli się przyuczyć konkretnego fachu.
0: Czy w trakcie studiów mieliście, prawda? Po trzecim roku obowiązkowe praktyki.
2: Czy mieliśmy obowiązkowe praktyki? Przez całe wakacje tak naprawdę miałem te praktyki, natomiast ich odbycie oczywiście dało mi jakieś tam dodatkowe doświadczenie, które w żaden...
1: A to była chyba uczelniana formalność,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, bardziej, formalność, ale płatna. Pamiętam, ale płatna. Że w tamtych czasach było to raczej ewenementem, aha, że była to praktyka płatna.
2: Natomiast w żaden sposób nie wpłynęła na mój dalszy rozwój kariery w tym zawodzie i nie było to warunkiem koniecznym tego, żebym znalazł pracę. Tutaj jakby, jeżeli rozmawiamy o tym stażu, no to oczywiście inną grupą są ludzie, którzy właśnie kończą szkoły programowania, ale oni raczej wpadają w tą grupę osób, które jeszcze nie mają takiej wiedzy, żeby móc pełnoprawnie uczestniczyć w projekcie. Im staż jest jak najbardziej konieczny do tego, żeby dalej nabywać tą wiedzę i z pewnością może być bezpłatny, z tego względu, że nawet jeżeli będą wykonywały jakąś pracę, no to w dużej mierze pewnie nie będzie ona przydatna biznesowo, więc traktowałbym to wtedy nie jako bezpłatny staż, patrząc tak naprawdę na całą resztę rynku, ale po prostu
1: kontynuację edukacji,
2: jakiś kolejny kurs, gdzie już mamy styczność z osobami, które tym zawodem się parają, ale jednak wykonujemy coś, co nie przynosi wartości biznesowej. No jeżeli właśnie czujemy, że to, co robimy, już przynosi wartość biznesową, jest realnie używane w projekcie i tak dalej, no to czas tutaj na odbycie rozmowy i o pensji, ale jestem pewien, że każda z firm to zacznie, bo zdaje sobie sprawę z tego, że jeżeli taka osoba zaczyna przynosić coraz większą wartość, a będzie po prostu przez kogoś innego wyłapana na rynku i ją po prostu stracimy.
1: Jeszcze jedna rzecz. Ty jako doświadczony programista, ty Magdaleno jako rekruterka, oboje jesteście założycielami portalu NoFluff Jobs. Powiedzcie, jak w tej branży, jak wygląda w tej branży stosunek pomiędzy pracą na jakiś etat, a pracą freelancera? Bo to jest też chyba dosyć istotne w tym zawodzie.
0: Z mojego doświadczenia wynika, przynajmniej w Polsce, zdecydowana większość informatyków wybiera formę B2B. To jest forma korzystniejsza dla nich finansowo. To są tak zwane kontrakty, można je tak nazwać. Tak samo wśród naszych znajomych informatyków, w czasie już nawet takich prywatnych rozmów, trudno jest wskazać osobę, która świadomie wybierałaby umowę o pracę.
1: I taki stałe miejsce pracy, prawda?
0: Tak, tak. Jednak ta forma zatrudnienia daje większą wolność. Jakby nie było, bardziej opłaca się finansowo i zdecydowanie w tym zawodzie jest to najczęściej wybierana forma.
1: A programista mógłby dostać etat? Zdecydować się?
2: Wydaje mi się, że firmy bardzo często oferują różne modele współpracy i tak naprawdę, ponieważ to rynek pracownika, pracownik często wybiera. Oczywiście są firmy, które nie oferują kontraktów, no to, z tego względu, że powiedzmy formalnie nie są spełnione warunki. Jeżeli jest ta tak zwana podległość pracownik-pracodawca, to wtedy ta forma jakby nie może być stosowana z punktu widzenia prawnego. Natomiast w praktyce no jest tak, że jednak w wielu projektach programista to taki freelancer, który dostaje gdzieś tam zadanie, zamyka się w swojej jaskini, produkuje rezultat i go wysyła niezależnie, gdzie jest, niezależnie o której godzinie pracuje.
0: Często też pracuje na kilku projektach jednocześnie dla kilku firm. To też jest.
2: Tak, więc rynek jest tutaj otwarty na wszelkie formy i jeżeli lubimy często zmieniać projekty i nie chcemy wiązać się jakby z jedną firmą, no to ta forma współpracy B2B jest na pewno wtedy korzystniejsza, bo no, w jakiś sposób nie mamy takich silnych więzi z firmą, z którą współpracujemy. Mhm.
1: Moi drodzy, wiem, że pewnie nie wniknęliśmy w świat branży IT na tyle, na ile moglibyśmy wniknąć, ale ogranicza nas czas audycji. Myślę, że trochę dotknęliśmy tych najważniejszych problemów i ciekawostek związanych z tą branżą. Bardzo wam dziękuję za wizytę w studiu Meloradia. Magdalena Gawłowska-Bujok, Tomasz Bujok, założyciele portalu NoFluff Jobs.
0: Bardzo dziękujemy.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Bardzo dziękuję.
3: Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: Bajeczny to będzie odcinek. Przeniesiemy się w świat najmłodszych, trochę po to, by poznać i chyba przede wszystkim zrozumieć emocje, a może i sami coś z tej wyprawy nowego przyniesiemy dla siebie. W studiu jest ze mną Maria Maruszczyk, psycholog, właścicielka gruntowni, współautorka programu edukacyjnego dla dzieci w wieku przedszkolnym Bajki o emocjach. Witaj, Marysiu.
4: Dobry wieczór albo dzień dobry.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Czy bajki mogą pomóc w radzeniu sobie z emocjami albo w uczeniu się emocji?
4: Jak najbardziej. Myślę, że dla najmłodszych to w zasadzie jest jedna z najbardziej właściwych metod do oswajania emocji, do pracy z emocjami, do pokazywania tego zróżnicowanego świata. Więc jak najbardziej tak, zdecydowanie.
1: Wiesz co, pytam, bo...
4: I też jakby to pokazuje rynek wydawniczy, że ile mamy książek dla dzieci, jakby jak to się zmienia w pewien sposób i ile mamy różnych ciekawych pozycji, coraz więcej też jest dotyczących emocji. Więc jakby pokazuje to, że bajki o emocjach to jest coś właściwego i bardzo naturalnego dla dzieci.
1: Wiesz, pytam o to, bo dla osoby, która nigdy nie miała styczności z bajkoterapią, albo nawet jeszcze nie miała styczności z małymi dziećmi, to
4: albo
1: może...
4: nie wiedziała, że ma styczność z bajkoterapią.
1: Dokładnie, to może wydawać się dosyć dziwne. No jak bajka może uczyć, może pomagać w radzeniu sobie z emocjami? Przecież to jest tylko bajka.
4: To jest tylko bajka. I właśnie dlatego uczy tych emocji, dlatego, że możemy przenieść się w świat fabuły, świat fikcji i nie tak bezpośrednio stykać się z naszymi trudnymi przeżyciami, właśnie dlatego, że możemy wyobrażać sobie i utożsamiać się z bohaterem. I to jest bardzo bezpieczny sposób na poznanie emocji. Utożsamiamy się z bohaterem, przenosimy swoje problemy na niego, patrzymy, jak on sobie radzi. I jeśli on radzi sobie w taki sposób, że pokonuje te przeciwności, mierzy się z nimi, wypracowuje różne sposoby radzenia sobie, to jest właśnie taka szansa, że przez to utożsamienie będziemy sami potrafili właśnie w ten sposób działać, jakby przeniesiemy te jego sposoby na swoje własne życie, rzeczywiste, prywatne, osobiste, prawdziwe. i dzięki temu poradzimy sobie ze swoimi wyzwaniami. Dlatego tak ważne jest przy bajkoterapii, żeby problemy były dopasowane do wyzwań, które, z którymi mierzy się dziecko. Jakby to, co usłyszałam już od wielu osób, że mieliśmy spokojne dzieci, zaczęliśmy czytać bajki określane jako bajkoterapeutyczne czy terapeutyczne i nasze dziecko zaczęło się bać. Mhm. Albo nasze dziecko zaczęło być nieśmiałe. I moje pytanie zawsze było takie, z jakim problemem chcieliście zmierzyć swoje dziecko? Jakby co było dla was największym wyzwaniem? Nagle się okazywało, że w zasadzie to nic i to było takie czytanie profilaktyczne. Więc jakby bardzo mocno zaznaczam, że jeśli będziemy wybierać różne pozycje, takie właśnie terapeutyczne, to że z takim pomysłem na to, co my chcemy z tym dalej zrobić, jak chcemy to omówić, bo oczywiście są takie bardzo trudne tematy, które gdzieś tam dzieci się z nimi spotykają, na przykład rozwód rodziców, ale oczywiście to nie tylko dziecko, które doświadcza tego rozwodu, ale dziecko, które na przykład uczestniczy w tym, jakiś przyjaciel, ktoś, kto stoi z boku i widzi, co się dzieje, albo słyszy jakieś pojedyncze słowa, no i zaczyna się zastanawiać, czy moi rodzice też będą, czy też jest szansa na to, że się rozstaną, zaczyna się bać i jakby to też jest taki temat do przegadania, do przeczytania właśnie opowieści, że czasami tak się dzieje, że ludzie po prostu decydują się na niezależne życie i tak może być, ale to nie znaczy, że przestali kochać swoje dziecko i dalej chcą z nim być i wtedy taka sytuacja jest i taka bajka jest uzasadniona w moim odczuciu. Natomiast kiedy dziecko żyje w świecie, gdzie nikt się nie rozwodzi i nagle zaczynamy mu czytać takie opowieści, no to faktycznie może zacząć się bać. Mogą te lęki się pojawiać, więc to, co ja zwykle radzę, to żeby rzeczywiście zastanowić się, z jakim problemem mierzy się dziecko i dopasować te tematy do tego, z czym rzeczywiście się mierzy, bo żebyśmy po prostu dopasowali narzędzie do problemu i nie...
1: I serwowali dziecku czegoś niepotrzebnie po
4: dokładnie,
1: prostu.
4: Dokładnie, dokładnie.
1: Czyli to jest tak, że nie każda bajka nadaje się do bajkoterapii.
4: Znaczy myślę, że każda się nadaje, tylko trzeba ją odpowiednio albo dostosować, albo później odpowiednio omówić. Bo oczywiście to, o czym powiedziałam o rozwodzie rodziców, to jest jakaś ekstremalna sytuacja. To jest ogromny stres dla dzieci. No ale są też takie problemy, z którymi się mierzą i one nie są aż tak ogromne, prawda? Są, nie wiem, związane ze wstydem przed przedstawieniem się osobie, którą pierwszy raz widzą. Albo na przykład mogą się bać psów. No bo wiadomo, dziecko jest małe, pies jest duży, duży i możemy sobie wyobrazić, czasami nawet tak sobie wyobrażam taki świat dziecięcy, jaki on był inny, kiedy na przykład nie mogłam dosięgnąć dzwonka do drzwi, albo na przykład kiedy ten pies, tak sobie myślę sobie, o, ten pies, gdyby ja była dzieckiem, to w zasadzie miałby pysk na wysokości mojej twarzy.
1: Przerażające trochę.
4: Tak, i w zasadzie jest wielki, owłosiony, z zębami, z językiem.
1: Chodzi na czterech łapach, prawda, nie tak jak ludzie.
4: Tak, dokładnie, więc on może być przerażający, chociażby na tą proporcję, prawda, nam się wydaje, że to jest jakiś mały jamniczek, ale dla dziecka to jest w zasadzie połowę jego masy ciała. Więc chociażby nawet taki temat, myślę, że jakby jak najbardziej nadaje się do tego, żeby opowiedzieć o sposobach radzenia sobie bohatera, który właśnie boi się psów. I to, co właśnie jest ważne jeszcze przy opowiadaniu czy przy czytaniu, to żeby też jakby dopasować tą bajkę w taki sposób, że jeśli mamy dziecko, które jest nieśmiałe, no i chcemy go wesprzeć w tym, żeby pokonało tą nieśmiałość, żeby potrafiło się przedstawić, żeby też potrafiło, nie wiem, na grupie na przykład powiedzieć, w przedszkolu czy w jakiejś grupie rówieśniczej powiedzieć swoje zdanie i chcemy je wzmocnić w tym obszarze, to warto zaczynać od takiej opowieści, od takiej bajki, gdzie bohater nie jest super bohaterem, nie jest super odważny, który po prostu niczego się nie boi, no bo dziecko w kontakcie z takim obrazem pomyśli sobie, no tak, to jest super bohater, a ja...
1: Szara myszka.
4: Dokładnie i bez sensu zupełnie. Warto zacząć, jeśli chcemy wzmacniać swoje dziecko w danym obszarze, to warto zobaczyć, czy ten bohater jest rzeczywiście, mierzy się z tym problemem. Jakby nie jest odpowiedzią na dany problem. Czyli jeśli mamy dziecko nieśmiałe, to nie bierzemy super bohatera, który ze wszystkim sobie radzi i na przykład, nie wiem, ma problemy z impulsywnością. No bo to w ogóle nie jest dopasowane do tego problemu, z którym się mierzy nasze dziecko podopieczne, czy ktokolwiek, komu chcemy opowiedzieć taką bajkę.
1: Dla ciebie to może być banalne. Ja jako laik muszę zadać to pytanie, czy my musimy, powiedzmy jako rodzice, oddzielać takie zwykłe wieczorne czytanie od tej bajkoterapii? Chodzi mi o to, czy musimy wszystkie rzeczy, które czytamy dziecku, dopasowywać do jego, nazwijmy to, potrzeb? Czy możemy też sięgać po zupełnie inne książki, które kompletnie nie odpowiadają żadnym problemom?
4: Właśnie to, co na początku powiedziałeś, że no nigdy nie uczestniczyłeś w bajkoterapii, nie wiesz, co to jest, ale mi się wydaje, że może tak myślisz o tym, że nie uczestniczyłeś w tym, bo nikt tego tak nie nazwał. ale przecież no, czytałeś też opowieści sam, czy nie wiem, mam nadzieję, że były ci czytane książki, ale wydaje mi się, że tak, skoro pracujesz w radio, no to jednak ten język musi być rozbudowany i musisz mieć takie umiejętności językowe, więc podejrzewam, że tak. I nawet to, że czytano ci takie opowieści, albo nie wiem, mnie czytano takie opowieści różne, nawet które nie było opatrzone jakimś wielkim komentarzem, to gdzieś te historie we mnie pracowały. One i myślę, że w każdym dziecku pracują te historie. Na przykład mogę to obserwować na przykładzie mojej córki, która jest teraz w fazie fascynacjami księżniczek, wszystkich takich baśni, tych takich dramatycznych. No i jestem w jakimś ambiwalencji, że z jednej strony, jak słucham, że zła macocha królowa chciała, czy zjadła płuca i wątrobę, które myślała, że należą właśnie do Śnieżki, no to no jest to mroczne, dramatyczne i straszne. I...
1: No i co w takiej sytuacji?
4: No właśnie.
1: Czytać dziecku, czy powiedzieć, nie ma mowy?
4: No właśnie. Ja wyszłam z takiego założenia, że czytam swojemu dziecku, czy tam słuchamy takich opowieści, bo dla mnie, jak wyobrażam sobie królowę, która je właśnie płuca i wątroby, to widzę to bardzo realistycznie. I jakby moje wyobrażenie na ten temat jest zupełnie inne, ale wiem, że ona prawdopodobnie nie wie nawet, jak wygląda wątroba. Mhm. I jakby wydaje mi się, że zupełnie sobie tego nie wyobraża. Jakby dla niej to jest po prostu pojęcie czysto, nie wiem, semantyczne po prostu. Jakieś, wiadomo, że jest tym jakaś groza i wyobraża sobie to, że to jest w jakiś sposób straszne. Ale nie jest to dla niej najważniejsze. Jakby ja widzę już te opowieści przez pryzmat swojego doświadczenia, swojego wykształcenia, swojego życia i tego, jak pewne stereotypy kobiece są przekazywane z pokolenia na pokolenie i gdzieś tam poddaję to pod wątpliwość, ale to na przykład, co ona w tym odnajduje, to mam takie poczucie, że ta główna bohaterka doznaje później nagrody. Że ona było jej przykro i smutno i była porzucona i samotna, ale koniec końców jakby spotyka ją ta nagroda i jest szczęśliwa i zadowolona. I wydaje mi się, że to jest jakby kluczowe, więc jakby no, jest we mnie takie pytanie, czy powinna mi to puszczać i jakby, czy w ogóle odseparować od takich kodów kulturowych i takiej, nie wiem, no właśnie tej pokoleniowości. A z drugiej strony jakby widzę, że ona bardzo jakby ją fascynują te historie, więc wydaje mi się, że to, czego nie ma w dzisiejszej współczesnej literaturze, to tego dreszczyku grozy. Że kiedyś jednak świat był o wiele większym zagrożeniem i wiadomo, że kiedy poszło się do lasu, to było to realne zagrożenie życia. Teraz już tak nie jest, ale nasze odczucia są dokładnie takie same, czyli że kiedy zaczynamy się stresować, no to reakcje współczesnego człowieka, fizjologiczne reakcje są dokładnie takie same jak człowieka 2000-4000 lat temu. To zostało. Więc nawet jeśli nie zagraża nam dziki zwierz, no to jednak są pewne zagrożenia w naszym życiu, czy jakieś wyzwania, którym się spotykamy. Nie wiem, zmiana pracy, rozstanie.
1: Rozmawiamy sobie o tych bajkach, które są stworzone, które czytamy swoim dzieciom, ale ty, Marysiu, tworzysz swoje bajki, z którymi wychodzisz do naszej najmłodszej młodzieży. O czym opowiadają twoje historie?
4: Opowiadają o emocjach. Mhm. W związku z tym, że mam takie głębokie przekonanie, nawet nie przekonanie, tylko tak jest po prostu, że mówienie o emocjach nie jest intuicyjne. Jest w pewien sposób wyzwaniem. Nasi rodzice nas tego nie uczyli, bo sami byli uczeni żyć, pokazywać emocje albo je chować w dany określony sposób. A w związku z tym, że wiemy już z dzisiejszego...
1: Z dzisiejszego świata, że
4: tak,
1: o emocjach trzeba mówić.
4: Dokładnie, że to jest pewien obszar w życiu każdego człowieka, który jest... działa, wpływa na nasze decyzje, wpływa na naszą świadomość, wpływa na nasze postrzeganie rzeczywistości i zaprzeczaniu temu, że on nie istnieje, albo jest mało wartościowy, albo nie warto się nimi zajmować, bo jest to błahe i właśnie nie wiem, nieprofesjonalne nawet, jest szkodliwe po prostu. Dlatego, że już wiemy to po prostu z badań naukowych, o których się uczymy od, nie wiem, które powstały w latach 70. nawet, że tłumienie emocji wpływa na nasze ciało. Do tego stopnia, że prowadzi do zmian anatomicznych czy wywoływaniu pewnych chorób. I po prostu tak jest. Więc im dłużej będziemy zaprzeczać, że ta sfera jest...
1: istotna.
4: O, tak, dokładnie.
1: Można ją zamieść, można z tym żyć po prostu w sobie.
4: Tak, dokładnie. Tym bardziej będziemy sobie szkodzić po prostu. Jakby no, możemy też nawet zobaczyć, że jest jakiś, mówi się o wysypie depresji, mówi się o tych chorobach cywilizacyjnych, ale one są związane z emocjami. One są związane właśnie z tłumieniem, czy na przykład z takim niedoszacowaniem pewnych emocji, pewnych stanów emocjonalnych, pewnym pomijaniem danych emocji. Więc jakby moje bajki są o emocjach, może nie są właśnie takie dramatyczne i groźne jak baśnie braci Grimm czy Andersena, ale dotyczą emocji, dlatego żeby był to taki pretekst do tego, żeby porozmawiać ze swoim dzieckiem o emocjach, żeby powiedzieć mu o swoich emocjach, żeby też nazywać różne emocje. Nawet ostatnio miałam, tak to było niesamowite, bo prowadziłam szkolenie z dramy stosowanej i tam po prostu intuicyjnie zaczęłam mówić o emocjach. I jedna uczestniczka powiedziała, a ja w pracy przeżyłam takie coś dziwnego, bo był tam zmiana grafiku i nagle poczułam taki smutek, że nikt mnie w tym nie uwzględnił, ale też jednocześnie złość, że dlaczego zostałam pominięta i to było takie dziwne. I ja mówię, wiesz co, to chyba jest rozczarowanie. Taka jest definicja tego, co czujesz właśnie, tego eliksiru, takiego, tej mieszanki tych emocji. I ona tak się spojrzała, tak. To jest rozczarowanie, tak.
1: Nie umiemy nazywać emocji.
4: Dokładnie. I że nawet jakby, możemy się zamknąć, tak, w tych czterech, czy tam, nie wiem, sześciu podstawowych, które gdzieś tam przewijają się przez wszystkie kultury i wszyscy rozpoznają je właściwie i trafnie i tak samo je nazywają, albo tak samo je definiują, no to jednak świat emocji jest znacznie bardziej skomplikowany i im lepiej będziemy je identyfikować, nazywać, tym łatwiej będziemy sobie z nimi po prostu dawać radę.
1: Rozumiem, że ty nie zamykasz się w tych ośmiu emocjach, tych najbardziej podstawowych, znanych wszystkim, tylko idziesz dalej i poszukujesz właśnie tych najdrobniejszych szczegółów emocjonalnych, tak to nazwijmy.
4: Tak, staram się pokazywać różnicę na przykład między uczuciem wstydu, a poczuciem winy. Gdzieś to jest cały czas zabarwienie to samo, ale jednak kiwasz głową, więc jakby zgadzasz się z tym.
1: Zgadzam się z tym, że mają mnóstwo wspólnych cech, ale jeżeli się nad tym zastanowimy, to jednak są, może nie zupełnie, ale naprawdę inne emocje, inne odczucia, prawda?
4: Tak, a wspólny gdzieś tam trzon, można byłoby rzec.
1: I można by je po prostu łatwo pomylić, prawda?
4: Tak, dokładnie. Na przykład jeśli chodzi o nieśmiałość, prawda? Nieśmiałość, jest tam dużo takiego zawstydzenia, wstydu, lęku przed oceną, ale jeśli będziemy niewłaściwie nazywać te stany, to właśnie może się przerodzić w poczucie winy, że nie jestem dostatecznie dobry, nie jestem dostatecznie odważny, nie jestem dostatecznie dany, żeby zaistnieć w tej danej grupie. I będzie to prowadziło do wycofania.
1: Powiedz, jak konstruujesz swoich głównych bohaterów, bo rozumiem, że to ci główni bohaterzy tych bajek mają wpływać na najmłodszych, na tych, dla których czytane są te książki. Jak konstruujesz te postacie?
4: To jest dosyć złożony proces, dlatego że to jest wynik pewnej pracy i, znaczy nie pewnej, tej konkretnej pracy, opowiedzenia tych bajek niemalże 4000 dzieci.
1: No to już ładny wynik.
4: Tak, więc obserwuję to, o czym dzieci mówiły podczas warsztatów. Obserwuję to, słucham tego, co mówią. Rozmawiam z wychowawczyniami, rozmawiam z rodzicami. Jakby, gdzieś szukam takich inspiracji codziennych. I mam takie poczucie, że właśnie ta siła jest z tego doświadczenia, więc jakby nie jest to jakiś, nie wiem, wymyślony koncept, że wymyślę sobie, że teraz to się dzieje. Tylko staram się osadzić te historie, te fabuły w bardzo konkretnych i rzeczywistych problemach. One mogą się wydawać osobom dorosłym takie właśnie trochę błahe, ale to są właśnie te problemy, z którym się mierzą nasze dzieci.
1: Wydaje mi się, że my chyba po prostu, my dorośli, nie do końca rozumiemy dzieci. Nie potrafimy spojrzeć na świat oczami dziecka.
4: Myślę, że to jest też skądś, że zostaliśmy tak wychowani i ta nasza dziecięcość gdzieś została nam, naszemu pokoleniu, tak myślę, oddzielona, odseparowana, właśnie zbagatelizowana, że ciężko nam teraz empatyzować z dziećmi. Właśnie dlatego, że słyszeliśmy, nie wiem, złość piękności szkodzi, podziel się, mądrzejszy ustępuje. No nie wiem, myślę, że moglibyśmy tak wymienić jeszcze kilka...
1: Jesteś większy, odpuść, prawda?
4: Tak, tak, tak. Myślę, że właśnie przez takie zdania gdzieś straciliśmy ten kontakt ze swoją dziecięcością, ze swoim byciem dzieckiem, taką też radością dziecięcą. I to też wynika z tego, że ciężko nam dorosłym czasami zempatyzować z dzieckiem.
1: Wracamy do twoich bajek. Myślę, że zanim nasi słuchacze sięgną konkretnie po twoje bajki, bo jest to możliwe, bo się tymi bajkami szczodrze dzielisz, to chciałbym, żebyśmy przytoczyli jedną historię. Oczywiście nie w całości, tylko jakiś taki zarys jednej emocji. Chciałbym po prostu przez to pokazać, jak można opowiadać o emocjach w formie bajki.
4: Może pozostaniemy przy tym wstydzie, który
1: super
4: był. Historia dzieje się w lesie. W mruczącym lesie. Możemy sobie wyobrażać właśnie, jak ten las mruczy i jakie dziwne dźwięki wydaje. Jest tam leśne przedszkole, do którego przychodzi zając Ludwiczek, który pierwszy raz ma okazję poznać zwierzęta właśnie z mruczącego lasu. No jest mu bardzo ciężko, ponieważ jest, właśnie mierzy się z taką nieśmiałością, jest mu ciężko w byciu w grupie, ale po jakimś czasie się oswaja i to jest taka część warsztatowa, która się dzieje z dziećmi w rzeczywistym czasie i tutaj pracujemy właśnie nad takim przedstawianiem się, nad oswajaniem wstydu i takiego też lęku. A to, co się dzieje w opowieści później, którą dzieci mają okazję posłuchać, to jest, kiedy króliczek już, zajączek już bardzo dobrze czuje się w swoim przedszkolu, ale nagle się okazuje, że jest tam taki instrument, na którym bardzo by chciał grać, ale jednocześnie się wstydzi. Czego może się wstydzić? Jakby co za tym wstydem idzie? I oprócz tego, że się wstydzi, to zaczyna się już powoli złościć, że on nie gra na tym instrumencie. Gra za to świetnie na nim gra łasica Elwira. I dochodzi do strasznej rzeczy. Zajączek Ludwiczek robi taką rzecz, której później właśnie się wstydzi, ale to nie jest taki wstyd jak wcześniej, kiedy trudno mu było się przedstawić, tylko wstydzi się tego, co zrobił. Ta bajka pokazuje, że jeśli nie, w pewnym momencie nie zdamy sobie sprawy z tego, co czujemy, to te emocje zaczynają się nakładać, nawarstwiać, jak w jakiś tort, który później jest bardzo ciężko przełknąć. I ten tort może wybuchnąć po prostu najnormalniej w świecie. I tak się dzieje też właśnie z naszym głównym bohaterem. I to jest taka historia, którą dzieci przeżywają praktycznie na co dzień. Że z danej emocji przeradza się kolejne i kolejne i kolejne i to już się tak nawarstwia, że później ciężko dojść do tego, co było na samym początku.
1: Czy rodzice przed snem sami też mogą konstruować tego typu bajki zahaczające o bajkoterapię i opowiadać je właśnie przed snem dzieciom?
4: Oczywiście i myślę, że to jest też naturalne i myślę, że wielu rodziców tak właśnie robi.
1: Tylko nie wie, że to bajkoterapia.
4: Tak, i myślę, że nie musi wiedzieć, że to jest bajkoterapia. Warto po prostu to robić, opowiadać dziecku opowieści, które rezonują w nich i to jest niesamowite, że kiedy zaczynamy opowiadać opowieść, która rzeczywiście odpowiada potrzebom dziecka, to ono po prostu zamiera i słucha. I naprawdę widać to, co jest dla niego angażujące, co jest dla niego ważne.
1: To jest sygnał dla nas rodziców, żeby w tę stronę właśnie iść, prawda?
4: Tak, dokładnie, dokładnie. I to nawet jakby po ciele widać, że po prostu opadają ramiona, głowa się wysuwa do przodu. Naprawdę to jest niesamowite, że dziecko jest tak czytelne w swoich stanach wewnętrznych, że nie trzeba tutaj jakiejś wielkiej psychologii, umiejętności, tylko po prostu odrobina empatii, spojrzenia na swoje dziecko jako na drugiego człowieka i opowiedzenie mu właśnie takiej historii, która jest dla niego angażująca i ważna. I jakby myślę sobie, że często jest tak, że książki są opatrzone etykietą terapeutyczne, ale to nie muszą być takie książki. Nie wiem, ja na przykład bardzo lubię korzystać z takiej powszechnie dostępnej literatury dziecięcej, która nie jest opatrzona taką etykietą. Tam już jest bogactwo tematów, które są angażujące dla naszych dzieci. Jakby nie bójmy się też wykorzystywać książki, które dziecko po prostu lubi. No przecież każde dziecko ma jakąś tam swoją opowieść, którą chce słuchać, którą...
1: Tysiące razy.
4: Tak, setki tysięcy razy tę właśnie książkę. Może zastanówmy się, jakby co takiego jest w tej książce, że nasze dziecko tak bardzo lubi do niej wracać. Jaki jest ten bohater? Z czym on się mierzy? Jakie są jego wyzwania? Czy jest sam, czy właśnie jest w grupie? To wydaje mi się, że są po prostu odpowiedzi takie, które powinny nas naprowadzić do tego, z czym dziecko się mierzy i jakich opowieści potrzebuje.
1: Mhm. Bajki, bajkoterapia to jest element całego programu edukacyjnego, który prowadzisz wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Co jeszcze składa się na ten program? Bo wiem, że bajki, ale są też warsztaty, są też rozmowy. Na czym one polegają?
4: Tak, program rozbudował się w czasie i wygląda, składa się z kilku takich elementów. Można powiedzieć, że są to trzy takie elementy, czyli warsztaty z dziećmi, które właśnie są dramowymi bajkami o emocjach. Dramowymi, bo korzystamy z metody dramy stosowanej, która jest wykorzystywaniem teatru do celów społecznych, edukacyjnych. O emocjach, no bo taki mamy temat i oczywiście bajek, ponieważ korzystamy z fabuły, opowieści, storytellingu, żeby dziecko jeszcze bardziej zintegrowało te treści, które pojawiają się na warsztatach. I ważne jest to, że podczas naszych warsztatów dzieci wcielają się w rolę pozytywnego, zbiorowego bohatera. Czyli stają się częścią tej opowieści, nie tylko jej słuchają, tak jak przy książkach, nie tylko ją oglądają, jak w teatrze, ale właśnie mają okazję do tego, żeby zmierzyć się z tym problemem, który przeżywa bohater. Przede wszystkim nazwać te uczucia, czyli kiedy siadamy w kole, to nie mówimy, och, dzisiaj będzie bajka o wstydzie, tylko dzieci mają za zadanie odgadnąć, popatrzcie.
1: Same do tego dojść.
4: A następnie same spróbować wypracować różne metody, co może mu pomóc. Słuchajcie, to jak my możemy mu pomóc, ale jak też on może sam sobie pomóc. I dzięki temu, że jest to cały czas w roli, w bezpiecznym płaszczu roli takiego bohatera, którego dzieci się wcielają, to mają szansę też przetestować różne metody, które nie są koniecznie konstruktywne i nie są sprzyjające. Mamy taką opowieść o zazdrości. I tam dzieci często głównego bohatera, który właśnie zabiera różne rzeczy, chcą go skrzywdzić. Realnie zbliżają się do niego w takim geście chęci ściśnięcia, ugryźnięcia albo pobicia po prostu tej głównej postaci. Wtedy mówimy stop, słuchajcie, no ale teraz jeśli to właśnie zrobimy, no to co się stanie? Mhm. Czy zostaniemy przyjaciółmi?
1: Czy to jest prawidłowe, prawda?
4: Nawet nieprawidłowe, ale czy to będzie nam sprzyjać? Czy on będzie chciał nam oddać te rzeczy? Czy na przykład nie ucieknie? Czy zostaniemy przyjaciółmi na sam koniec? No jakby takie pytania, no są oczywiste, prawda? No jeśli kogoś uszczypnę, ugryzę, no to raczej nie będzie chciał się ze mną bawić. I dzieci to doskonale wiedzą, ale mają okazję tego doświadczyć, że to dobrze, no to teraz jesteśmy wściekli. To co z tą wściekłością zrobimy? I z poprzedniej opowieści już wiemy, co robić ze złością, więc jakby radzimy sobie z nią, obniżamy jej napięcie, obniżamy napięcie w ciele z dziećmi i możemy siąść i rozmawiać, co zrobić ze zazdrością, do czego ona prowadzi i jak sobie z nią radzić. Do tego mamy jeszcze materiały edukacyjne i dla zarówno dla wychowawczyń, i dla rodziców. I tam jest, one obydwie te części zawierają opis warsztatu, czyli tej bajki, żeby rodzice wiedzieli mniej więcej, co się dzieje na warsztatach, ale też wprowadzenie teoretyczne w daną emocję.
1: To jest niesamowite, bo wychodzi na to, że oprócz edukowania najmłodszych, edukujecie też dorosłych ludzi, czyli tak, rodziców, którzy dopiero mają możliwość takiego, powiedzmy to, trochę naukowego zetknięcia się z emocjami. Ja jeszcze muszę dopytać o efekty tego, bo to, że one są, to jest jedno, ale są badania na to, że wasze metody, wasze warsztaty przynoszą konkretne efekty.
4: Tak, tak. Znaczy to jest coś, co...
1: Teraz będziemy się chwalili.
4: Tak, ale to znaczy, jakoś nie wiem, podchodzę do tego w pewien sposób z chłodną głową, dlatego że to jest coś, co o czym ja po prostu wiedziałam. W tym sensie, że to było widać. To jest bardzo częste, że kiedy przechodzimy z pierwszym warsztatem i pytamy się, no dobrze, słuchajcie, to kiedy możemy czuć się tak? Albo co to znaczy, że kiedy w takiej sytuacji, to co możemy czuć? I dzieci na przykład często mówią, och, bo no dostajemy prezent, to czujemy uśmiech. Albo na przykład ktoś nam zabierze zabawkę, to nam płyną łzy z oczu. Bardzo jakby identyfikują emocje z takimi stanami fizjologicznymi czy fizycznymi właśnie, że się uśmiechamy, podskakujemy, ale nie mają tego słownika rozbudowanego, no bo o ile to, że są zdenerwowane albo się wstydzą, to jest dosyć oczywiste, dlatego że często to słyszą. Ale proszę mi uwierzyć, że dzieci nie wiedzą, jaka jest różnica między szczęściem a dumą. Nawet myślę, że gdybyśmy tak z łapanki wzięli...
1: Tak, dorosłego człowieka, tak, to też niekoniecznie to, byśmy wiedzieli.
4: Dokładnie, to nie jest takie oczywiste. Niby to są drobne różnice i można się zastanowić właśnie,
1: bardzo
4: po co
1: drobne,
4: nam to jest.
1: Bardzo trudne. Bardzo trudne z perspektywy nawet dorosłej osoby, więc niesamowicie istotne jest, by właśnie przez takie proste formy, jak bajki, te wartości jakby tłumaczyć tym najmniejszym, żeby potem mieli trochę łatwiej niż my. Bo ja teraz robię ogromne oczy, jak opowiadasz o tych drobniutkich różnicach pomiędzy emocjami, no ale mam nadzieję, że to pokolenie edukowane przez ciebie kiedyś powie, proszę bardzo, wiem, jaka jest różnica pomiędzy dumą a szczęściem.
4: Tak, mam taką nadzieję, że tak będzie. Także wyniki są, jakby badania dotyczące inteligencji emocjonalnej dzieci właśnie w wieku przedszkolnym są o tyle trudne, dlatego że nasze grupy eksperymentalne i kontrolne były dosyć małe, ale jednak istotności statystyczne są. Czyli można powiedzieć, że jest pewna tendencja, którą warto sprawdzać i mierzyć w większych grupach, żeby sprawdzić, jak ten efekt przebiega, ale to jest. Robimy też taką ewaluację właśnie od tego roku. Prowadzimy wywiady z dziećmi na samym początku, przed bajkami i po. I patrzymy, jak te odpowiedzi się zmieniają. I jakby to, co zrobiłam w tym roku, to też mam właśnie grupę kontrolną takich wywiadów z dziećmi w wieku 6 lat. I to jest tak, że dzieci w wieku 6 lat są w stanie poprawnie właśnie zidentyfikować emocje, powiedzieć, o to jest złość, o to jest smutek. No właśnie z dumą i ze wstydem jest już trochę ciężej, ale nawet zdarza się, że któreś z dzieci jest w stanie to rozpoznać. O tyle to, jak opowiadają o tym, kiedy możemy czuć taką emocję, to te sytuacje są bardzo ubogie. W tym sensie, że no, jeśli radość, no to jest prezent, jeśli jest złość, no to ktoś nas pobił, albo zabrał tą zabawkę przysłowiową. To są bardzo proste takie rzeczy. A właśnie po naszych bajkach jakby mają takie szersze spektrum wglądów w to, w jakich sytuacjach czujemy dane emocje. Na przykład kiedy mówią, że smutek można czuć, kiedy narodzi się rodzeństwo. Mhm. No tak może być.
1: Może być. Prawda. Niesamowite. Na zakończenie, Marysiu, jeszcze raz powiedzmy, gdzie szukać pomocy, czyli gdzie znaleźć was gruntownie?
4: Na Facebooku Gruntownia i też właśnie zapraszam wszystkich, którzy chcieliby prowadzić jak bajkoterapię w świadomy sposób, inspirować się, motywować, to zapraszam właśnie do grupy Nauczyciele Bajki o Emocjach, Bajkoterapia.
1: Nie przerażajmy się tym hasłem nauczyciele, nawet jeżeli nimi nie jesteśmy.
4: Tak, chociaż to jest dedykowane, takie miejsce jest dedykowane na nauczycielom. Myślę sobie, zastanawiam się, czy nie stworzyć dla rodziców, bo
1: no
4: to...
1: No właśnie, rodzice, bajkoterapia i wszystko będzie odpowiadało.
4: Tak, no myślę, że to gdzieś tam zaistnieje. No na razie jest mi najbliżej nauczycielom, dlatego że spędzają bardzo dużo czasu z naszymi dziećmi i jakby w związku z tym, że dzieci są w grupach, rzadko to jest taki kontakt jeden na jeden, jednak są w tych przedszkolach, są w klasach i tam jest mnóstwo różnych wyzwań związanych właśnie z życiem społecznym, grupowym. To moja uwaga gdzieś tam kieruje się ku nauczycielom, ale tak, myślę,
1: można
4: że...
1: Można z tego korzystać i z czasem być może pojawi się coś specjalnie dla rodziców. Maria Maruszczyk była moim gościem, bardzo ci serdecznie dziękuję.
4: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
3: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
5: Krzysiek Żołądek, witam serdecznie. Dziś porozmawiamy o tym, co może zainteresować niektórych młodych, zwłaszcza po szkole, co zrobić dalej ze swoim życiem, a może by tak założyć oficerskie buty, albo wcześniej takie typowe, wojskowe, jakieś moro, zostać przeczołganym przez poligon raz albo dwa. Ja przyznam szczerze, nie wiem, jak wygląda wojsko, bo nie byłem, ale moi goście w wojsku byli, a nawet można powiedzieć, że są na co dzień. Porucznik Katarzyna Rzadkowska, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: I porucznik marynarki Dagmara Broniatowska, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: Drogie panie, jak to się stało, że wy wybrałyście wojsko?
6: Jakby od zawsze interesowałam się mundurem, można tak powiedzieć, ponieważ skończyłam liceum, gdzie mieliśmy mundurki, więc byłam przyzwyczajona, a wcześniej jeszcze grałam w orkiestrze, właściwie do tej pory gram strażackiej. Więc mundur nie jest mi obcy. Będąc w liceum zawsze szukałam jakiegoś ciekawego zajęcia, a uważam, że służba w wojsku jest taką pracą, daje takie możliwości, a oprócz tego możemy po prostu spełniać swój patriotyczny obowiązek.
5: Czyli to tak przyszło naturalnie?
6: Tak.
5: A w pani przypadku?
7: Ja poszłam do marynarki, dlatego że całe życie moje jest związane z wodą. Trenowałam pływanie, trenowałam żeglarstwo, nurkowałam już jako nastolatka i kiedy dowiedziałam się o Akademii Marynarki Wojennej, stwierdziłam, że chciałabym swoje życie związać z wodą, a tak naprawdę o wojsku za dużo nie wiedziałam. Dowiedziałam się tak naprawdę, jak przyszłam na wcielenie.
5: I jak wyglądał ten pierwszy dzień?
7: Pierwszego dnia podpisaliśmy kontrakt, to się najpierw robi, oddaje się...
5: Czyli żeby już nie było odwrotu.
7: Tak, dokładnie. A potem zabierają nam wszystkie ubrania cywilne, wydają ubrania wojskowe i zaczynają krzyczeć, musimy wszędzie biegać. Ładują nas na stara i w moim przypadku wywieźli nas do Siemirowic, do jednostki na unitarkę.
5: Ale później się to zmieniło, bo ta przyjaźń z wojskiem została, więc żebyśmy tutaj nikogo nie wystraszyli, że w wojsku to jest tak ciężko, bo przynajmniej oficjalnie to już nie ma czegoś takiego jak fala.
6: I nawet nieoficjalnie też tego nie ma. Jakby wojsko już jest na tyle zmienione od powiedzmy czasów PRL-u czy jeszcze wcześniej. Mamy profesjonalną armię, mamy żołnierzy zawodowych, więc nie ma miejsca w wojsku na coś takiego, co się nazywa fala.
5: A to był dobry odsiew takiego ziarna od plew, wprowadzenie armii zawodowej? No bo w